że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: No okej. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziany.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
0: SK Szczecinek.
1: Jedna z najpopularniejszych platform streamingowych przygotowuje serial inspirowany wydarzeniami, do których doszło w 1989 roku w więzieniu w Czarnym. Produkcja ma mieć premierę jeszcze w tym roku, a historia wydarzeń zza więziennych murów już teraz budzi zainteresowanie. Co dokładnie wydarzyło się w Czarnym? O tym opowie nam Ireneusz Markanicz, historyk. Zakład karny w Czarnym ma się stać miejscem akcji nowej produkcji Netflixa. Czy mógłby pan opowiedzieć nam, co tam takiego się wydarzyło, że właśnie taka wytwórnia się zainteresowała tym, co się wydarzyło w 89 roku w Czarnym?
2: No rzeczywiście potencjał tej historii jest olbrzymi i jeżeli trafi w ręce dobrych scenarzystów, dobrej ekipy, która stworzy ten serial, to może wyjść przysłowiowa petarda. To znaczy tam rzeczywiście jest wiele historii do opowiedzenia i można to zrobić w bardzo ciekawy sposób, nawet taki rozbudowany, ale to już pozostawiam twórcom. Oni mają bardzo dobry. Dlaczego bardzo dobry materiał? Bo to, co wydarzyło się w grudniu 89 roku, nie tylko w Czarnym, w ogóle wtedy w całej Polsce, w tej Polsce więziennej, tak to nazwijmy, szacuje się, że blisko 100 zakładów, 99 zakładów karnych miało jakiekolwiek takie epizody związane z buntem więźniów w mniejszym lub większym stopniu. Ale zdecydowanie największa skala tych buntów, tego, co się wydarzyło 7 grudnia, to też jest charakterystyczne, ta data, w niektórych 8 grudnia, bo to też nie było na pstryk, ale w Czarnym 7 grudnia, to, co się wtedy wydarzyło, związane było z pracą mediów. I to jest przeciekawe. Bo właśnie wtedy w Teleekspresie podano informację o tym, że Sejm przyjął ustawę o amnestii i wytłumaczono w tym newsie o tej ustawie, że ta amnestia nie obejmie wszystkich skazanych. A na to liczyli ci, którzy byli za kratami. Dodajmy do tego, że jest rok 89. 4 czerwca były pierwsze częściowo wolne wybory. One nie były w 100% wolne, ale rzeczywiście to, co było do tej pory związane z wyborami, diametralnie się zmieniło, bo przypomnijmy, wcześniejsze wybory w czasach PRL-u też były. No ale tam kandydaci byli tylko i wyłącznie wskazani przez partie, które rządziły, bo nie tylko PZPR, również ZSL czy SD, były takie partie przystawki, jak się mówiło, do PZPR-u i one tylko te partie oficjalne mogły wskazywać swoich kandydatów na posłów, było głosowanie, czyli ta pula kandydatów była mocno zawężona. W tych wyborach 4 czerwca 89 roku, wiadomo, że to już jest po okrągłym stole, to już było tak, że część głosów, znaczy 100% tego, co działo się w Senacie, wtedy w ogóle wrócił Senat, to były wolne wybory i jeżeli chodzi o głosowanie na parlamentarzystów w Sejmie, tam część głosów, część miejsc była zarezerwowana nazwijmy to wszystkich. Czyli dlatego mówimy o częściowo wolnych wyborach. No i mamy ten przełom z czerwca. Potem ukonstytuował się Sejm i już latem 89 roku w wielu zakładach karnych zaczęły się dziać różne rzeczy. Znaczy zaczęli się budować więźniowie, bo też ci, którzy ich pilnowali, czyli służba więzienna, nie do końca mogła wiedzieć, jak się ma zachować, no bo za chwilę pojawia się nowa władza, czyli pojawią się duże zmiany, bo to już nie będzie tak, jak było. I wszyscy to czuli przez skórę. I wówczas właśnie, żeby stłumić tamte bunty letnie, ludzie z Solidarności pojawiali się w więzieniach i niektórzy mówili coś takiego: słuchajcie, na pewno będzie jakaś amnestia, nie denerwujcie się, przestańcie się tutaj do tych osadzonych, przestańcie się tutaj jakoś burzyć, słuchajcie poleceń służby więziennej. Była taka obietnica amnestii. Później niektórzy posłowie mówili: no tak, ale ja tylko mówiłem o tym, że my zgłosimy ustawę o amnestii, ja nie mogłem gwarantować, czy taka amnestia zostanie przyjęta i w jakiej formie. Zostawmy to. No ale 7 grudnia, wspomniałem, Teleekspres podaje informację, że ta amnestia została przyjęta przez Sejm i nie obejmie wszystkich, to znaczy nie obejmie przede wszystkim recydywistów. No w takim więzieniu jak Czarne, 1500 osób osadzonych, to jest dosyć duże, naprawdę bardzo duże więzienie, mamy sporo recydywistów, czyli oni, którzy liczyli na to, że ta amnestia da im wolność, a wolność to jest rzecz upragniona w każdym więzieniu i zdajemy sobie sprawę, że więzienie to nie są wczasy. W każdym systemie to nie ma jakby różnicy, czy mówimy tu o mocnych systemach totalitarnych, czy mówimy o nawet systemach demokratycznych, no to nie jest wolność. Na tym polega ta kara. I ci więźniowie, ci właśnie ta recydywiści, no widzą, że nie mają nic do stracenia i się zaczyna bunt. I powiedziałam, nie tylko w Czarnym, w wielu więzieniach w Polsce, ale największa skala tego buntu była w 3 miejscach, bardzo blisko nas. Czarne, ówczesne województwo koszalińskie i 2 więzienia w ówczesnym województwie szczecińskim. Gdańskim, w Nowogardzie i w Goleniowie. I te trzy punkty są punktami zapalnymi. Z tego to, co działo się w Czarnym, jest najbardziej dramatyczne. Najbardziej dramatyczne, no bo tu okup, więzienie w ogóle tak, zostało zdominowane przez skazanych. No ich było dużo więcej niż tych, którzy ich pilnowali. Oni po prostu trochę chyba się przygotowywali, takie są doniesienia do tego, że będzie jakiś rodzaj buntu, czyli jakieś uzbrojenie takie typu jakieś pałki mieli przygotowane. No ale wówczas, jeżeli jest taka emocja, to wszystko może służyć za narzędzie do obrony czy też do ataku. No i służba więzienna wycofała się poza więzienie. Znaczy jest na tych, pilnuje tych więźniów wewnątrz, ale już zupełnie nie kontroluje, co się dzieje w murach więzienia. Tam są pawilony, tam jest taka szeroka aleja. Przez cały zakład karny są pawilony, no i w tych pawilonach się cuda dzieją. One są podpalane przez więźniów, niszczone, dewastowane, więźniowie budują barykady, są walki i zaczynają do nich strzelać strażnicy więzienni. To jest istotne, no bo oni chcieli, znaczy potem są tłumaczenia tego typu, no to były tylko strzały na wiwat, no ale jednak ludzie giną. I już pierwszego dnia tam pojawiają się ludzie ranni, pojawiają się ludzie, którzy niestety zginęli w wyniku tych strzałów, więźniowie krzyczą, już są trupy, no i zaczyna się sprawa bardzo poważna, przy czym dla służby więziennej najważniejsze jest to, żeby nie dopuścić do ucieczki tych więźniów, bo zdają sobie sprawę, jeżeli te 1500 chłopa pod kluczem, które było i którzy są nabuzowani, w których ta energia jest naprawdę rozgrzana do maksimum, jeżeli oni uciekną z tego więzienia i zaczną na przykład atakować ludność Czarnego, czy poszczególnych miejscowości wokół Czarnego, no to będzie prawdziwa tragedia. No, oczywiście do tej tragedii doszło, bo jak powiedziałem, ludzie zginęli w tym buncie. 6 osób osadzonych tego buntu nie przeżyła i też są dwie narracje. Narracja tych, którzy do nich strzelali, czy też ich pilnowali do służby więziennej ówczesnej, jest taka, że to były samosądy, że oni między sobą tam dochodziło do właśnie takich sytuacji, które kończyły się śmiercią, a ci, którzy byli osadzeni, mówią, że wcale żadnych samosądów nie było. To są wszystko ofiary tych, którzy do nich strzelali. No i mamy, jak powiedziałem, ten bunt w Czarnym, który jest najbardziej zaogniony. Oczywiście sprawa się robi medialna, cała Polska żyje tym buntem, jednym, drugim, trzecim. No bo jest bunt w Nowogardzie, bunt w Goleniowie. I jest duża różnica. To znaczy, to akurat jest ciekawa sytuacja, bo dosłownie kilka dni temu, w wieku 90 lat, zmarł Jerzy Stańczyk, który brał aktywny udział w tym buncie w Goleniowie i w Nowogardzie. Aktywny z tej drugiej strony. Bo to był człowiek, który wówczas pracował w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, bo wtedy jeszcze była ta formacja. I on został oddelegowany do Goleniowa albo do chyba najpierw do Goleniowa, żeby w jakiś sposób opanować ten bunt. I on zaczyna z tymi więźniami rozmawiać. I on ich traktuje poważnie i on rozwiązuje te dwa bunty. Przekonuje tych więźniów. To nie było oczywiście proste, to był cały spory proces, ale pokazał się ktoś, kto się nie bał ich, kto pokazał, że, no powiem szczerze, zachował się jak prawdziwy szeryf, który, mimo że tam ma tysiące czy setki, w tych więzieniach w Nowogardzie i w Goleniowie, ci więźniowie weszli na dachy poszczególnych pawilonów i tam oni jakby na dachach opanowali te więzienia, a on wyszedł do nich, nie miał żadnej ochrony, podjął dyskusję, zaczął ich traktować poważnie i zaczynał też im gwarantować, to jest ciekawe, w Nowogardzie czy tam w Nowogardzie była taka sytuacja, że on im gwarantuje, że jeżeli oni pokojowo przerwą ten bunt, wrócą do cel, jakby zażegna ten kłopot, to nie będzie bezpośrednich konsekwencji. To znaczy nie będzie tak, że nagle ta służba więzienna do nich dopadnie, zacznie ich tam pałować, robić im ścieżki zdrowia i tak dalej, że to jakby on będzie się starał, żeby to rozwiązać w sposób taki dla nich, no, przyjazny. Oni się wycofają z tego buntu, no i jakby nie będzie takich konsekwencji. Uwaga, na to się bardzo mocno zbiesiła służba więzienna. Znaczy ze Stańczykiem oczywiście byli milicjanci i niewiele brakowało, żeby w tym Nowogardzie była bitwa między milicjantami, bo taka była formacja, między milicjantami a służbą więzienną, bo służba więzienna zaraz, my tu rządzimy w więzieniach, to była w ogóle inna służba więzienna niż dzisiaj, to też trzeba podkreślić. I te opresje w tych więzieniach też były, znaczy to były inne więzienia niż to, co my widzimy obecnie. To zdecydowanie. Dużo mocniej opresyjnie, więźniowie byli traktowani przedmiotowo, niepodmiotowo. Tam w ogóle nie było takiej opcji, żeby jakikolwiek funkcjonariusz służby więziennej do osadzonego powiedział na pan. To w ogóle nie było takiej opcji. Oni byli traktowani jako podludzie, gorsi ludzie i tak dalej, bo bo rządzi SW, służba więzienna, i oni mogą robić tam z tymi więźniami, co chcą. No takie były czasy. No i ci funkcjonariusze w tym Nowogardzie, tej służby więziennej, no już się zabierali do bicia milicjantów. I ci milicjanci musieli ochraniać tych, którzy byli przedstawicielami tych osadzonych w dyskusjach ze Stańczykiem. Musieli ich ochraniać, no bo rzeczywiście była taka groźba konfliktu milicja kontra służba więzienna. To jakby trzeba powiedzieć, czyli tam sytuacja była ciekawa. Ale niestety kogoś takiego jak Jerzy Stańczyk, jak powiedziałem, dosłownie kilka dni temu on zmarł w wieku 90 lat. Zresztą ta sytuacja zrobiła mu moim zdaniem karierę, no bo pokazał się milicjant, który zachowywał się profesjonalnie, szanował tych osadzonych, rozwiązał dwa poważne konflikty, które zostały zneutralizowane właśnie przez taką postawę, i później Jerzy Stańczyk, jak powstaje Policja Państwowa w następnym roku, jest pierwszym komendantem wojewódzkim Policji w Szczecinie, później będzie w garnizonie warszawskim i będzie, uwaga, najważniejszym przez 2 lata policjantem w Polsce, bo on był później komendantem głównym Policji. A dodam do tego, że Jerzy Stańczyk był absolwentem 1. Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku. To też warto podkreślić. Te bunty właśnie, ale to było województwo szczecińskie, czyli Jerzego Stańczyka nie było tu w Czarnym. I tu w Czarnym była inna sytuacja. Tu jednak poszło na taki ostry konflikt, na ostre bitwy, bo oczywiście próba odbicia tego więzienia z rąk osadzonych przez służbę więzienną była podejmowana kilkukrotnie. Były różne próby zdobycia, jakby opanowania tej sytuacji przez służbę więzienną. Niestety to się nie udawało i 2 dni po rozpoczęciu tego buntu, czyli to on się rozpoczyna 7, a kończy się 9 grudnia, zostają wezwane siły, środki specjalne milicji, jak powiedziałem, ówczesne, czyli antyterroryści. Przyleciał helikopter, nie wiem, czy on był jeden, czy były 2, ale na pewno był helikopter. W jakiś sposób próbowano tych osadzonych przestraszyć ilością milicji, która zaczynała się pojawiać, i antyterroryści, mówiąc wprost, zrobili porządek, to znaczy weszli na teren więzienia, już z nimi nie było takiej łatwej przeprawy i oni szybko to opanowali. Oni się wycofują, wchodzi służba więzienna i dokonuje jakby kolejnych ataków, to znaczy już wsadzania więźniów do więzień, chociaż właściwie w tym wypadku chodziło o to, żeby tych więźniów odseparować od siebie, żeby ich z tego Czarnego wywieźć, bo co mamy w Czarnym? W Czarnym mamy więzienie jak po wojnie. To znaczy te straty, które są w tym obiekcie, są przeolbrzymie. Je było widać jeszcze przez 2 dekady. W Czarnym były ślady tego buntu, no bo to nie jest tak, że od razu były pieniądze na odbudowę tego zniszczonego, w niektórych miejscach bardzo mocno więzienia, bo jak powiedziałem, spłonęły niektóre pawilony, no cały sprzęt został, który można było, co można było wyrwać, było wyrwane, czyli to rzeczywiście wyglądało dramatycznie i tam oczywiście obliczano te straty jeszcze w starych złotówkach. Były astronomiczne kwoty kosztów, które poniosło państwo, no bo taki był finał tego zdarzenia. Szacuje się, że 300 rannych. Tam, i to mówię tu nie tylko o osadzonych, ale również o służbie więziennej, bo oczywiście te ataki były z jednej i z drugiej strony. 6 zabitych, jeżeli chodzi o Czarne. Była jedna ofiara również w Goleniowie, ale to była taka sytuacja, że to rzeczywiście był samosąd. To znaczy więźniowie podejrzewali jednego ze współwięźniów, że współpracuje z tymi, którzy ich ochraniają, i oni byli przekonani, że tam jest taka sprawa, i on został po prostu zabity, a ciało zostało spalone. I rzeczywiście na takie spalone zwłoki natrafiono, jak już można było wejść do tamtego więzienia w Goleniowie. A w Czarnym, jak powiedziałem, to były strzały kierowane do osadzonych, no i 6 ofiar tych zdarzeń. Rzecz, jak państwo słyszą, ma rzeczywiście potencjał duży, fabularny. I tam można zrobić duże kino, albo naprawdę dobre kino. Widzimy pierwsze zdjęcia z planu, znaczy już jakiś czas temu widziałem te zdjęcia z planu, gdzie no, głównego bohatera gra Borys Szyc, zupełnie niepodobny do Borysa Szyca. No rzeczywiście sam widok robi olbrzymie wrażenie i z niecierpliwością nie tylko ja, ale podejrzewam cała Polska będzie wyczekiwała tej produkcji telewizyjnej. Przy czym w Czarnym to będzie oglądane pewnie z różnych innych perspektyw. Dlaczego? Bo były takie plotki. W momencie tego buntu były takie plotki, że ci więźniowie, jak już wyjdą z tego więzienia, to się odegrają na tych strażnikach. To znaczy odegrają się nie tylko na nich, ale na ich rodzinach. I był blady strach wśród mieszkańców Czarnego, tych, którzy byli no, rodzinami tych, którzy ochraniali, czy też opiekowali się, czy też no, byli po prostu funkcjonariuszami służby więziennej. No, bo oczywiście są plotki, są informacje oficjalne, są informacje nieoficjalne i rzeczywiście takie wici z tego więzienia, już opanowanego wtedy przez służbę, takie informacje dochodziły do mieszkańców Czarnego i oni na pewno inaczej będą oglądali tę historię, która będzie osadzona na realiach. Są dokumenty, są opracowania naukowe, jest całkiem sprytny film dokumentalny Był bunt, polecam. To jest naprawdę świetna robota taka dokumentalna i tam się wypowiadają niektórzy ludzie, których znam, bo Jerzego Stańczyka spotkałem kiedyś w życiu, ale również ludzie, którzy pracowali wówczas w zakładzie karnym w Czarnym jako służba więzienna, też się wypowiadają i też są to mi ludzie znani, bo później oni pracowali w tym więzieniu i później jakby znają to z drugiej strony i no, ta historia cały czas żyje. To znaczy to, że coś się wydarzyło 30 lat temu, no to za chwilę będzie 40 pewnie, no w tym 89 roku, to nie jest tak, że to się wydarzyło i jest koniec, nie. Te historie dalej żyją i teraz one wracają w formie takiej opowieści.
1: Panie Irku, a czy pana zdaniem, w takiej pana osobistej ocenie, w całej historii naszego regionu, albo być może samego Szczecinka, są jeszcze jakieś wydarzenia, które mają tak ogromny potencjał na nagranie właśnie jakiegoś albo serialu, albo filmu na podstawie tych wydarzeń?
2: Ze względu na to, że ja pracuję w muzeum, to ja widzę duży potencjał, jeżeli chodzi o rodzinę Ród Gryfitów. Tam jest, właściwie można by było o tym zrobić grę o tron, naprawdę. O tym, co dzieje się wewnątrz tego rodu. On przez 500 lat tutaj działaczy, rządził na Pomorzu. My się też czujmy trochę Pomorzanami, to znaczy przez to, że mieszkamy na terenach pomorskich, to już jest kolejne pokolenie, no bo no powiedzmy szczerze, ludzie z różnych rejonów Polski przyjechali tutaj po 45 roku, ale my tutaj już urodzeni, to Pomorze trochę inaczej traktujemy niż ci, którzy przyjechali i cały czas pamiętali, nie wiem, Lidę, Wilno, Lwów i inne kresowe miasta, które Polska po II wojnie straciła. My to traktujemy jako nasz świat. I my się powinniśmy czuć absolutnie Pomorzanami. To jest w ogóle taka moja idea fix. Wiele rzeczy w muzeum robimy po to, żeby ludzie zrozumieli, że są Pomorzanami. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I jeżeli chodzi o rodzinę Gryfitów, ten ród książęcy, który tutaj rządził, tam są bardzo ciekawe postaci. A moim zdaniem absolutnie najciekawszy jest Eryk Pomorski, tak się o nim mówi, chociaż on się urodził jako Bogusław, ale zmieniono mu imię. To był kilkuletni chłopak, który z tego Pomorza urodził się w Darłowie, trafił na królewski dwór duński, bo uwaga, królowa Małgorzata miała siostrę, a ta siostra była babcią tego Eryka, znaczy Bogusława. On się potem zmieniono mu imię, bo przeniesiono go właśnie na ten grunt duński. Proszę sobie wyobrazić historię człowieka, który jako kilkulatek trafia w zupełnie obce środowisko, w to środowisko wrasta i jest królem. I on był królem Danii, a przez Unię Kalmarską był również z czasem królem Szwecji i Norwegii. Królem w trzech królestwach, ale tak naprawdę rządziła ta wspomniana już Małgorzata, bo ona po prostu potrzebowała kogoś, kim się będzie opiekowała. No bo tak to wyglądało, bo on jeszcze był małoletni i on właściwie chyba do 30 roku życia niewiele miał do powiedzenia, mimo że cały czas był królem w tych trzech królestwach. Sprawa się zrobiła ciekawa, jak on już zaczął samodzielnie rządzić i dosyć szybko z tych trzech królestw został wypędzony. Przeniósł się na Gotlandię, na taką wyspę na Bałtyku i zaczął być korsarzem, czyli piratem. Jakiś czas był piratował, walczył przede wszystkim z Hanzą, ze statkami Hanzy, no ale potem, po tym kilkuletnim piratowaniu, wraca do swoich rodzinnych stron, czyli do zamku książęcego w Darłowie, no i jest księciem na Darłowskim zamku. Absolutnie przeciekawa historia, również związana z tym, że jego pierwszą żoną była córka króla angielskiego. To jest przeciekawa historia, no bo to pokazuje tak ciekawą drogę człowieka, który właściwie no, urodził się i było jakby pierwszy scenariusz jego życia był taki, że będzie księciem tutaj w Darłowie, bo kolejnym z książąt z dynastii Gryfitów. Okazało się, że został królem w trzech królestwach, później był kilka lat piratem, naprawdę piratował, ponoć wielkie skarby zyskał, chociaż tych skarbów nikt do tej pory nie odnalazł, no i później wraca do swoich rodzinnych stron i swoje ostatnie lata życia spędza w Darłowie. Przeciekawa postać na wielkie kino, piraci z Bałtyku albo piraci z Darłowa, tak to można nazwać, ale król, który później jest piratem, no nie słyszałem o czymś takim. Jest potencjał.
1: Fascynujące. Przyznam się szczerze, że nie słyszałam tej historii i chyba trzeba będzie po prostu ją zgłębić i nagrać chyba osobny materiał taki bardziej szczegółowy na temat
2: życia. Jest o czym opowiadać, jeżeli chodzi o Eryka, ale inni też przedstawiciele tego rodu książęcego Gryfitów też są ciekawi, bo no, my tu w Szczecinku przede wszystkim no, powinniśmy chołubić Warcisława IV, który miasto zakłada, chociaż o jego życiu może tyle nie wiemy. Więcej wiemy o jego synu, który się urodził już po śmierci ojca, czyli był pogrobowcem. To był Warcisław V i on, uwaga, przez jakiś czas Szczecinek był osobnym księstwem. Było księstwo szczecineckie, gdzie ten Warcisław V rządził, chociaż tutaj bywał czasami, on też był na takiej na wyspie Rugia bardzo często, ale tutaj rządził i on na przykład nie chciał mieć żony i on wolał towarzystwo mnichów i dlatego miał przydomek Paternoster, czyli Ojcze Nasz. No i tutaj sobie lubił polować, to wiadomo, lubił towarzystwo mnichów. Tu można domniemywać różne scenariusze, no ale nie każdy chciał na przykład zakładać rodzinę i on nie chciał, jakby systemowo nie chciał zakładać rodziny. On wiedział, że ten ród Gryfitów bez jego udziału, bez jego stępnych sobie poradzi, no bo to było szerokie wówczas drzewo genealogiczne. No i są różne postaci, ale bardzo ciekawa według mnie i na szczęście hołubiona przez Muzeum w Szczecinku jest księżna Jadwiga Brunszwicka. To już jest schyłek Gryfitów. Właściwie ona widzi na własne oczy koniec tej dynastii, bo ona przeżyła ostatniego z książąt Bogusława XIV, czyli mamy tutaj XVII wiek i księżna Jadwiga Brunszwicka, która była przez 3 lata żoną księcia Ulryka. On w tajemniczych okolicznościach na nieznaną nikomu chorobę umiera, wracając z polowania od brata i ona jako wdowa trafia na szczecinecki zamek, bo tak było zapisane w kontrakcie małżeńskim, że jeżeli owdowieje, to trafi do Szczecinka i z tego terenu szczecineckiego będzie czerpała, to będą pieniądze z tej ziemi szczecineckiej na utrzymanie dworu i księżnej na tym szczecineckim zamku. I ta księżna widzi biedę szczecinecką, bo tutaj pamiętajmy, że to miasto przez całe setlecia było miastem niewielkim, 1500, 1700, różne te były dane, jeżeli chodzi o populację, ale przychodziła choroba i połowa mieszkańców umiera. Albo przychodził pożar, albo przychodziły inne nieszczęścia, jak przemarsze wojsk. I ona widzi, że tutaj ludzie żyją biednie. I co wymyśliła księżna Jadwiga? No rzecz przegenialną po prostu. Ona wymyśliła, że ona mimo różnych fundacji wspierania kościoła lokalnego, czy też najuboższych, zakłada gimnazjum, czyli szkołę wyższą, byśmy powiedzieli, niż szkoła taka elementarna. Gimnazjum, no, poziom nauczania w tym gimnazjum był dużo wyższy niż nam się wydaje. Porównywalny z czasem pewnie do dzisiejszych uniwersytetów, ale ona widzi jedną drogę. Tylko przez edukację poziom mieszkańców wzrośnie. Tylko przez to, że oni będą się uczyć i co więcej, Szczecinek był miastem pogranicza, ona również zakładała, że w tej szkole będą się uczyły dzieciaki z zagranicy, czyli na przykład z Wielkopolski, która już niedaleko na południe od nas się zaczynała, po to, żeby nie było w przyszłości konfliktów, bo koledzy z ławy szkolnej, którzy się razem uczyli, nie będą między sobą wojowali, bo się po prostu znają ze szkoły. To takie proste rzeczy, ale moim zdaniem przegenialne, pokazujące, że można coś zaradzić. I rzeczywiście ta droga edukacji w miejscu, gdzie są słabe ziemie, w miejscu, gdzie nie ma bogactw naturalnych, okazała się być drogą słuszną. I to gimnazjum przetrwało, można powiedzieć, do naszych czasów, bo wspomniane już dzisiaj pierwsze liceum ogólnokształcące jest w pewien sposób kontynuatorem tej szkoły. Tej szkoły, która była założona w 1640 roku.
1: Przepiękna historia. Musi pan chyba do nas częściej wpadać na takie pogawędki. To jeszcze tak słowem końca. Pytanie z serii bardziej osobistych. Pana ulubione miejsce w Szczecinku, które by pan polecił turystom, którzy wybierają się do naszego miasta?
2: Znaczy, oczywiście w Szczecinku jest wiele fantastycznych miejsc, ale jeżeli ja, a czasami się zdarza, mam jakąś grupę zainteresowanych nie tylko muzeum, ale szerzej miastem, to robię im taką wycieczkę i jeżeli jest taka opcja, to robię im wycieczkę, kiedy wchodzimy do szczecineckiego ratusza, do sali posiedzeń. Tamte witraże w sali posiedzeń to są witraże z dwóch zakładów, z Berlina i z Piły. Tamte witraże robią olbrzymie wrażenie, naprawdę nie mamy się czego wstydzić, a powinniśmy się tym chlubić. I dodatkowe jeszcze witraże w Landraturze, czyli w dzisiejszej Państwowej Szkole Muzycznej imienia Oskara Kolberga. Jeżeli jest opcja, to też prowadzę większe czy też mniejsze grupy. Czasami to są pojedyncze osoby, które mają taką prośbę, że chcieliby Szczecinek lepiej poznać. Również do sali, gdzie odbywają się koncerty, czyli do auli Szkoły Muzycznej w Szczecinku, bo tamten witraże też robią wrażenie. Tam jest szczególnie olbrzymi witraż z herbem. Zresztą tam są poszczególne herby miejscowości, które kiedyś należały do powiatu szczecineckiego przedwojennego, czyli znajdziemy witraż Okonka, z herbem Okonka, z herbem Barwic, czy też Czaplinka. To właśnie z tego wynika, z tamtego układu administracyjnego powiatu szczecineckiego, tego przedwojennego. No i te witraże robią olbrzymie wrażenie i w ogóle te wnętrza robią wrażenie. Zarówno sala posiedzeń w ratuszu, jak i aula w szkole muzycznej. No bo do kościoła też można wejść i też wchodzimy, jeżeli jest taka wola, ale pamiętajmy, że ten szczecinecki kościół to jest młodzieniaszek, bo to jest kościół zbudowany na początku XX wieku. No bądźmy szczerzy, co prawda te budynki, o których mówiłem wcześniej, nie są dużo starsze, bo ratusz zbudowano to pierwsze skrzydło w XIX wieku, w 1852 roku, ale czy też 53, już nie pamiętam, tam jest inskrypcja, można sobie to przeczytać, ale chyba 52. To nie są dużo starsze budynki, ale rzeczywiście takiej struktury średniowiecznej w Szczecinku no długo szukać. Oczywiście wieża świętego Mikołaja przebudowywana w XVI wieku, czy też to najstarsze skrzydło zamku Książąt, to jest oczywistość, bo właściwie od tego zamku zaczyna się historia miasta. To są rzeczy warte uwagi, ale na pewno nie robiące aż takiego wrażenia, jak wspomniane sale, które pokazywały, że w tym XIX, na początku XX wieku, miasto, które przez całe setlecia było biedne, było naprawdę wątłe, było niewielkie, nagle się rozrosło i nagle stało się miastem bogatym. Dlatego też Szczecinek tak wygląda, że z tej biedy weszliśmy w bogactwo i dobrze jest wiedzieć, dlaczego do tego doszło. Dobrze jest analizować to, co działo się w przeszłości, żeby mieć kierunkowskaz na przyszłość, bo to badanie przeszłości, badanie historii nie jest tylko dla historii. Wyciągajmy wnioski z tego, co się wydarzyło, zrozummy to, co spowodowało ten progres gospodarczy w XIX wieku, w drugiej połowie. Jak to ogarniemy, to dużo lepiej jest decydować na przyszłość, bo bez takiego backgroundu, bez takiej bazy, no to jest cały czas dziecko we mgle, które tylko myśli, że coś znajdzie, ale do końca nie ma przesłanek, co może spowodować, że będzie lepiej, a co może spowodować, że będzie gorzej.
1: Właśnie przypomniało mi się jeszcze jedno ze spotkań w Muzeum Zakonu Masonów.
2: To szczecinecka loża masońska nazywała się Jadwiga ku światłu. Mhm. To jest nazwa loży, ale oni właśnie, okay, biorąc pod uwagę dorobek księżnej jako osoby światłej, osoby oświeconej, osoby, która właśnie wskazuje wiedzę jako kierunek rozwoju, oni wybrali sobie, ta szczecinecka loża masońska wybrała sobie Jadwigę na patronkę. Dlatego Jadwiga ku światłu, okay, to jest zawołanie, czy też to jest nazwa tej loży szczecineckiej, która u nas działała. To mamy zbadane. Rzeczywiście całkiem niedawno mieliśmy wydawnictwo związane z tą lożą Jadwiga ku światłu, ale sama Jadwiga to raczej bym jej do masonerii nie wkładał. Ona była osobą bardzo mocno wierzącą, która już jako wdowa chodziła tylko ubrana na czarno. Co więcej, komponowała pieśni, bo też miała talent muzyczny. I to były pieśni religijne. Ona była bardzo mocno zżyta z ówczesnym kościołem. Przypomnijmy, wtedy kościół był po reformacji, bo tu na Pomorzu był kościół pomorski. Tak sobie wymyślili gryfici w pewnym momencie, że no, odwrócili się od Rzymu, założyli swój własny kościół, ergo przejęli majątek kościelny, czyli w krótkim czasie stali się dużo bogatsi niż byli przed reformacją. Akurat oni na tym bardzo dobrze wyszli. Ale rzeczywiście ona była osobą bardzo mocno związaną z kościołem, bardzo religijną, pobożną, żyjącą mimo wszystko skromnie, mimo że miała duży dwór, ale ona sama nie szukała przepychu, raczej umartwień, no i takiego no, wdowiego życia, które w dużej mierze prowadziła, znaczy w dużej mierze jakby większa część jej życia to było wdowieństwo.
0: SK Szczecinek.
1: Jesień już z nami, a wraz z nią coraz szybciej robi się ciemno. Dla pieszych i rowerzystów oznacza to konieczność zachowania szczególnej ostrożności na drodze. W takich warunkach bardzo ważne są odblaski, dzięki którym kierowca może wcześniej zauważyć osobę poruszającą się poboczem czy przejściem dla pieszych. Ale czy dzieci wiedzą, dlaczego warto je nosić? Czy pamiętają o zasadach bezpieczeństwa, kiedy wracają ze szkoły albo poruszają się po zmroku? Zapytaliśmy o to najmłodszych. Posłuchajmy, co powiedziały nam o odblaskach i bezpiecznym poruszaniu się po drodze.
3: Jak ważne jest noszenie odblasków?
4: Bardzo ważne, że na przykład jak się przechodzi przez pasy, żeby auta też widzieli, że ktoś przechodzi, żeby było bezpiecznie.
3: Na co dzień też nosisz odblaski?
4: No, noszę przy plecaku.
5: Trzeba nosić odblaski na drodze, żeby nic im się nie stało, na przykład w nocy, jak auto będzie jechało. Nie wszyscy tak mówią, bo niektórzy mówią, że to nieważne. Może nie chce im się nosić tych odblasków i nie chcą dbać o bezpieczeństwo.
3: Jak byś zachęciła koleżanki i kolegów właśnie do tego, aby te odblaski nosili?
5: Powiedzieć im, że była kiedyś taka sytuacja, że na przykład jakiś dziecko nie miało odblasku, no i ktoś ich przejechał, żeby lepiej nosić w razie czego, jak się będzie jechać rowerem albo chodzić.
6: Najważniejsze są odblaski, aby uważała auta, jak jeżdżą, przez pasy, żeby patrzeć w lewo, prawo, lewo.
1: Odblask to niewielki element, który może mieć ogromne znaczenie, szczególnie jesienią i zimą, gdy szybko zapada zmrok, a widoczność na drodze jest znacznie gorsza. Warto więc przypominać dzieciom, ale też samemu pamiętać, że bezpieczeństwo zaczyna się od prostych nawyków. Ważne jest nie tylko noszenie odblasków, to także przechodzenie przez jezdnię w wyznaczonych miejscach, zachowanie ostrożności i upewnienie się, że kierowca nas widzi. Jak pokazują wypowiedzi najmłodszych rozmówców, wiedza o bezpieczeństwie jest, ale warto ją regularnie przypominać.
0: SK Szczecinek News.
1: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
0: SK Szczecinek.
1: Las może być nie tylko miejscem spaceru, ale także przestrzenią, w której możemy zwolnić, odetchnąć i na chwilę odciąć się od codziennego pośpiechu. Gabriela Maciejunas w lesie mogłaby spędzać każdą wolną chwilę, a swoją pasją dzieli się z innymi, prowadząc kąpiele leśne. Czym właściwie one są, jak wyglądają takie spotkania i na czym polegają? I czy podczas leśnego spaceru można naprawdę nauczyć się uważności i lepiej wsłuchać w otaczającą przyrodę? O lesie, odpoczynku i kąpielach leśnych rozmowa z Gabrielą Maciejunas już teraz na naszej antenie.
7: W naszym eskowym studiu gościmy dzisiaj panią Gabrielę Maciejunas, przewodnika i przede wszystkim pasjonatkę kąpieli leśnych. Dzień dobry pani Gabrielo.
8: Witam bardzo serdecznie.
7: Temat kąpieli leśnych mam wrażenie, że jest jeszcze mało znany. Chciałam panią zapytać, czym właściwie są takie kąpiele leśne?
8: Taka kąpiel leśna jest, można powiedzieć, bardzo powolnym spacerem w lesie, natomiast nieco innym niż normalny, zwykły spacer. Wykorzystujemy wszystkie zmysły, aby w tym lesie dosłownie się zanurzyć. Tak jak zanurzamy się w wannie ciepłej wody, tak w lesie się zanurzamy wszystkimi zmysłami w tej atmosferze lasu.
7: Padają takie sformułowania, że to jest modna nazwa na spacer po lesie. Czy to jest raczej coś więcej? Skąd w ogóle wzięła się taka praktyka?
8: Jak najbardziej. Tutaj słyszę, że teraz ogólnie w internecie wybrzmiewa taka teoria, że teraz wszystko nazywamy terapią, bo kąpiele leśne łączą się bardzo z terapią lasem. Natomiast tutaj myślę, że do tego lasu bardzo często ludzie chodzą zadaniowo, bo chodzimy na grzyby, chodzimy na spacery, chodzimy z psem, chodzimy zawsze gdzieś tam po coś i mam wrażenie, że nie chodzimy w taki sposób, w jaki chodzimy z przewodnikiem, więc myślę, że na pewno warto spróbować, żeby taki spacer odbyć, bo jest to na pewno coś innego.
7: No właśnie, niech mi pani powie, jak przebiega taka kąpiel leśna?
8: Ogólnie zaczynamy od wprowadzenia, muszą być poruszone kwestie przede wszystkim bezpieczeństwa, takie kwestie taktyczne, organizacyjne, gdzie się znajdujemy, to wszystko przewodnik musi przekazać swoim uczestnikom. Następnie przechodzimy do aktywności proponowanych przez przewodnika. Jest to wszystko na zasadzie mogę, ale nie muszę. Jeżeli ktoś nie ma na coś ochoty, to oczywiście nie musi w tym brać udziału i to też jest okej. To jest główny nurt kąpieli leśnych, że idziemy tam dla siebie, żebyśmy skorzystali. Jeżeli czegoś zupełnie nie czujemy, to nie musimy tego robić. Ja zawsze o tym mówię, żeby uczestnik miał ten komfort, że po prostu ja też tak właśnie miałam na tym kursie, że była jedna aktywność z narysowaniem mapy myśli i moja pierwsza taka myśl była, Boże, ja nie umiem rysować. Jak mam coś narysować? Natomiast to przychodzi samo i tutaj też nie używam opisów, jakichś szczegółowych instrukcji, żeby pobudzić tą kreatywność i żeby nie narzucać uczestnikowi, co ma robić, jak ma robić, a to przychodzi samo.
7: Niech mi pani powie, jak zaczęła się pani historia z kąpielami leśnymi.
8: Ja ogólnie jestem pracownikiem biurowym, więc jakby miałam niedosyt tego lasu i tak zaczęłam czytać, co mogę robić więcej poza i tak gdzieś przez przypadek wpadły mi właśnie w mediach społecznościowych te kąpiele leśne. Zaczęłam zagłębiać temat, czytać, obserwować ludzi, profile, które się tym zajmują. No i tak poszło moje zainteresowanie. Zdecydowałam się na właśnie zrobienie takiego certyfikowanego kursu. No i skończyłam go z wynikiem pozytywnym. Także tak to u mnie wszystko się zaczęło. No i teraz praktykuję.
7: A jak wygląda taki kurs?
8: Ogólnie ten kurs, w którym ja brałam udział, to wyglądał w ten sposób, że część było na platformie udostępnionej uczestnikom. Co tydzień odbywały się zajęcia online z przewodnikiem, który nas prowadził i później musimy odbyć taki minimum 3-dniowy zjazd, na którym właśnie była już praktyka. I wtedy potem robimy zadania, robimy plan wellbingu, musimy pozytywnie zaliczyć wszystkie tam etapy pytań, no i wtedy dostajemy certyfikat przewodnika.
7: Co oznacza zanurzenie w atmosferze lasu? Zawsze zanurzenie kojarzy nam się z kąpielą, wejściem do wody. Jak to jest w tym przypadku?
8: No właśnie to chodzi o te zmysły. To chodzi o te zmysły, żeby tymi zmysłami poprzez dotyk, poprzez zapach, niejednokrotnie poprzez smak, nie zawsze jest jest łatwy smak w lesie, bo nie zawsze mamy, nie każda pora roku gwarantuje nam jakieś owoce, bądź ktoś może nie chcieć zjeść tego, ale mamy swoje sposoby na to. Można poczuć smak poprzez oddech. Także to właśnie te zmysły gwarantują nam ten poziom zanurzenia, czyli takiego wtopienia się, odpuszczenia, relaksacji, głębokiego takiego poczucia. Mam wrażenie, że tak jak w tej wodzie się zanurzamy, to tak samo jest w tym lesie, że to ciało nasze odpuszcza. Ono całym sobą w to wchodzi.
7: Chciałam panią zapytać, jak las wpływa na nasz organizm pod kątem naukowym?
8: Jest to udowodnione naukowo. Te badania były prowadzone w Japonii przez profesora Quinkley i dowiedziono, że właśnie spada nam kortyzol, redukuje się ciśnienie tętnicze we krwi, regulujemy ten układ nerwowy, odpornościowy. To są takie główne rzeczy, które zostały przebadane. Był to badany poziom kortyzolu przed i po wejściu do lasu i faktycznie te wskaźniki, wszystkie parametry spadały po takiej sesji kąpieli leśnej. I jest ogólnie dowiedzione również naukowo, że 20 minut w lesie korzystnie wpływa na nasze zdrowie codziennie. W lesie bądź w parku, w otoczeniu, w bliskości natury, bo to nie musi być taki gęsty las, nie wiadomo jak. Kąpiel leśną można przeprowadzić nawet w obecności jednego drzewa. Tak na dobrą sprawę.
7: A niech mi pani powie, przytulanie się z drzew.
8: Lubię to pytanie. Bardzo często spotykam się z powiedzeniem właśnie o kąpielach leśnych, to tak, to ci, co tam do tych drzew się przytulają. Także ja to bardzo lubię i bardzo lubię prowadzić tę aktywność, bo naprawdę można i wiele uczestników, których prowadzę w tym lesie, nigdy tego nie robiło. I tutaj będąc na takiej prowadzonej kąpieli leśnej, otwierają się na to doświadczenie właśnie z tego względu, że nigdy tego nie robili, bo ktoś ich widział, bo się wstydzili, bo to głupie, bo to źle wygląda, bo to coś tam. Natomiast mam wrażenie, że w tym lesie odpuszczają takie myśli i ludzie naprawdę to robią. To jest coś niesamowitego. Ja wykorzystuję drzewa do aktywności odpuszczenia. Lubię to wykorzystywać w momencie, kiedy proszę ludzi, żeby oddali coś, co nie służy. Mam wrażenie, że na co dzień mamy tyle obowiązków, czujemy się przeciążeni, przebodźcowani, ciągle gdzieś musimy o czymś pamiętać, coś załatwić, coś dowieść, coś przywieźć, odebrać. Cały czas jesteśmy na takim speedzie i mam wrażenie, że w tym lesie możemy odnaleźć właśnie to drzewo, któremu możemy na chwilę chociaż ten nasz codzienny ciężar oddać. I wtedy proponuję, żeby wejść w relację z drzewem w taki sposób, w jaki ktoś to czuje. I naprawdę bardzo często ludzie instynktownie się do tego drzewa przytulają. I jeszcze ciekawa rzecz, na właśnie tym kursie wcześniej wspomnianym, moja prowadząca powiedziała coś takiego, że co mi bardzo utkwiło w pamięci, żeby podejść do drzewa i zapytać o pozwolenie. To mnie tak, Boże, jak można podejść do rosnącego drzewa i zapytać, czy ja mogę się do ciebie przytulić, czy ja mogę przy tobie posiedzieć, czy ja mogę, nie wiem, w jakikolwiek kontakt z tobą wejść. Ona mówi, zobaczysz, to poczujesz. I któregoś razu tak zaczęłam szukać i ja nie wiem, no musi chyba coś w tym być, czy to jakaś taka energia, że zaczęłam podchodzić w tym lesie do kolejnego i faktycznie coś mnie skłoniło, żebym to akurat przy tym usiadła, a nie przy innym. Więc ja naprawdę myślę i czuję, że ta energia gdzieś tam jest, że to się po prostu czuje.
7: No właśnie, wspomniała pani tutaj o obniżeniu kortyzolu, ciśnienia, fitoncydy. Pani Gabriela, niech pani nam powie, co to jest?
8: Tak, to są związki, które występują właśnie w lesie, które są wydzielane przez drzewa i to one głównie je wdychamy. I one powodują właśnie to obniżenie naszego kortyzolu. To jest już działa, że tak powiem, fizyka, tak? To się dzieje mimo wolnie, mimo nas. Możemy być świadomi, że one są, a nawet jeśli nie jesteśmy, to one i tak na nas działają. Są również jony ujemne w lesie, które bardzo pozytywnie na nas wpływają i też tutaj chodzimy, żeby się wyregulować, czyli żeby dojść do tego tak zwanego wyzerowania, bo na co dzień jesteśmy przeładowani tymi jonami ujemnymi. Jest to promieniowanie, kurz, przebodźcowanie, telefony, ekrany, to wszystko. I to wszystko nas tam tymi jonami dodatnimi gdzieś tam napędza, natomiast w lesie mamy jony ujemne, które to wszystko równoważą. I to jest też bardzo dobrze na nas wpływa, na nasz układ nerwowy głównie, na kreatywność przede wszystkim. To jest bardzo mój też ulubiony wątek przebywania, ta kreatywność, to co się otwiera w głowie podczas takich spacerów. To jest coś wspaniałego.
7: No właśnie, a na przykład biorąc pod uwagę taki fakt, jesteśmy w lesie i nagle zaczyna nam się rozwiązywać język. Czy to ma też wpływ na to?
8: Tak, na pewno. Na pewno wszystkie zapachy, które czujemy, które struktury, których dotykamy, te związki chemiczne wyzwalają w nas bardzo często wspomnienia, wyzwalają w nas takie różne jakieś obrazy miłe albo i nawet niemiłe i wtedy naprawdę podczas takiego spaceru przewodnik widzi, kiedy jest ten moment na tak zwany krąg, bo robimy takie kręgi, w których stajemy w kolei. Każdy, kto ma chęć, oczywiście dzieli się, co poczuł. Może to wyrazić słowem, dźwiękiem, gestem, śpiewem, czymkolwiek chce i wtedy to się uruchamia.
7: Czy można powiedzieć, że te kąpiele leśne to jest w pewnym sensie jakaś taka terapia naturalna?
8: Na pewno, tylko tutaj trzeba mieć na uwadze odróżnienie kąpieli, już wspomniałam o tym, kąpieli leśnej od terapii lasem, bo kąpiel leśna ma za zadanie bycia tu i teraz. Jest to poprawienie naszego dobrostanu w momencie tego jednego spaceru. Natomiast terapia lasem jest to bardziej złożony proces, prowadzą ją już terapeuci i tutaj wchodzimy już w sfery takie psychofizyczne, nie tylko takie jednostkowe, ale jest to nurt bardzo, uważam, rozwojowy i myślę, że warto skorzystać.
7: Chciałam Panią zapytać, czy kąpiele leśne jest to metoda taka odstresowania się dla każdego? Kto najbardziej skorzysta na takiej praktyce?
8: Kąpiele leśne są kierowane do grup takich wszystkich. Każdy może z tego skorzystać, bo dzisiaj mam wrażenie, że każdy gdzieś tam w jakimś stopniu jest zestresowany. Natomiast grupy z wypaleniem zawodowym, przede wszystkim ADHD u dzieci, to reguluje i zaspokaja proces tej nadpobudliwości. Myślę, że zdecydowanie dla każdego. Tutaj nie ma ograniczeń. Jeśli mamy ograniczenia ruchowe, to wtedy organizujemy takie miejsce, żeby te osoby mogły z tego skorzystać. Jeśli nie mamy ograniczeń ruchowych, a na przykład są to seniorzy, to tak przewodnik planuje spacer, żeby nie był za długi, żeby nie był męczący, ale można to przeprowadzić w innym miejscu albo przejść, nie wiem, 100 metrów i to będzie również jak najbardziej doświadczenie, które spełni wszystkie wymogi i oczekiwania uczestnika.
7: Chciałam Panią zapytać, czy pora roku ma znaczenie, jeżeli chodzi o kąpiele leśne?
8: Powiem tak, dla mnie ogólnie nie ma, natomiast zimą może być dyskomfort termiczny. Można się do tego oczywiście przygotować, bądź poprowadzić krócej, no ale zima też ma zupełnie inne powietrze, inną temperaturę, to są zupełnie inne doznania, jakich możemy doznać wiosną, latem, jesienią, więc zima ma swój urok i tutaj ja bym może nie mówię, że zimą nie chodzimy do lasu, chodzimy jak najbardziej, także nie ma ograniczeń. Uważam, że nie ma ograniczeń. Jedynym ograniczeniem mógłby być taki deszcz i ja osobiście wolałabym odwołać taki spacer i go przyłożyć, gdyby miała być taka mocna ulewa, burza, bo to wiadomo stanowi zagrożenie, natomiast takich ograniczeń raczej większych nie widzę.
7: Tutaj powiedziała Pani o deszczu. Pani Gabrielo, jaka jest idealna pogoda dla Pani, żeby pójść do lasu na taką kąpiel?
8: Po deszczu przede wszystkim wydziela się geosmina, która ma tutaj duży wpływ i tutaj bardzo dużo uczestników, ludzi. Nie muszą być uczestnikami. Ma te dobre wspomnienia. Nawet moje dzieci mają o ten zapach po deszczu, bo ta geosmina jednak te wszystkie mikroorganizmy, które po tej wodzie się uaktywniają, że tak powiem, wydziela ten specyficzny zapach, który bardzo dobrze na nas wpływa. Natomiast ja lubię słońce, lubię też tą pogodę po deszczu. Dla mnie jakby nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany człowiek.
7: Jak musimy się przygotować do takich kąpieli?
8: To są kwestie techniczne, bardzo potrzebne i kluczowe. Ja zawsze przed spotkaniem piszę wiadomość do uczestnika, jak powinien się przygotować, co powinien ze sobą zabrać. Nie jest to wymagające, ale zawsze mówię o wygodnym obuwiu, dostosowanym, jeśli właśnie padało, to proszę o jakieś takie nieprzemakalne. Najlepiej ubiór na cebulkę, bo w ciągu tych dwóch i pół godzin może się ta pogoda zmienić kilka razy. Zawsze przypominam o repelentach, jeśli ktoś uważa, żeby się zabezpieczyć przed kleszczami, komarami, bądź tam innymi rzeczami. Kwestie takie techniczne, jeszcze zawsze proszę, żeby wziąć coś do pisania. No i coś, na czym można usiąść. Mata, kocyk, jakaś podkładka, cokolwiek, żeby można było chwilę w tym lesie cuknąć.
7: No właśnie, bo powiedziała Pani wcześniej o takim kręgu. Jak to wygląda? W trakcie spaceru to Pani gdzieś wyczuwa, że to jest teraz ten moment, w którym łączycie się w kręgu?
8: To jest tak, że daje czas na określoną aktywność. No, przypuśćmy, przywołajmy tą mapę spaceru. I załóżmy, mam to w swojej rozpisce na 15 minut. Rzucam hasło uczestnikom. Uczestnicy zanurzają się w tej aktywności i później umówionym dźwiękiem zwołuję wszystkich do siebie. Tutaj też kwestie bezpieczeństwa wrócę jeszcze, zawsze poruszam takie, żebyśmy gdzieś tam się mniej więcej w zasięgu wzroku mieli, bo ludzie potrafią się w ten raz zapuścić i nie zawsze słyszą to moje przywołanie, że już hola, wracamy. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś mi się zgubił, ale wolę wyprzedzać fakty. I wtedy właśnie spotykamy się w tym kręgu, jak już po tym dźwięku przywołania, to ja wtedy mam taki tak zwany mówiący patyk, kto ma patyk, to ma głos i dzielimy się naszym doświadczeniem. Właśnie tak to wygląda technicznie. A jeżeli ktoś nie chce, to po prostu przekazuje dalej i nie mówi nic, nie mówi, nie pokazuje. To pełna dobrowola. Ale
9: Nie miałam sytuacji, mówię z własnego doświadczenia, żeby ktoś się nie odezwał.
7: Niech mi pani powie, czy jest jakieś ograniczenie ilości osób podczas jednego spaceru?
8: Tak, tak, zdecydowanie, bo tutaj ja taki maks, jakie mam, to jest 20 osób. Nie chciałabym i bałabym się wziąć więcej osób, ponieważ nie chciałabym burzyć komfortu, jaki mogę i chcę zapewnić uczestnikom, ponieważ więcej ludzi, większy chaos, większe jakieś tam szmery, większe prawdopodobieństwo zapewnienia większego terenu do tego spaceru. Nie chciałabym tutaj przez liczbę uczestników zmniejszać ich korzyści. Dlatego dbam o to, takie grupy 10-osobowe to są najbardziej optymalne dla mnie jako jednej osoby, natomiast 20 osób to jest taki, przynajmniej w moim odczuciu i tak jak ja to organizuję, to 20 osób jest na jeden rzut w sam raz.
7: Czy zwiększa się, widzi pani zwiększone zainteresowanie tymi kąpielami leśnymi?
8: Tak, widzę to głównie w mediach, ale i wśród znajomych, którzy gdzieś tam jak coś usłyszą, to dopytują i to jest takie naprawdę szczere dopytywanie. Nieraz ktoś tam się zaśmieje o podgrzewanej wodzie, czy tam coś tam, nie?

0: Bałam się tego bardzo. Natomiast widząc miny, bo ludzie przychodzą o różnych porach, w sensie może nie dnia, no bo umawiamy się na konkretną godzinę, ale z różnymi humorami, z różnymi doświadczeniami, z różnymi jakimiś takimi nastrojami, lepszymi, gorszymi, i to widać, to widać. Mam ogromną satysfakcję, jak widzę tych ludzi po sesji.
1: Pani Gabrielo, właśnie tutaj pani wspomniała o porze dnia, mimochodem. Czy pora dnia ma znaczenie również?
0: Tak, ja wolę rano i tak nas też w sumie, powiem szczerze, że uczono, że jednak nasz organizm rano bardziej chłonie te wszystkie rzeczy, które możemy gdzieś tam pozytywnie wykorzystać w naszym organizmie. Znaczy się rano, ostatnio miałam na 12, więc jakby to rano, nie rano, no ale nie robię tego w godzinach popołudniowych.
1: Mhm. Chciałam panią zapytać, bo my mamy taki komfort, że nasz Szczecinek tutaj, że tak powiem, stoi w lasach, a jak może sobie poradzić osoba, żeby znaleźć dobry las, jak mieszka w dużym mieście?
0: Nie musi to być las, już właśnie też o tym wspominałam, że do przeprowadzenia kąpieli leśnej tak naprawdę wystarczy nam jedno drzewo. Często prowadzi się kąpiele leśne w okolicach wody, rzeki, jeziora. To jest w ogóle również rewelacja. To, co nam daje natura. Może być to park, może być to nawet własny balkon z roślinami, załóżmy, w doniczce. Musi być jakikolwiek element natury, który możemy właśnie tymi zmysłami gdzieś tam sobie przybliżyć.
1: No właśnie, a co sprawiło, że pani zainteresowała się tymi kąpielami?
0: Jestem od bardzo, bardzo dawna związana z lasem i zawodowo, i pasjonuje mnie przebywanie. Mieszkamy w okolicy lasu, więc jakby gdzieś tam zawsze ten las przy mnie był. I jestem pracownikiem biurowym. Miałam taki niedosyt bycia w tym lesie i tak sobie po prostu sama dla siebie znalazłam sposób, jak w inny niż w pracy mogę w tym lesie przebywać.
1: Co jest najtrudniejsze w pracy z ludźmi, jak jesteście w lesie?
0: Strach. Ludzie boją się lasu. Jakby tutaj też nie ma się co dziwić, bo gdzieś tam od małego, czy w bajkach, czy w baśniach, czy gdzieś tam w różnych opowieściach, czerwony kapturek, ten las kojarzy się zawsze z czymś mrocznym, zawsze się kojarzy z tym wilkiem z lasu, kojarzy się z kleszczami, z pająkami. Ludzie się tego boją, boją się bardzo kleszczy i to jest taki główny powód.
1: Jak udaje się pani to jakoś przełamać w tych uczestnikach, na przykład pani kąpieli?
0: Nie mówię o tym, nie przypominam. Ja pytam, czy któryś z uczestników się czegoś panicznie boi, bo jakby, jeśli to jest jakiś taki prawdziwy, mocny lęk i fobia, no to tutaj wtedy w ogóle byłoby to trudne, żeby taką reakcję opanować, więc jakby wolę tego uniknąć, pytając przed. I jeszcze w tej wiadomości, którą piszę zawsze tam dzień albo dwa dni przed taką kąpielą leśną, to też pytam o strach. Miałam też opracowany taki formularz, który można pobrać przez QR kod i tam też pojawiało się takie pytanie o te fobie, bo nie chciałabym sytuacji, w której na przykład ktoś panicznie boi się dzikich zwierząt, załóżmy, a napotkamy te dzikie zwierzęta. Ja na przykład, organizując kąpiel leśną, zawsze dzień wcześniej idę na tą trasę. Po prostu dla samej siebie. Ja to muszę sprawdzić, muszę tam pojechać w teren, zobaczyć, co jest, czego nie ma. No i zdarzało mi się najść na koziołka, najść na dziki, więc mam świadomość tego, że będąc z grupą, to się również może zdarzyć i się zdarzyło. Natomiast tutaj myślę, że główna rola jest przewodnika, żeby uspokoić, żeby wiedzieć, jak się zachować, i tutaj też od tego jestem i staram się też o tym mówić, bo jakby to jest sytuacja, która może powodować zaskoczenie, strach, a jednak to poczucie bezpieczeństwa i komfortu jest bardzo ważne.
1: Chciałam panią zapytać, czy, jeżeli tak, to jak te kąpiele leśne zmieniły pani życie, pani gdzieś jakieś podejście do jakichś spraw?
0: Tak, przede wszystkim tutaj jest możliwość wykorzystania tego w życiu codziennym i dania czegoś dobrego ludziom. Po prostu. Mam trójkę dzieci, które też staram się gdzieś tam cały czas w tym lesie kąpać. Wiadomo, przy dzieciakach odbywa się to zupełnie inaczej. Jest to inna grupa docelowa. Jak najbardziej kąpiele są możliwe, są prowadzone. Natomiast tutaj to są dwie oddzielne grupy, dwa oddzielne sposoby prowadzenia i organizacji takich zajęć. Ale myślę, że głównie to jest to, że mogę dać coś od siebie dobrego.
1: No właśnie, tutaj przed rozmową jeszcze wspomniałyśmy o grupie dzieci. Ciężko jest skupić dzieci uwagę gdzieś tam w jednym punkcie, czy na dłużej. Jak pani się to udaje?
0: Jest to do wykonania, natomiast wymaga ode mnie zupełnie innego przygotowania. Wymaga zupełnie innych aktywności, innych gadżetów, że tak powiem, które zabieram ze sobą do lasu. Jest to zauważenie, doświadczenie jakiegoś zmysłu i te dzieciaki czasami nawet nie wiedzą, że to się zadziało, a w trakcie zabawy lub jakiejś aktywności jednak się dzieje. Także to jest kwestia nauki przez zabawę. I one mimowolnie gdzieś tam po prostu w tym uczestniczą, nawet do końca nie są świadomi, że w taki sposób korzystają.
1: Pani Gabrielo, powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie możemy panią znaleźć albo jak się z panią skontaktować?
0: Media społecznościowe. Prowadzę profil na Instagramie, nazywa się Za Rękę z Lasem, jak również na Facebooku.
1: jaką jedną prostą rzecz może zrobić słuchacz?

0: aby poczuć korzyść z lasu, jeżeli ma tylko 15 minut.
1: Albo aż,
0: okej. Okay.
1: Ja tutaj proponowałabym, jeśli ktoś lubi, to zamknąć oczy i pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to oddech. Po prostu usiąść, dać sobie chwilę, znaleźć miejsce i pozwolić sobie pooddychać. To jest taka moja pierwsza rada, żeby odpuścić głowę, odpuścić myśli, co jest bardzo trudne. Ja osobiście mam ogromny z tym problem. Zanim wejdę w te pierwsze takie, że tak powiem, nawet pół godziny, to żeby się odłączyć, żeby przestać gadać, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. W dzisiejszych czasach po prostu dla zabieganych ludzi jest to bardzo trudne, więc te 15 minut uważam, że można poświęcić śmiało na oddech i na przykład skupić się na dźwięku. I tylko na dźwięku, na niczym więcej. Chwilę pooddychać i skupmy się na tych dźwiękach bliżej, dalej, może gdzieś przy ciele, może gdzieś w ogóle. I wtedy któryś dźwięk, jeśli nas przyciągnie, to pozostać z nim na dłużej. I minie 15 minut, tak.
2: SK Szczecinek.
3: Krztusiec to choroba zakaźna, o której w ostatnim czasie znów dużo się mówi. Szczególnie ważna jest wiedza o tym, jak dochodzi do zakażenia, jakie objawy powinny nas zaniepokoić i jak możemy chronić siebie oraz najbliższych. Kto jest najbardziej narażony na krztusiec, jak wygląda profilaktyka i jakie znaczenie mają szczepienia? Czy kaszel zawsze powinien być dla nas sygnałem ostrzegawczym o krztuścu, sposobach zapobiegania zakażeniom i najważniejszych zasadach profilaktyki? Rozmowa z Izabelą Jadwiżyc właśnie teraz na naszej antenie.
4: Dla niektórych stety, dla niektórych niestety, już jesteśmy po wakacjach, ale od jakiegoś czasu dosyć głośno jest na temat choroby zakaźnej, jaką jest krztusiec. Ten krztusiec powrócił. Powiedzmy w ogóle, co to jest ten krztusiec, jak wyglądają pierwsze objawy zakażenia się tą chorobą.
5: Tak jak było powiedziane, stety czy niestety, wakacje też służyły niestety ku temu, że krztusiec jako ostra choroba układu oddechowego niestety rozprzestrzeniał się tutaj na naszym terenie. W przypadku tej szczególnej choroby do zakażenia dochodzi tylko wyłącznie drogą powietrzno-kropelkową. Czyli jeżeli przybywaliśmy w towarzystwie osób kaszlących, niezasłaniających niestety, ale twarzy, buzi, no to duże było prawdopodobieństwo do tego, że mogliśmy się przy kontakcie z osobą z aktywnym krztuścem po prostu zakazić i sami zachorować. Szanowni Państwo, bakterie, które wnikają w wyniku właśnie tego kontaktu, tej drogi powietrzno-kropelkowej, kiedy one wnikają do naszego nabłonka tych dróg oddechowych, zaczyna się tworzyć taka toksyna, która powoduje martwice tkanek, błon śluzowych, tchawicy i oskrzeli. Więc pierwsze objawy to są takie widoczne pod postacią nieżytu nosa, może być zapalenie spojówek, zapalenie gardła i oskrzeli z przekrwieniem typowo właśnie tych błon śluzowych i zaczyna się od kaszlu, ale takiego zupełnie łagodnego, który nasila się w nocy. I to jest taki charakterystyczny objaw, czyli za dnia kaszlemy trochę, ale w nocy się wszystko nasila, dosila się do tego stopnia, że osoby mówią, że są w stanie jakby wymiotować, bo tak jest to po prostu silny kaszel. Niestety właśnie ta toksyna, która się dostaje do tutaj naszej błony śluzowej, dosyć, że ona powoduje uszkodzenie tego nabłonka, stąd ten kaszel jest taki w którymś momencie z taką wydzieliną śluzową, tak? Bo jeżeli mamy uszkodzony nabłonek, to niestety może do tego dochodzić i zaczyna narastać ilość tego kaszlu. Bardzo często wtedy już zgłaszamy się do lekarza. W pierwszej kolejności jest stwierdzone, jako może być zapalenie oskrzeli, czy zapalenie górnych dróg oddechowych i tu dostajemy różnego rodzaju antybiotyki, leki. Musimy też zwrócić uwagę na to, że ten taki kaszel, właśnie ten taki napadowy, szczególnie nocny, on jest w stanie utrzymywać się od 2 do 4 tygodni. Co niektórzy mówią nawet, że do 100 dni. Nawet przy leczeniu, w zależności na jakim stopniu doszło do uszkodzenia tej błony śluzowej, tchawicy bądź oskrzeli. Ataki potrafią wystąpić jeden po drugim i tak jak powiedziałam na początku, bardzo charakterystyczne jest to, że niekiedy aż dochodzi do wymiotów, ponieważ my krztusimy się tą lepką wydzieliną, która się tutaj wytwarza. No i zaczynają się wtedy też problemy z oddychaniem. Więc to jest taki typowy początek. W międzyczasie my już zaczynamy się leczyć. No i teraz oczywiście zaraz pojawia mi się pytanie, no ale byliśmy szczepieni. Proszę Państwa, byliśmy szczepieni, dlatego że Jest schemat szczepień, który obowiązuje. Dostajemy oczywiście szczepionki. Oczywiście oprócz tego, co jest na początku naszego życia, tak? Drugi, potem czwarty, szósty miesiąc, potem jest dawki są przypominające. Dla nastolatkowie dostają jeszcze około 19 roku życia. Jest też możliwość, żeby przeciwko krztuścowi zaszczepiły się na przykład kobiety w ciąży. Tak samo dla dorosłych. Jeżeli przechodzimy pełen cykl szczepienia z naszego czasu, że tak powiem, najpierw dziecięco, potem młodzieżowego, możemy się doszczepić dawką przypominającą co 10 lat. Bo, szanowni państwo, ktoś by powiedział, no ale krztusiec powinien zostać wyeliminowany. Wiele chorób powinno zostać wyeliminowanych. Łączmy się z tym, że zmienia się troszeczkę tryb życia, naszego żywienia. Zawsze mówię, powietrze, woda zanieczyszczona, zanieczyszczone powietrze, chemia, która jest w różnego rodzaju warzyw czy uprawianych owoców, to też zmienia troszeczkę strukturę naszej odporności i to, że my zostaliśmy zaszczepieni pełną dawką, pytanie, czy zostaliśmy nią zaszczepieni, bo czasami było tak, że niektórzy się nie szczepią, jest wybór indywidualny każdego człowieka, nigdy nie podejmuję tej dyskusji tutaj na antenie, każdy ma do tego prawo. Ja się szczepiłam się również dawką przypominającą, moje dzieci zostały zaszczepione i faktycznie tego krztuścia w rodzinie nie było, ale zdarza się, że jest. I żeby nie być takim do końca gołosłownym, bo ktoś mi zarzuci, no tak, ale wszyscy mówią o krztuścu, proszę państwa, z racji tego, że inspekcja sanitarna jest zobligowana do rejestrowania, chciałam powiedzieć, że od maja tego roku, od maja, 5 osób to są formalne zgłoszenia, czyli oprócz tego, że zostały te osoby przebadane przez lekarza, również zostały wykonane testy potwierdzające na obecność krztuśca. Zgłosiło się, że tak powiem, 5 osób w wieku od 3 do 61 lat. Ktoś by mógł powiedzieć, że mało. Proszę państwa, ja zawsze mówię, że jak już jest jedna osoba, to znaczy, że to nie jest mało. Ja wiem, że jest prawie 80 tysięcy osób w powiecie, tylko weźmy pod uwagę, że to są oficjalne zgłoszenia, gdzie testy zostały wykonane. Weźmy grupę ludzi, która albo się nie zgłosiła do lekarza, pokaszle się wyjdzie, szczególnie starsze osoby. Druga grupa, która zgłosiła się, ale nie wykonała testów, bądź nie miała tych testów zleconych, na przykład objawy były niewskazujące na krztuśca. Kolejna grupa osób to są osoby, które wyemigrowały do Polski, które w ogóle nie miały żadnych szczepień i zaczęły nam tego krztuśca roznosić. Więc zwróćmy uwagę na to, że dane statystyczne nigdy się nie będą pokrywały z rzeczywistością. Niemniej, jeśli od maja tego roku mamy 5 osób formalnie zgłoszonych, podejrzewam, że jest dużo więcej krztuśca w naszym powiecie szczecineckim. Oczywiście, że jest to do wyleczenia, oczywiście, że to jest do zwrócenia uwagi na to i stosowania też pewnych zasad. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że szanowni państwo, z chwilą, kiedy zaczyna się sezon jesienny i pojawią się kaszle, pojawią się nieżyty, pojawią się psikania, pojawią się gorączka, pojawiają się dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i wszystko inne, co może wskazywać na grypę, na grypę lub na przeziębienie. Przy tym uporczywym kaszlu też powinniśmy zwrócić uwagę na krztuśca w tej sytuacji. I żartobliwie kiedyś krztuśca nazywano studniowym kaszlem, ale faktycznie jest tak, że ten męczący kaszel może się utrzymywać wiele miesięcy, bo tak kiedyś było, że mówiło się 100 dni, czyli tak jak było powiedziane, od 3 do 4 miesięcy. Ja myślę, że chciała zwrócić uwagę, że u osób dorosłych bardzo często jest tak, że tutaj chodzi, że po podaniu antybiotyku niszczy się bakterie, ale po prostu nie ma jakby leczenia konsekwencji, inaczej, nie ma leczenia jakby tej konsekwencji tej choroby, czyli była taka sytuacja, to już są dane takie ściągnięte z Państwowego Zakładu Higieny z Warszawy, że na przykład osoba została przeleczona, bakteria nie wystąpiła, przeciwciała nie wystąpiły, a kaszel występował nawet do 2 lat jako powikłanie. Proszę też zwrócić uwagę właśnie na to, że ta bakteria krztuśca wydziela tą toksynę krztuścową, ona jest taka wredna dosyć i kaszel będzie tak długo się utrzymywał, dopóki jakby ta struktura tej zniszczonej błony śluzowej nie zostanie w pełni odbudowana. Może być też w ryzyku takiego ciężkiego zakażenia, może dojść do bardzo poważnych infekcji układu oddechowego. No i niestety powikłanie rośnie wraz z wiekiem.
2: SK Szczecinek.
3: To już wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja nazywam się Natalia Błochowska. Do usłyszenia.
2: SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
2: SK Szczecinek.
3: Są takie rozmowy, do których możemy się przygotowywać merytorycznie, ale nie zawsze będziemy na nie gotowi emocjonalnie. Są trudne pytania, emocje i historie, które zostają z człowiekiem na długo, a jednak ktoś musi je przeprowadzić. Łukasz Filip, reporterzysta, opowiada o swoim fachu, który nie zawsze jest usłany różami, o spotkaniach z ludźmi, trudnych tematach i o tym, jak rozmawiać, kiedy po drugiej stronie pojawiają się ból, emocje i milczenie. To będzie trudna rozmowa o trudnych, ale bardzo ważnych tematach. Jeżeli jesteście gotowi, to zapnijcie pasy. Rozmowa z Łukaszem Filipem już teraz na naszej antenie. W naszym studiu dzisiaj Łukasz Filip, reporter czy reportażysta? Jak byś wolał?
6: Mamy tutaj problem, bo ja jestem za mniej formalnymi tytułami, czyli reporter, ale jednocześnie wiem, że reportera kojarzymy z tym, że reporter jedzie w teren, wraca z tego terenu, pisze informacje i na tym kończy swoją pracę. No moja praca się na tym nie kończy, ponieważ kiedy ja jadę, to zbieram historię, rozmawiam z wieloma osobami, trwa to 2 tygodnie, a nie kilka godzin.
3: A ty pamiętasz taki konkretny moment, w którym poczułeś, że właśnie chciałbyś żyć ze słuchania innych ludzi?
6: Nie. Nie pamiętam takiego momentu. Pamiętam natomiast, że wiele ludzi powtarzało, czego ja nie rozumiałem, że najfajniejsze w pracy dziennikarza jest rozmowa z ludźmi. Ja naprawdę tego nie rozumiałem, bo ja lubię rozmawiać, ale myślałem sobie, no ale co z tego? Znaczy, co ja z tego będę miał? Nie chodziło mi o to, że liczyłem na coś materialnego, ale dopiero jak trochę dojrzałem, bo to była myśl chłopaka z liceum, to jak już byłem na studiach, to pomyślałem, przecież ta praca to jest dla mnie szczyt marzeń. Ja codziennie, może nie codziennie, ale co kilka dni poznaję nową osobę i ta osoba ma niesamowitą historię. No, że każdy chciałby słuchać niesamowitych historii. No i dzisiaj już wiem, że jestem totalnym szczęściarzem.
3: Twoja książka Podwórko bez trzepaka trafiła na listę lektur. Jak ty się z tym czujesz?
6: To jest dla mnie... Ja się teraz uśmiecham, to jest absurdalne. Dlatego, że ja nigdy czegoś takiego nie zakładałem. Pisałem tę książkę dlatego, że dzieci i młodzież, bo jest to książka o dzieciach i młodzieży, oni są dla mnie ważni. I kiedy zobaczyłem, że lektura trafiła na... została propozycją w ogóle na listę lektur uzupełniających, no to przeczytałem nazwiska, kto jest jeszcze na tej samej liście. I tam był i Lem, i tam był Tolkien. Ja mówię sobie, czy wszystko w porządku się dzieje tutaj? Pobiegłem do żony, powiedziałem, że nie wierzę. Chyba się popłakałem ze szczęścia. I teraz, kiedy lista już trafiła, kiedy książka już trafiła na listę lektur, ale nie proponowanych, i będą czytały je klasy 4-8, no to tak sobie wyobraziłem, że mój syn, który ma obecnie 8 miesięcy, jeśli ta lektura się kiedykolwiek utrzyma jeszcze przez tyle czasu i on pójdzie do tej 4. klasy i powie, to mój tata, a ktoś mu powie, no wiesz co, Stefan, weź ty się ogarnij.
3: No to w takim razie opowiedz trochę, o czym w ogóle jest ta książka, w jaki sposób ty ją zbudowałeś?
6: Ta książka jest o dzieciach i o nastolatkach, którym jest w Polsce trudno. Jestem reportażystą od spraw trudnych. No, sam się w to władowałem, bo wydawało mi się, że o sprawach trudnych, jakby sprawy trudne miały większe znaczenie. To nie jest prawda, to ja już wiem dzisiaj, ale pomyślałem sobie, dlaczego dzieci, bo ja pisałem tak gdzieś od 2017 roku tę książkę, ona ukazała się chyba w 2019. Nie rozumiałem, dlaczego dzieci nie są traktowane przez wielu dorosłych jak ludzie. Że to jest jakaś, może miniatura człowieka, ale no, na pewno nie ma tych samych praw. I kiedy posłuchałem i rozmawiałem z tymi dzieciakami, to one powiedziały, że nikt ich nie słucha. Znaczy, może nie chcę też przesadzać, to jest generalizacja, ale że wielu dorosłych ich nie słucha. No i ja, kiedy ich posłuchałem, co mają do opowiedzenia, no to przytoczę ci na przykład cytat z jednego bohaterów tej książki, Łukasza Beryzaka, który powiedział, moje marzenia są jak dinozaury, duże i wymarłe.
3: Wow, bardzo mocne słowa od nastolatka.
6: Właśnie. Nie pamiętam, ile Łukasz miał wtedy lat. 12? 13? To jest zdanie, którego zazdroszczę mu literacko, ale nie zazdroszczę tak po ludzku. Ale usłyszę coś takiego z dziecka...
3: Może się łza zakręcić wokół.
6: Tak. Ja pamiętam jeszcze tę rozmowę, bo Łukasz, możecie Państwo kojarzyć Łukasza, bo Łukasz kiedyś, tak przyjmował do Łukasza Łatka najpopularniejszego wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ on stanął przed mikrofonem na jakiejś zbiórce i powiedział, no bo ja już zbieram pieniądze dla innych dzieci, bo dla mnie już za późno, bo Łukasz choruje na chorobę Crohna. No i to chyba powiedział 10-latek wtedy. No i to ruszyło bardzo Polskę. Nawet Wielka Orkiestra grała u niego pod domem. I ja sobie pomyślałem, dlaczego mądrość tych dzieci ma nie pójść dalej? Ja oczywiście popełniałem błędy w tej książce, w kontakcie z dziećmi i nastolatkami, szczególnie z nastolatkami, no bo na samym początku próbowałem się do nich przymilić i zacząć mówić tak jak oni. I no oni się śmiali, po prostu spuszczali głowę i tak jakby się zawstydzali, że facet próbuje mówić po nastolatkowemu, a ja trochę zapominałem, że już nastolatkiem nie jestem. Miałem 20 kilka lat. Dla nich byłem dorosły, więc przestałem się udawać kogoś, kim nie jestem. I kiedy po prostu tylko pytałem, to możecie Państwo sobie zrobić taką prostą zabawę. Pytać dlaczego. Tam nie ma w ogóle oceny w pytaniu dlaczego i może się Państwo czegoś dowiecie. Nie tylko od dzieci, ale od dorosłych. Dzieci często mi mówiły, że nikomu o takich rzeczach, które mi opowiadają, nikomu nie mówiły.
0: Przeczytałam na temat Twojej książki, że Ty w niej przykucnąłeś, czy pochyliłeś się na wysokość metra, półtora, żeby spojrzeć na świat trochę z ich perspektywy. Jak Ty tego dokonałeś?
6: Chyba właśnie tym wytrychem dlaczego. Ja przychodziłem i nigdy nie oceniałem. Moim zdaniem, znaczy ja nie mogę oceniać, no bo chcę się od czegoś od kogoś dowiedzieć i nawet kiedy i nie mam natury oceniacza, ale mam też taką naturę. Kiedyś na zajęciach w Polskiej Szkole Reportażu powiedziałem, bo mieliśmy zajęcie z psycholożką, powiedziałem, że ja uważam, że trzeba rozmówcy zostawić furtkę, że może z tej rozmowy zrezygnować. Psycholożka powiedziała, że nie, bo wtedy ją wykorzysta ten rozmówca i pójdzie sobie. No to niech idzie. W sensie mi na tym nie zależy. Materiale tak, żeby kogoś skrzywdzić. Więc ja mówiłem dzieciom, że i nastolatkom rozmawiamy do tego momentu, w którym czujecie się w porządku. Oczywiście wcześniej konsultowałem się z ich rodzicami i co ciekawe, wielu rodziców nie chciało być przy rozmowach. Mnie się to bardzo podobało.
0: Ale to właśnie tak jak podczas rozmów z psychologiem. W trakcie sesji z psychologiem najpierw są rozmowy osobno z rodzicami, potem są rozmowy osobno właśnie z dziećmi. Czy ty się też czułeś trochę takim psychologiem dla dzieci i młodzieży?
6: Dzieci mnie tak nie traktowały, ale traktowali mnie tak nieraz dorośli, że można mi się wygadać. Nieznajomość psychologii i psychoterapii była wtedy trochę na niższym poziomie niż dzisiaj jest, więc ludzie spodziewali się, że reporter, tak jak psycholog, wydawało im się, że psycholog nie radzi, jak żyć. Ale niektórzy oczekiwali, że im powiem. No, a ja nie, ja tylko przyszedłem po prostu posłuchać, ale zobacz, jak to jest dziwne dla ludzi, że ktoś przychodzi do nich ich posłuchać i nic nie chce od nich poza tym. W sensie nie chce powiedzieć, a ja tamto, byłem tam, zrobiłem to. Przecież to jest obce dla nich. I to mnie jakoś tak zatrzymało, że to my się naprawdę nie ciekawimy sobą.
0: Dokładnie. No właśnie praca dziennikarza czy praca reportera wymaga dużego nakładu takiej umiejętności wysłuchiwania, nie oczekując tak naprawdę nic w zamian poza tym, że możemy kogoś wysłuchać. I wydaje mi się, że właśnie w twojej książce to bardzo wybrzmiewa, że te dzieci są po prostu wysłuchane.
6: Miałem taką jedną historię, to był mój test na wrażliwość, ponieważ pewnego dnia dowiedziałem się, że zmarło dziecko po powrocie ze szpitala. Ja byłem na studiach jeszcze, czyli chłopcem dosyć. I szedłem do tej kamienicy, stanąłem przed tymi drzwiami i słyszałem głosy za drzwiami. No i tak, zapukać? No chyba muszę, no bo głos wielkopolski mi... po prostu jestem w pracy, to muszę ją wykonać. Czy nie zapukać i nie skrzywdzić tych ludzi? I nie zapukałem. Wróciłem do redakcji, powiedziałem, że ci ludzie mi nie otworzyli i czułem się w porządku ze sobą. Być może dlatego nie zapukałem, bo stałem, ja się miotałem na zewnątrz tej kamienicy i chodziłem wtedy z powrotem i ja jakoś nie mogłem się pozbierać po tym, że jak można włożyć komuś stopę między drzwi i zapytać No właśnie, w sumie, ale o co zapytać?
0: Jak się czujecie? Co?
6: To jest najgłupsze pytanie, jak nie? Jakie możesz zadać? No bo wiadomo, że ten ktoś czuje się najgorzej w życiu. Stracił właśnie dziecko. Dlatego ja nazywam siebie reporterem spóźnionym. I to nie są czasy na reporterów spóźnionych, no bo ja mam zawsze czas dla rozmówców. Przyjeżdżam po kilka razy. Z kimś rozmawiam, na przykład z panią Danutą, która wychowywała chyba 19 dzieci. Rozmawiałem z 12 godzin i też są ludzie tym zaskoczeni, że ktoś ma tyle czasu, ale ja zawsze lubię przyjeżdżać po. Kiedy emocje się już ukonstytuują u tego kogoś, kiedy ktoś ma już jakąś refleksję po tym, bo już przeszedł, to mnie najbardziej ciekawi, bo przecież ten sam moment najgorszy ja jestem w stanie opisać, porozmawiać z nim, opisać go tak, jakby się właśnie to działo, ale mogę potem pokazać, co się jeszcze stało później.
0: Mhm. Czy, wracając jeszcze do twojej książki, masz jakąś taką historię, która ciebie najbardziej poruszyła albo nauczyła ciebie czegoś, co zapamiętasz sobie do końca życia?
6: Ten cytat z Łukasza, o którym mówiłem, o marzeniach. Mam kilka sytuacji może z tej książki. Jest taka sytuacja z reportażu, żeby nie śmierdzieć dzieciństwem, w którym bohater wychowywał się w alkoholowym domu. Dzisiaj jest dorosły i przyszło mu wezwanie o alimenty dla rodzica, który trafił do domu opieki społecznej. I on, kiedy wchodził do swojego dawnego mieszkania już jako dorosły, to u tych jeszcze rodziców, którzy mama wtedy żyła, on śmierdział papierosami z tego domu i on wychodził i, o ile dobrze pamiętam, on chyba prał ten sweter, żeby nie śmierdzieć dzieciństwem. I takie szczegóły z tych historii robiły na mnie potężne wrażenie. Pamiętam bardzo nietypową historię, w której właśnie w reportażu chodzi o to, że reportaże bardzo często wydają się niektórym, że to jest o tym, o czym jest. Tak? Nie jest. Bo kiedy ktoś przyjdzie do redakcji i powie, na przykład mąż ranił żonę nożem albo coś takiego, to nie jest interesujące w reportażu. Interesujące jest to, dlaczego to się stało. Czyli głębia. I głębią reportażu jednego nazywa się Ja, dziecko wiatru, o Kazimierzu Ludwińskim, tacie i jego dzieciach Nelly i Noe, gdzie po prostu ich domem był jacht. I to jest niesamowite, gdzie ludzie się zachwycają tym, że Boże, co to jest w ogóle za życie? Oni pływali sobie po świecie, po Australii, widzieli wieloryby, nurkowali sobie, szkołę to mieli na hamaku na jachcie, no bo mieli szkołę zdalną, łączyli się skądkolwiek z nauczycielami. No ale głębia tego jest taka, że kiedy Nell i Noe wracają na ląd i idą do szkoły, to nie bardzo rozumieją, o co chodzi w tej szkole. W sensie, dlaczego jest tyle formalności? Dlaczego wszyscy nie mówią sobie na ty? Dlaczego ja nie mam takich praw jak na morzu? Bo na morzu każdy sobie mówi na ty. Dlaczego dorośli traktują mnie jak kogoś głupszego od siebie? Dlaczego nauczyciele każą mi siedzieć cicho? Przecież na morzu, czy masz 70 lat, czy 15, to gadacie tak samo. A w sumie to po co stać w tych kolejkach do urzędu? Więc to, czym się zachwycamy, ma drugie dno. Nell sobie zdawała z tego sprawę z Noe.
0: Kim jest Łukasz Filip, kiedy wyłącza dyktafon i wraca do domu?
6: Kiedyś? To bardzo trudne pytanie.
0: Czy te historie wracają razem z tobą?
6: Wracały. Jestem dzisiaj już tak bardziej przygotowany psychologicznie do tego zawodu. Uważam, że reporterom brakuje tego, co mają na przykład służby ratunkowe. Kiedyś rozmawiałem z psychoterapeutą o jego pracy i ten psychoterapeuta też był ciekawy mojej i zapytał, czy my mamy takie wsparcie jak na przykład strażacy, gdzie po trudnej sytuacji siadamy i opowiadamy sobie, co było dla nas trudne. Nie, nie mamy czegoś takiego. Jesteśmy rozproszeni po Polsce i radzimy sobie sami z własnymi emocjami, albo niektórzy z pomocą terapeutów. Ja pamiętam taką sytuację, ponieważ ja widziałem bardzo dużo złego. Ja wierzyłem, że ludzie są źli. Naprawdę w to uwierzyłem. No i ja sobie pomyślałem, że jeśli ktoś jest w stanie skrzywdzić dziecko, to chyba jest w stanie skrzywdzić każdego. No i pamiętam taki moment, w którym oglądałem jakiś program remontowy w telewizji. Siedziałem przy stole, moja żona też. No i wchodzi ta rodzina odbierać to mieszkanie i ona płacze. No mówię sobie, to normalne, no, to jest zmiana życia. No ale ja też płaczę. No i chyba nie jest w porządku, no bo to nie jest moje mieszkanie. I pomyślałem sobie, Łukasz, coś jest nie tak. Znaczy, wypłakujesz łzy, które trzeba było wypłakać wcześniej, w sensie po tym reportażu. Na przykład miałem taki reportaż, w którym jechała rodzina, ojciec, matka. Matka prowadziła, z tyłu dwoje dzieci, wjechali na tory i pociąg zmiażdżył tył samochodu i dwoje dzieci nie żyje, a to miejsce z wypadku widzą z okna. Ja pamiętam, że jechałem na ten reportaż i słuchałem wtedy piosenki Marka Dejaka, znaczy w oryginale Krystyny Jandy, tak? Ale on śpiewał: proszę pani, jestem na zakręcie. I ja chciałem zawrócić. No bo znowu o czym mam rozmawiać z tym tatą? Mama nie była w stanie rozmawiać. Ale pojechałem i on powiedział, zapytałem go, czy chce ze mną porozmawiać. I powiedział, że bardzo chce. Więc ja dopiero musiałem uzmysłowić sobie, że i musiałem dojrzeć, że ludzie nie są źli z natury. Pracuję też bardzo dużo w Newsweeku psychologii i rozmawiam z terapeutami, psychiatrami, psychologami. I często ta praca pomaga mi w reportażu. To znaczy rozmawiałem z profesorem Tomaszem Grzybem, który jest psychologiem społecznym, o okrucieństwie. Skąd się bierze w nas okrucieństwo? I on mi wytłumaczył, że okrutny jest ten, który ma okazję do okrucieństwa, a nie z natury. Hanna Kral, czyli tak naprawdę mistrzyni reportażu, powiedziała, że każdy ma w sobie SS-mana. Ja w to wierzyłem. I kiedy rozmawiałem z profesorem Tomaszem Grzybem, skonsultowałem się jeszcze raz z Hanną Kral. I zapytałem właśnie o to okrucieństwo. A ona powiedziała, ale niech pan pamięta, że każdy ma w sobie też Marka Edelmana. No po prostu myślałem, że klęknę przed Hanną Kral, no bo jest to doskonałe. Ja to zmienia optykę. Ludzie nie są tacy źli, ale powinienem był przestać dziwić się, że spotyka mnie zło, jeśli pisałem o ludziach, którzy robią złe rzeczy.
0: Piszesz na tematy trudne, na tematy, których chyba nie każdy by się podjął, co wymaga dużej wrażliwości od ciebie, ale także dużej odporności na to właśnie, żeby nie przeżywać. Oprócz tego, że piszesz na trudne tematy, to masz dużo kontaktu z zielenią, chodzisz, tropisz wilki. Skąd to się u ciebie wzięło, ta część ciebie?
6: Idealnie trafiłaś z tym momentem, bo on się wziął, to tropienie wzięło się właśnie z moich problemów, takich, które zacząłem się niepokoić swoim niepokojem. I szukałem jakiegoś takiego rozwiązania, w którym nie będzie ludzi, no bo mam bardzo dużo rozmów, bardzo angażujących. Gdyby nasi słuchacze na przykład właśnie spróbowali kiedyś tak posłuchać kogoś 2 godziny bardzo aktywnie, ale nie słuchać, tylko też i słyszeć tego kogoś, to jest to bardzo obciążające zadanie. Podziwiam psychoterapeutów. Ja jestem zmęczony po prostu, bo muszę być cały czas skupiony. I pomyślałem sobie, jak ja mam poradzić ze swoim... Czułem niepokój, czułem trochę lęku. To jak ja mam sobie z tym poradzić? Ja wtedy... Ja mieszkam w Poznaniu, ale pochodzę z Połczyna Zdroju, więc zaproponowano mi książkę o tych regionach. Napisałem ją, o czym szumią chaszcze, z zdjęciami Anny Mak-Góran. No i ja odkryłem, że ja się czuję dobrze w lesie. Przecież ja byłem zawsze dzieckiem, które kochało zwierzęta. Dlaczego je porzuciłem? Ano dlatego, że to było obciachowe. Przecież w gimnazjum nie powiem kolegom, że znam wszystkie prawie nasze zwierzęta, że umiem wymienić co i jak, dlaczego. Jak oglądam dokumenty o zwierzętach z Afryki, to co to w ogóle za problem? Jeszcze będę każdemu tłumaczył, jak żyje to zwierzę. No i to był obciach w stosunku do tego, kiedy moi koledzy opowiadali, że popili, spotykali się z dziewczyną, a ja wypadałem na takiego wrażliwego po prostu pierdołę. No i się z tym schowałem. Do momentu...
0: Do którego do tego z powrotem dojrzałeś.
6: Tak, a dojrzałem to do tego... To jest tak zabawna historia, że to wszystko leży pod ręką. Moja mama mówiła, dobra, już weź swoje świadectwa ze szkół do siebie, do domu, bo leżą u nas. No i ja przeczytałem sobie w świadectwie moim chyba z 3. albo 2. klasy szkoły podstawowej, bo one były opisowe. Łukasz ma bardzo dużą wiedzę o zwierzętach. A ja sobie pomyślałem, kurczę, chłopaku, w sensie oni już to wiedzieli. Ktoś to zauważył cię. To... I poszedłem do lasu pierwszy raz sam, bo bałem się chodzić do lasu sam. Zawsze chodziłem z moją żoną albo z rodzicami na grzyby wcześniej. Ja się czułem znakomicie. Cisza.
0: A nasze regiony obfitują w piękne tereny do chodzenia, bo Jeziorze Drawskie jest piękne do zwiedzania, jeżeli chodzi o lasy.
6: No ja robię na przykład podczas jednego spaceru, tak kiedy tropię wilki, 15 kilometrów i nie spotykam ludzi. To jest... Dla mnie to jest jakiś ewenement w skali Polski, no bo to są takie Bieszczady po Jeziorze Drawskie, tylko oczywiście bez takich gór, ale jednak jest górzyście, no ale nie ma tu ludzi, więc ja mam cały czas takie... Jak to zrobić, żeby ludzie dowiedzieli się, że istnieje coś tak pięknego, ale jednak nie zadeptali tego jak Bieszczady. No i odkryłem, że to jest jakiś chichot losu, że kilkanaście kilometrów od mojego rodzinnego domu żyją wilki. Ja 2 lata wcześniej szukałem wilków w Yellowstone i ich nie znalazłem wtedy, bo nie umiałem tropić i tak dalej, znalazłem jedynie bizony. I sobie pomyślałem, chłopie, na drugi koniec świata wyjechałeś, a miałeś je obok? I to było dla mnie jakiś naprawdę chichot losu. I od tej pory ja się zakochałem w wilkach, ale to nie jest taka miłość ślepa, bo wiem, że to nie są maskotki ani bestie. Ale dlaczego się nimi zająłem i zacząłem edukować o nich? Dlatego, że one są tak pokrzywdzone, jak nie chcę tego spłaszczać, no bo nikt ich nie torturuje jak dzieci i nieraz i tak dalej, ale też o nich nic nie wiemy. Boimy się ich, nie chcemy słuchać o nich. A tak naprawdę, kiedy człowiek mówi człowiekowi wilkiem, to robi bardzo duży komplement, ponieważ wilk wobec wilka w rodzinie, no on go niesamowicie chroni. Wilk jest opiekuńczym zwierzęciem, tworzy rodziny podobne na wzór ludzki. Mama, tata, dzieci, starszy i młodszy.
0: Fascynujące. Powiedz mi, jak ty nauczyłeś się tropienia wilku? Byłeś samoukiem, czy korzystałeś może z jakichś szkoleń, czytałeś jakieś książki na ten temat? Jak ty do tego doszedłeś?
6: Zawsze chcę robić bardzo rzeczy mocno formalnie, żeby ktoś, kto mnie potem zapyta, znaczy nie chcę być po prostu kimś oderwanym od nauki. Ja jako reporter muszę się zawsze uczyć do danego tematu, a to piszę o alimentach, to muszę to wiedzieć, a to piszę o zwierzętach, muszę to wiedzieć. Mnie bardzo teraz ciekawi psychologia między ludźmi a zwierzętami. No i tropić uczyłem się z książek, z filmów. No i od mądrzejszych od siebie. Nie mam problemu z tym powiedzieć, że czegoś nie wiem. I zrozumiałem, że odkryłem coś, co mnie tak fascynuje, ponieważ język tropienia jest... To jest coś takiego, jak poznać obcy język w ogóle, że ma swoje reguły, litery i tak dalej. No jak weźmiemy obcą książkę w obcym języku, no nic nie zrozumiemy. Jak przyjdziemy do lasu i zobaczymy na trop, nic nie rozumiemy. No ale ja wiem, że tędy szedł wilk, a nie wilczyca, która to łapa, jakim tempem szedł, czy podążał ktoś za nim, jak przystanął, to w którą stronę spojrzał, bo widzę to po łapie, czy ten patyk ugryzł jeleń, czy może zając. No, mi się to wydaje fascynujące, bo...
0: Język lasu jest niesamowity i tak naprawdę na każdym drzewie, na każdym źdźble trawy możemy odkryć historię jakiegoś zwierzęcia albo jakiegoś żyjątka, albo po prostu człowieka, który się do tego lasu wybrał. Łukasz, jeszcze tak słowem końca, bo pomału kończy nam się czas. Chciałabym się jeszcze ciebie zapytać, albo bardziej poprosić cię, jak byś opisał siebie jednym zdaniem, nie używając słowa reporter?
6: Wrażliwy obserwator.
0: Myślę, że to jest bardzo, bardzo trafne, jeżeli chodzi o ciebie. Jesteś naprawdę niesamowitym człowiekiem i twoja historia też jest niesamowita. Bardzo chciałabym poznać więcej, więc mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze w studiu Radia SK. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
6: Ja również dziękuję.
2: SK Szczecinek.
3: Październik już za pasem, a to oznacza, że rozpoczyna się miesiąc różowej wstążki. Czas szczególnie poświęcony profilaktyce raka piersi. Dobry moment, żeby przypomnieć sobie, jak ważna jest regularna kontrola i znajomość własnego ciała. Czym jest rak piersi, jak prawidłowo wykonywać samobadanie i jakie sygnały powinny skłonić nas do konsultacji z lekarzem. O profilaktyce, badaniach i znaczeniu wczesnego wykrywania choroby rozmawialiśmy z Barbarą Szymańską, prezesem Stowarzyszenia Amazonek w Szczecinku. Przypomnijmy sobie, dlaczego o zdrowiu warto rozmawiać nie tylko w październiku.
7: Możesz mieć małe piersi i duże, czyli to nie ma znaczenia. Wielkość nie ma znaczenia. To, że jedna pierś jest większa, druga mniejsza, nie ma znaczenia, jeżeli tak mamy od początku. W międzyczasie, cokolwiek się dzieje, to już powinno zapalić nam lampkę w głowie i powinniśmy się udać i poszerzyć diagnostykę. Bo na przykład ta zaczyna jakiś dziwny obrzęk. Czy coś tam nam... Wyczuwamy coś. Pierw sobie badamy. Szukamy tych guzków. Badamy dokładnie. Albo ruchem takim w koło piersi, od najwyższego obszaru po najmniejszy, albo promieniowo, to już uzależniamy od siebie. Staramy się to badać wtedy, na przykład jeżeli dotyczy to kobiet w tym okresie, kiedy jeszcze miesiączkują, to na przykład przybieramy sobie 10 dzień miesiączki i wtedy badamy co miesiąc. Jeżeli są to kobiety, które już nie miesiączkują, bo takie też się powinny badać, no to wtedy na przykład wypłata, renta i w tym dniu się badamy, czyli powtarzamy to cyklicznie. Robimy to w łóżku, kładąc się, podkładając pod obojczyk jakąś poduszeczkę, żeby uwypuklić biust. robimy to w łazience. Łazienka jest naszym sprzymierzeńcem. Tutaj w lustrze patrzymy, widzimy się z jednej strony, z drugiej, podnosimy jedną rękę, drugą i patrzymy, czy nic się nie zmieniło w naszych kształtach. Pamiętamy też, że dobrym takim wskaźnikiem jest nasz partner, któremu pozwalamy dotykać piersi. Bardzo często partnerzy wyczuwają, że coś w piersi, jakieś zmiany. Słuchaj, coś tam wyczułem, czego wcześniej nie miałem. I my już idziemy i sprawdzamy sobie to, tak? Poszerzamy tą diagnostykę. Ale my musimy kochać siebie, kochać nasze piersi i wtedy możemy mówić, że jesteśmy świadomymi kobietami, dbającymi o nasze rodziny, o naszych mężów, o nasze dzieci, o naszych wnuków.
4: Jesteśmy osobami odpowiedzialnymi, dlatego też wy pojawiłyście się dzisiaj przed szczecineckim ratuszem z fantomami. Mamy trzy fantomy. Nasi słuchacze nie są w stanie tego zobaczyć, ale opiszmy to, co tutaj widzimy. Są trzy fantomy. Tak jak pani wspominała, nie patrzymy na rozmiar, na wielkość, na kształt, ale są rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Proszę powiedzieć, jakie to są rzeczy.
7: Jeżeli w piersi zauważymy na przykład w jakiejś części tak zwaną pomarańczową skórkę, to jest objaw, że coś może tam zachodzić, jakiś proces chorobowy. My nie wiemy co. My musimy to po prostu zdiagnozować. Jeżeli pojawi się jakiś wyciek z sutka, wtedy też nie jest to naturalnym zjawiskiem, ponieważ wycieki z sutka mogą się pojawiać u osób, które karmią, u matek karmiących, a nie u kobiet już, które nie karmią. Tak samo wklęśnięta brodawka też jest symptomem tego, że coś się tam dzieje. Musimy to sprawdzić. No i macamy. Tak jak mówię, dotykamy te piersi, ale robimy to głęboko, nie wbijając paznokci, tylko robimy to opuszkami. I wtedy na pewno coś znajdziemy, jeżeli coś takiego będzie. A jeżeli nie, no to spokojnie, czekamy na następny miesiąc i tak powtarzamy. Musimy zadbać o siebie.
4: Pani jest akurat w trakcie badania. Jak w ogóle to badanie przebiega? Czy wyczuwa pani tu jakieś zmiany?
8: No na razie szukam.
4: Czyli na razie nic nie ma, jest
8: na
4: wszystko okej?
8: Okay? Ale powinien tu być pani, mówi gdzieś.
9: Powinien.
4: Czyli to wcale nie jest takie łatwe, żeby taką zmianę znaleźć?
9: Nie. Po prostu trzeba przesuwać paluszki jeden przy drugim, bo czasami przenikają między palcami, więc trzeba przesuwać jedno przez drugie i wtedy jak jest, to na pewno się znajdzie.
4: Czasami jest tak, że te zmiany są bardzo małe i trudno je wyczuć pod palcami, ale wtedy najlepiej właśnie udać się do lekarza, wykonać badanie USG albo w przypadku kobiet powyżej 45 roku życia, także mamografię.
7: Nie, już wcześniej mamografię. Lekarz decyduje, jeżeli coś jest nie tak, gdy wcześniej robimy mamografię.
4: Czyli jakie są wskazania do tego, żeby kobieta wcześniej taką mamografię wykonała?
7: Raz, że wiek i to już można od 25 roku życia robić. Dwa, że to lekarz decyduje nam, czy co po prostu zrobić, w którym momencie co robimy.
4: Tutaj widzę, pani przyszła już do kolejnej piersi. No tutaj ewidentnie już wizualnie są zmiany.
8: Znalazłam.
4: Ile powinno być?
8: 3. Nie, no ciężko jest, ale da się wyczuć. Jak tak spokojnie jednego znalazłam, a jeszcze dwóch to...
4: A czy pani często wykonuje takie samo badanie piersi?
8: Ja tak.
4: Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o różowy październik i o miesiąc właśnie tej profilaktyki antynowotworowej, u pani ten każdy miesiąc jest takim różowym październikiem, można powiedzieć, tak?
8: Zgadza się.
4: Jakim w ogóle zainteresowaniem cieszy się dzisiejsza wasza akcja?
7: Powiem tak średnio. Część kobiet nam ucieka przenośni, ponieważ mówią, a nie, mnie to nie dotyczy, ja już to miałam, ja wiem, co trzeba robić, więc no... Średnie jest takie zaangażowanie tutaj ludzi przechodzących, natomiast dla nas jest ważne, żeby chociaż jedna, dwie osoby poszły się badać i wtedy po prostu już coś to znaczy.
4: Ale co najważniejsze, dzisiaj także powinni tutaj przybyć do was panowie. Miały być także fantomy specjalnie dla panów, ale chyba ich dzisiaj nie ma, prawda?
7: Nie ma, bo zostało odesłane do producenta. Z tego co wiemy, bo to szpital miał zakupić takie fantomy. Natomiast mieliśmy tutaj chwilę temu takiego pana, który był bardzo świadomy, który powiedział bardzo fajne słowa. Nie powiem nazwiska, nawet nie wiem, więc myślę, że jeżeli powiem, co mówił, to nikogo to nie urazi. Ten pan powiedział, młody człowiek, wiecie, wie pani co, jesteście takie fajne, otwarte, to ja pani powiem. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby młode kobiety sobie biusty korygowały, czyli powiększały, zmieniały kształt, bo to nie doceniają tego, co mają. Ja namawiam swoją partnerkę do badania, pomaga mi samobadaniu, ale jeszcze powiem też na ucho, tak powiedział, że mój brat dzięki temu, że szybko zareagował, w tej chwili żyje, bo miał nowotwór jądra. Więc są ludzie też świadomi i takich trzeba nam jak najwięcej.
2: SK Szczecinek.
3: I to już wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska, do usłyszenia.
2: SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Pomaganie może mieć różne twarze, a czasami brodę i tatuaż. Stowarzyszenie Broda i Tatuaż od lat organizuje zbiórki i wydarzenia, podczas których udaje się zebrać pieniądze na leczenie i pomoc potrzebującym dzieciom. Część środków trafia m.in. do małych pacjentów Szpitala Zdroje. Jak narodził się pomysł na takie działania? Co roku przyciąga ludzi do wspólnego pomagania i na co dokładnie przeznaczane są zebrane pieniądze? O tym Krzysztof Baziuniak porozmawia z Jarosławem Posiewką ze Stowarzyszenia Broda i Tatuaż.
10: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Papcio-Posiewka ze Stowarzyszenia Broda Tatuaż.
11: Witam serdecznie.
10: Powiem pokrótce naszym słuchaczom już na początku, żeby wiedzieli, z jakim gościem dzisiaj się mierzymy. Czym jest Stowarzyszenie Broda i Tatuaż? Ogólnopolska społeczność brodaczy i miłośników tatuaży, która przekształciła się w prężnie działającą organizację charytatywną, wspierającą dzieci, ale również jako faceci wspieracie się w różnych życiowych wyzwaniach. To jest w takim ogromnym skrócie, a jakbym jeszcze chciał dodać jeszcze większy skrót, no to powiedziałbym hashtag produkujecie dobro. Zgadza się?
11: Zgadza się, bardzo ładnie to ująłeś i to tak spiałeś fajnie w krótkim tym.
10: Starałem się, żeby to właśnie jakąś taką już klamrą na samym początku, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim rozmawiamy. A propos tego hashtagu, to jest mój chyba ulubiony, na pewno ulubiony hashtag. Hashtag produkujemy dobro.
11: Tak.
10: I zacznijmy od początku, bo na pewno nasza rozmowa się rozwija nie przechodząc do akcji charytatywnych, po prostu to co czynicie, to jest wow. Ale zaczniemy od samego początku, bo zaczęło się, jak mniemam, od facebookowej grupy po charytatywne działania. I jaka to była droga? Wiem tyle, że grupa Broda i Tatuaż powstała z inicjatywy Pawła Wodza, tak?
11: Tak, Pawła Malca, którego nie ma niestety już z nami. Tak. On założył tą grupę i to miało być założenie. Założenie grupy było budowanie społeczności. Takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za komputerem czy za telefonem. Nie?
10: Mm-hmm. I właśnie jak to jest, no, bo to jest mega ciekawe, od grupy, powiedzmy, niewinnej pewnie na początku, no teraz ile grupa ma członków?
11: Ponad 22 tysiące.
10: Ponad 22 tysiące, która zrzesza członków, obojętnie czy mają tatuaż, czy mają brodę, bo to też nie chodzi o to, że to jest wymóg, że to i to, prawda?
11: Nie. Można mieć albo to, lub oba atrybuty.
10: Tak jest. I 22 tysiące członków z całej Polski.
11: Nie tylko.
10: Nie tylko.
11: Na całym świecie.
10: Na całym świecie.
11: Tak.
10: I właśnie, jak wyglądała droga od internetowej grupy do formalnej organizacji charytatywnej? Jaki był proces?
11: Wiesz co, jak tworząc tą społeczność, zobaczyliśmy, że naprawdę wiele osób potrzebuje pomocy. I byliśmy otwarci na to, chcieliśmy pomagać, zaczęliśmy robić drobne akcje gdzieś tam pomocowe wśród swoich. Ale żeby to przypieczętować, żeby to wszystko miało, powiedzmy, robić to wedle litery prawa, założyliśmy stowarzyszenie. Mhm. I od tamtej pory to już potoczyło
10: to już poszło.
11: Się tak, z górki.
10: To stowarzyszenie działa od kiedy?
11: 2021 rok.
10: Mhm. No i od tego czasu, no nie jest to jakiś ogrom czasu, zrobiliście już ile charytatywnych działań? Jesteś w stanie powiedzieć w ogóle?
11: Szczerze powiem ci, że nie.
10: Jest tego tak dużo.
11: Szczerze powiem ci, że nie. Liczymy. Ostatnio gdzieś tam zaczęliśmy oznaczać, bo każdą akcję, którą robimy, taką większą, bo robimy do dużo mniejszych, ale każdą większą taką zbiórkę, którą robimy, obecnie robimy ją raz w roku, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego ogarnąć więcej. Wcześniej robiliśmy po dwie, w tej chwili robimy jedną.
10: Skupiacie się po prostu na jednej większej, tak. Bo to i tak pochłania bardzo dużo czasu i organizacji.
11: Zgadza się. Więc zaczęliśmy sobie to nazywać, bo to finał później tej zbiórki jest silni dla słabszych. I zaczęliśmy sobie oznaczać. W tej chwili, w tym roku robimy silni dla słabszych 4, gdzie będzie się kończyło to ten finał konwentem tatuażu oraz koncertami.
10: Świetnie, świetnie. Ja mam taką zagwozdkę. Ja wiem, że już mamy czasy bardziej rozwojowe pod każdym względem, ale czy dotykają was wciąż jakieś takie stereotypy dotyczące wyglądu? Bo mam na myśli to, wiesz, wyglądasz jak stereotypowy twardziel. Nawet wziąłeś kawę bez mleka i bez cukru. Oczywiście tutaj żartuję, ale wiesz, że tacy twardziele, wydzierani i tak dalej, produkują dobro, robią takie rzeczy. Czy spotykacie się z zdziwieniem ludzi? Że to akurat, wiesz, kilku postawnych gości, kurczę, robi coś takiego.
11: Wiesz co, może...
10: Czy to już nie są te czasy, żeby...
11: Może już nie są te czasy, natomiast jeżeli gdzieś spotykamy się i zbierze nas się 30, 50, no, idziemy na ulicę...
10: 30 chłopa.
11: No, wiesz, budzi to takie jakieś gdzieś tam no, zainteresowanie, ale to jest tylko moment. To jest moment do momentu, kiedy nie zamieni się z nami dwóch słów i ludzie widzą, że jesteśmy uśmiechnięci, otwarci... Nie ma problemu z tym.
10: Bo na tyle, ile zdążyłem cię poznać, no, zdążyliśmy się poznać, myślę, że mimo wyglądu jesteś bardzo wrażliwą osobą. Mam rację? Czy przesadziłem?
11: No nie wiem, nie to oceniać.
10: Ale wiesz, bo jakby mówię to w kontekście właśnie tej charytatywnej działalności, bo myślę, że jak ktoś byłby z kamienia, wiesz, tak totalnie w 100%, no to nie mówię, że nie mógłby pomóc, ale jednak no, ta wrażliwość człowieku chyba dużo daje, żeby sięgać po takie działania.
11: Na pewno tak, wiesz, to jest coś wielkiego, taka radość na sercu, jak skończymy zbiórkę, gdzie naprawdę wszyscy, którzy się tutaj, bo naprawdę gro osób tutaj działa przy tym wszystkim i nie sposób wszystkich wymienić, natomiast budzi taką ogromną radość, taką satysfakcję, że zrobiliśmy coś dla dzieciaków, bo głównie dla dzieciaków chorych robimy to, że to się nie równa z niczym, naprawdę. Kwoty, nie ma słów na to.
10: Na pewno. A kwoty, które udaje wam się podczas finału zebrać, mniej więcej możesz tutaj przytoczyć, bo to są duże kwoty.
11: Tak. Ostatnio, jeżeli się nie mylę, to chyba było 180 tysięcy.
10: Się pod nosem zaśmiałem, bo to jest naprawdę, to są kwoty, które robią naprawdę duże wrażenie.
11: Z roku na rok robimy coraz większe, czyli zawsze jest rekord. Powiem tak, na początku mieliśmy takie ciśnienie z tyłu w głowie, że musimy ten rekord zrobić, więcej. Wiesz co, przychodzi taki moment, gdzie mówisz, nie stresujmy się, nie trzymajmy sobie z tyłu głowy tego, że musimy zrobić.
10: Ta presja no, nie byłaby potrzebna do końca.
11: Nie ma potrzeby. Każde dobro, które wyprodukujemy, jest warte wszystkiego, więc czy to będzie więcej, czy mniej, nie ma na to co patrzeć.
10: Świetnie powiedziane. Powiedz mi, jak udaje wam się zbudować, tak wracając jeszcze do działalności grupy, sam jestem na tej grupie, jak udaje się budować te poczucie jedności wśród ludzi? Właśnie macie dewizę różni, ale równi, świetna dewiza. I jak to się udaje? Bo na grupie są ludzie naprawdę z totalnie różnych innych światów, a jednak tam każdy jest wobec siebie kulturalny i każdy jest w stanie sobie pomóc. Jak to się stało?
11: Wiesz co, to w głównej mierze zasługa jest tych ludzi, którzy są na grupie. To jest też... Trzeba pokazać tylko jakiś kierunek, trzeba moderować gdzieś, no właśnie, powiedzmy, w
10: tak,
11: pewnym...
10: Też tam jest pilnowane cały czas, czy ktoś, nie daj Boże, tam kogoś nie obrazi, bo ludźmi, no wiadomo, targają różne emocje. Każdy jest właśnie inny, ale chodzi o to, żeby byli równi na tej grupie.
11: Tak, ale muszę ci powiedzieć, że to właśnie cała ta społeczność, ci ludzie tworzą to. Oczywiście, mówię, jest to jakiś kierunek wytaczany przez nasz, moderowane jest to. I tu mamy twarde zasady, że nie ma 0-0 jakiegokolwiek hejtu, wszystkiego, jeżeli pozdarzają się czarne owce, powiedzmy, wszędzie. Tak?
10: Wszędzie, tak,
11: dokładnie. To automatycznie żegnamy się z taką osobą. Nie ma rozmów, bo to jest nie w tym kierunku chcemy iść.
10: Okej, czyli jak ktoś przegnie, mówiąc kolokwialnie, to od razu...
11: Tak, to się żegna, żegnamy.
10: Jasne. A powiedz mi proszę, która akcja charytatywna była przełomowa jako dla stowarzyszenia? Masz jakiś taki punkt odniesienia, że zrobiliście imprezę i powiedziałeś, o, to jest to, idziemy w to dalej?
11: Wiesz co? Nie, ciągle czujemy niedosyt.
10: Cały czas jest nie...
11: Tak, ciągle czujemy niedosyt, że można zrobić coś więcej. Wiesz, bo każda akcja jest...
10: Perfekcyjna odpowiedź.
11: Każda akcja jest inna. Każda akcja zaskakuje w każdej akcji, gdzie przychodzi ten moment taki, ten finałowy. Ja może się powtarzam, ale gdzie przychodzi ten moment finałowy, to jest... Z tyłu głowy zaczynasz myśleć sobie, kurczę, no fajnie, robimy to właśnie po to. Po to to wszystko jest, nie? Czujesz tą radość taką... To jest, nie umiem tego opisać.
10: Nie da się opisać.
11: I myślę, że każdy z osób, który pracuje przy tej zbiórce, to samo odczuwa. Mhm. Tą samą radość, tak? I to nas spaja i to pcha dalej do przodu, żeby działać i robić dalej.
10: No daje na pewno niesamowite spełnienia. A ile osób pracuje przy takiej zbiórce mniej więcej?
11: Ciężko, wiesz, to ciężko.
10: Albo też... może inaczej, przy finale.
11: Ciężko to też określić, ale to co trzeba powiedzieć, że tak blisko, dosyć mocno, to 100-120 do 150
10: osób. I ty jesteś
11: osób.
10: Osobą, która jakby... Nie, kieruję, chciałem użyć.
11: Wiesz co, na papierze jestem prezesem, ja bardzo rzadko o tym mówię, bo staram się.
10: No, a właśnie chciałbym o tym jednak powiedzieć, ja wiem, bo ty jesteś skromny i ja wiem, nie chodzi o to, że tutaj szefujesz nimi, bo broń Boże, nie mam tego na myśli, ale no jednak ktoś musi koordynować całą grupą ludzi.
11: Bardzo daleki jestem od tego, że w jakimś tam szefowaniu czy tak dalej, natomiast tutaj no, działamy wspólnie, ale pewne zasady, pewna taka hierarchia pomaga w tym działaniu. Że tak powiem. Natomiast mówię, no to zewnętrznie nie, raczej nigdy
10: jasne.
11: Nie mówię.
10: No ktoś na papierze musi być, więc
11: nie tytułuje się, bo to...
10: Wolisz, jak się mówi do ciebie papcio, niż jakoby miało się mówić.
11: Zdecydowanie tak.
10: Świetnie. Powiedz mi, jak wybieracie osoby lub instytucje, które otrzymują od was wsparcie, bo jak wiadomo, potrzebujących jest ogrom, nie? I zawsze się ktoś ostatnio mi powiedział coś takiego, z czym się totalnie zgadzam. Niestety, każdy z nas zna osobę, która gdzieś potrzebuje wsparcia. I wy jednak musicie się zdecydować na jakiś dany cel i to się wiąże z dużym dylematem. To są jakieś obrady, że słuchajcie, no pomagamy akurat temu. Jak do tego dochodzi?
11: Wiesz co? To jest właśnie jedną rzecz taką powiedziałeś tutaj ważną, że każdy z nas gdzieś zna osobę, która potrzebuje pomocy, zna instytucję, widzi to. Więc jeżeli nas jest tak wielu, to te rozmowy wyłaniają to, tak? Ja powiem też z racji tego, że sam mam niepełnosprawną córcię, mam też, widzę dużo więcej, to społeczeństwo znam takie, które gdzieś tam boryka się z problemami, które potrzebuje pomocy. I tu też to ułatwia zdecydowanie.
10: No wspomniałaś o twojej córeczce, tak szczerze zastanawiałem się, czy to zrobić, czy nie, ale ja bardzo bym chciał, żeby to wybrzmiało. Mówiłem ci przed naszym wejściem antenowym. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wiem, że jakby nie chwalisz się tym, nie żalisz się, może tak. To bardziej to stwierdzenie pasuje, ale no jesteś osobą, która ma niepełnosprawną córeczkę i borykasz się na pewno... Nawet nie wiem, jak to opisać po prostu, bo mi się to w głowie nie mieści, ile przed tobą jest codziennie zadań, a mimo to znajdujesz czas i chęci, żeby pomagać innym. No to po prostu jest pozycja na medal zasługująca. Ale jesteś skromny, wiem, że tak
11: nie
10: możesz
11: tak
10: nie
11: daleko,
10: uważać.
11: Daleko bym tam nie tutaj nie potwierdzał tego, natomiast wiesz co, to w jakiś sposób pomaga mi. Otwarcie to powiem. To daje mi kopa, daje mi siłę te działanie i to taka, ja sobie sam pomagam tym, można powiedzieć. Dopóki mam siłę, będę robił wszystko, aby w tym kierunku iść, tak? To też mówię, wiele pomogło mi przejść z sytuacji w życiu, gdzie ciężko było, tak? Gdzie powiedzmy, gdzieś w pewnych momentach, gdzie się dowiadywałeś coraz to nowych rzeczy na temat córci. Więc bardzo mi to pomogło i to powiedzmy robię też dla siebie.
10: Niesamowite, naprawdę. Ale nie smutajmy.
11: Nie ma co.
10: Znaczy ja mówię o sobie, bo troszeczkę mnie to mówię. Jest to imponujące, troszeczkę smutne, ale przyznasz pewnie, że brakuje na pewno godzin w dobie, żeby połączyć swoje działania plus to, co robicie.
11: Tak, i są momenty takie, gdzie zderzamy się ze ścianą. To jest faktycznie, trzeba wziąć pod uwagę tutaj, że wszyscy pracujemy zawodowo też, tak? Mamy swoje prace, gdzie, bo działalność charytatywna, czyli stowarzyszenie, robimy to charytatywnie, czyli nie biorąc żadnego wynagrodzenia.
10: Wbrew temu, co inni uważają.
11: Niestety. No, zdarza się, ale... No,
10: wszędzie, to, ale to wszędzie.
11: To nie może spowodować i nie może spowodować, że przestaniemy pomagać, produkować to dobro.
10: No to byłaby tylko satysfakcja dla takich, dokładnie dla takich tak. osób, więc jak najbardziej nie ma... Nie
11: więc
10: ma
11: więc brakuje czasami, faktycznie brakuje tego czasu, ale ja mówię, tutaj trzeba zaznaczyć też, bo rozmawiamy, no akurat ja jestem, to wiadomo, że nie możemy zaprosić wszystkich do studia, ale to jest gro, ja zaznaczam, to jest praca naprawdę bardzo wielu osób. Bardzo wielu osób.
10: No tak, nie udałoby się to bez takiej jedności.
11: Absolutnie nie. Ciągle powtarzam, że to jest takie koło zamachowe i każdy jest trybikiem. I powiedzmy, jeden zrobi mniej, drugi zrobi więcej, ale bez tej danej osoby, bez tego trybiku, te koło by nie poszło
10: dalej. Tak, dokładnie. Jak wygląda wasza obecność w różnych regionach Polski, bo nie działacie tylko na naszym podwórku Pomorza Zachodniego. To są też ogólnopolskie akcje. Ostatnia akcja jest tego dowodem, tak? Czy to był finał w Bielsko-Białej?
11: Tak.
10: To opowiedz coś więcej.
11: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział terenowy w Bielsko-Białej. Tak, działamy na terenie całej Polski. Staramy się wybierać gdzieś te miejsca, w którym pomagamy, gdzie mamy takie zaplecze, powiedzmy, członków, którzy działają tutaj przy tym, bo ciężko by było, gdy...
10: To dzięki tej grupie też, tak? Właśnie.
11: Tak, to też między innymi. Bo cała zbiórka to nie jest tylko fino, to są wiele miesięcy, można powiedzieć, wcześniej działań, czyli różnego rodzaju licytacji, puszki kwestarskie, które są

0: presję tych działań, powiedzmy.
1: Tak, bo muszę powiedzieć, że jak się spotykamy, to jest wielka radość, naprawdę. To jest takie, tak jak mówię, na początku powiedziałem, budowanie grupy to było zbudowanie tej społeczności. Mhm. I ta społeczność jest. Ja tylko jeszcze powiem taką jedną rzecz, gdzie jak ktoś przyjedzie pierwszy raz, nie widział się z nami, rozmawialiśmy przez Messengera, czy przez jakieś komunikatory i się widzimy po raz pierwszy raz i rozmawiamy, jakbyśmy się znali 5 lat. To jest coś niebywałego, naprawdę.
0: Mega, mega. A możesz jeszcze wymienić kilka instytucji czy osób, którym pomogliście? Bo tutaj wspomniałeś o Krajowym
1: Towarzystwie
0: Autyzmu. Tak. Komu jeszcze udało wam się?
1: Znaczy tak, bardzo często zakupujemy medyczny sprzęt specjalistyczny dla oddziałów dziecięcych szpitali. Tak, w Zdrojach między innymi, tak. Wspomagamy hospicja, takie coś jak się świetlikowo dzięki nam ma samochód, dzięki którym może dojeżdżać do tych dzieci, które są naprawdę już tak chore, że nie mogą powiedzmy dojechać do...
0: Lekarz mięciary przeszło.
1: No i sprzęt różnego rodzaju kupujemy, fundujemy badania genetyczne takie dla dzieci z chorobami rzadkimi, które nie są refundowane, a są naprawdę kosztowne i wybieramy rodziny, których nie stać. A czasami takie badanie otwarcie powiem, ratuje życie, albo daje znajdują, jaki jest powód choroby, tak? Więc to jest coś ogromnie ważnego, tak? No, nie jesteśmy, to jest tylko taki ból gdzieś tam w sercu, z tyłu głowy też, że nie możemy więcej osób pomóc, tak? No, ale pomagamy to, co możemy.
0: Tak. I z tego, co wiem, przekazujecie sami osobiście, na przykład w danej placówce sprzęt, tak?
1: Tak, tak. Jedziemy, zakupujemy ten sprzęt, jedziemy, przekazujemy.
0: Nie wyobrażam sobie emocji związanych z tym, ale opowiedz mi proszę o tym, jak już jesteście na miejscu i widzicie te chore dzieciaczki i przekazujecie ten sprzęt.
1: Wiesz co, to jest coś, bo podczas zbiórki, wiadomo, no to jest pęd, czasami nerwy są, tych nerwów naprawdę jest dosyć sporo.
0: No każdy jest z nas tylko człowiekiem, prawda? Tak. I to jest dużo.
1: No i podczas działania, wiesz, zmęczenie przychodzi i są te nerwy. Natomiast mam w głowie, utkwiło mi taki moment gdzieś w szpitalu Zdroja, gdzie przekazywaliśmy sprzęt, gdzie przyszły dzieci z oddziałów. I te dzieci podczas przekazania wręczyły nam takie kwiatki z papieru własnoręcznie robione. Jejku. No to było coś niebywałego. To jest, i nagle wiesz, te wszystkie nerwy, które były, wszystko spływa i mówisz sobie... Po to się robi.
0: To było w Zdrojach, tak?
1: No. Po to się robi, nie? I to, kurczę, to jest coś niebywałego. To ja mówię, no mnie również ciarem przychodzą, jak sobie przypominam, bo to takie, mówię, zostało w pamięci, nie?
0: Ja pamiętam, że zaprosiłeś mnie, żebym z wami był, bo jako, że miałem przyjemność gdzieś tam troszeczkę być zamieszany w ten finał właśnie, tak. Nie mogłem ze względu na pracę, z tego co pamiętam, ale wiesz co... Boże, nie powinienem tak mówić i źle to zabrzmi, ale powiem to stuprocentowo szczerze. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo jestem też bardzo wrażliwy i znaczy na pewno niesamowite spełnienie, ale chodziłbym smutny chyba przez kilka dni po tym jednak. Musiałbym to odchorować w pewien sposób. Wiesz, co mam na myśli? Tak, jednak te emocje. Ale z drugiej strony, no świadomość tego, że się tak pomogło, no to jest coś najpiękniejszego.
1: To nadbudowuje nad to wszystko, wiesz, i to góruje. To góruje nad wszystkimi emocjami i to...
0: No, racja, na pewno.
1: To daje kopa, nie? I myślę, że nie tylko mi, że wielu osobom, które tutaj działają z tym. Mm-hmm. Ja ciągle powtarzam, że to nie jestem tak, tylko tak, ja, tak. Tylko to jest całe...
0: Oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
1: Oczywiście, pozdrawiamy.
0: Całe stowarzyszenie, mam nadzieję, że nas słuchacie.
1: I członków grupy. Prawda?
0: Tak, i członków grupy, całe ponad 22 tysiące.
1: Dokładnie tak, na całym świecie.
0: Na całym świecie. No właśnie, a jak już wspomniałeś, że poza granicami Polski, jakie miejsca mógłbyś wymienić? Kojarzysz tak?
1: Stany Zjednoczone, 100 osób.
0: Okej, okay, no to już tak właśnie na strzała. No. Super, super. Powiedz mi, takie może trywialne pytanie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Gdzie widzisz Stowarzyszenie Broda i Tatuaż za 5 lat?
1: Gdzie widzę? Mhm. Może nie tak. Może jeżeli mogę, wiem, że to ty prowadzisz to, ale może powiem tak, produkujące dobro.
0: No to świetna odpowiedź. Produkujące dobro.
1: Tak.
0: Jeszcze, ale bez tej presji, że trzeba więcej, tylko bez po prostu robić
1: swoje. Żadnej presji, absolutnie nie. Mhm. Nie można w ten sposób działać, bo w pewnym momencie... zastanawiasz się, po co ta presja? Czy po to, żeby się pokazać, że zrobiłeś więcej? Nie. Robisz to dlatego, żeby komuś pomóc. A czy zrobisz czy zrobisz to w mniejszym stopniu, czy większym, to jest ta sama pomoc.

0: Więc... Ale całe szczęście za każdym razem jest rekord, więc...
1: Jakoś tak się przypadkiem staje, że jest rekord.
0: Więc również podwójnie się cieszymy.
1: To świetnie, Fajnie o tym mówiłeś nagle tak to ten balonik przebiłeś, że... No. Ale jest ten rekord.
2: SK Szczecinek.
3: Tenis to nie tylko sport, wynik i rywalizacja. To także emocje, charakter, godziny treningów i przede wszystkim pasja, która potrafi zostać z człowiekiem na lata. O miłości do tenisa, początkach tej przygody i o tym, co sprawia, że chce się wracać na kort nawet po trudnym meczu, Mateusz Tomaszewicz porozmawia z Krzysztofem Bobalą. Będzie o sporcie, pasji i o tym, dlaczego czasem jedna fascynacja może stać się ważną częścią życia.
4: Dziś moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, organizator Invest in Szczecin Open, bo dziś będziemy rozmawiać o tenisie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Panie dyrektorze, zacznijmy od tego, że pan tenis kocha chyba od małego. Jak to wyglądało u pana? Bo no, z tenisem myślisz tenis, myślisz pan Bobala.
5: Też myślę, Krzysztof, to znaczy tenis i to jest, udało mi się wciągnąć też całą moją rodzinę, gdzie z dziećmi nie było problemów, bo do dzisiaj jest super, że mogę wyjść na kort i grać z synem czy z córką. Żona też próbowała, w związku z tam z kontuzją nie mogła grać dłużej. Oczywiście to był poziom bardzo amatorski, natomiast udało mi się ją wciągnąć tak, że w tej chwili ogląda praktycznie każdy turniej razem ze mną, zna się na tenisie, ma swoich ulubionych zawodników. Taylor Fritz to jakiś w ogóle gwiazdor jej, więc jest śmiesznie w domu, bo potrafimy się kłócić o to, kto wygra ze względu na sympatię. I rzeczywiście ten tenis jest wszechobecny zarówno w firmie, jak i w domu i to jest fajne. Jest to moje takie, to nawet nie trudno nazwać hobby, ja jestem po prostu trochę trzepnięty na punkcie tenisa i zawsze lubiłem sport. Kiedyś ktoś mnie dojrzał, jak grałem gdzieś rakietką do badmintona i gumową piłeczką przez linkę na asfaltowym boisku na Wojska Polskie, na Kazimierza Królewicza w latach, początek lat 70. Ja miałem wtedy, nie wiem, 9 czy 10 lat i wciągnięto mnie do pan Andrzej Wroński, pamiętam nazwisko mojego pierwszego trenera, którego pozdrawiam, bo jeszcze ciągle jest na chodzie i odwiedza nas podczas dużego turnieju. Andrzej Wroński jakoś mnie tam przyuważył, wciągnął mnie najpierw do Czarnych Szczecin, potem przyszedłem do SKT, grałem tam parę lat, bez większych sukcesów, jakichś takich, no gdzieś poszło jednak, ważniejsza była nauka, ważniejsze były potem studia, ale udało mi się być na dwóch spartakiadach młodzieży, udało mi się być nawet jakimś tam brązowym medalistą mistrzostw okręgu w grach podwójnych, bo je lubię i zawsze najbardziej w tenisie i w badmintonie. No i tak szło to najpierw, to było, praktycznie byłem bez przerwy związany z tenisem, tak? Bo jako dziecko to była taka moja pasja fajna, nastolatka czy wcześniej dzieciaka, gdzie chodziłem, gdzie byłem dumny, chodziłem z rakietą. W tamtych czasach, w latach 70. mieć rakietę, a ja miałem, dzięki rodzicom, potem klub, potem dostawałem te rakiety z klubu i to chodziłem dumny po podwórku na Kazimierza Kulewicza, bo to było coś. Ja byłem tam, wiadomo, wszyscy graliśmy w piłkę nożną, jeździliśmy na rowerach, ale ja się wyróżniałem tym, to wtedy się zaczęły też, ja grałem troszeczkę wcześniej niż się zaczęły czasy FIBAKA, czyli ja grałem chyba od 72 tam drugiego czy trzeciego roku, a Wojtek FIBAK, który zresztą nas odwiedza na turnieju, zawsze tam wspominamy, no to był 70, tam chyba 6 rok. Chodziłem dumny po podwórku z tą moją torbą tenisową. Najpierw oczywiście to nie była torba, ale no potem już się tak wszystko poukładało. I z tego klubu dość płynnie przeszedłem do, bo wiadomo, bo skończyła się podstawówka, zaczęło się liceum, tam grałem, nawet jestem jakimś mistrzem szkół średnich w Szczecinie. Był taki moment, więc to było, reprezentowałem dumnie dwójkę, a potem na studiach Irek Maciocha, czyli mój kolega, który był trenerem w SKT, W związku z tym, że chciałem sobie gdzieś tam dorabiać, no to wziął mnie na takiego instruktora też pomocniczego, że tak powiem, mimo że nie miałem papierów, no ale grałem, więc byłem sparring partnerem i uczyłem trochę tych młodszych jakichś adeptów tenisowych i zaraz właściwie tak na dobrą sprawę skończyłem liceum, no to przecież to chwila, moment, gdzieś tam już grałem wtedy tylko amatorsko. Na studiach tak jak przeszedłem trochę na stronę badmintonową, bo nie było sekcji tenisowej. A zaraz po studiach i na studiach właśnie jakby byłem tym instruktorem, a zaraz po studiach tak naprawdę założyłem tę moją firmę, która ma 36 lat w tym roku i to po 2 czy 3 latach robiło już duży turniej, ale wcześniej robiło jeszcze 2 turnieje mniejsze. Taki bezzawodowy turniej kobiet w Gryfinie, to był mój pierwszy zawodowy turniej, to było ITF-u, czyli tej Międzynarodowej Federacji Tenisowej, turniej z zawrotną pulą nagród, nie wiem, $5,000 czy coś takiego. Poniosłem tam potężną porażkę organizacyjną, ostatnią moją porażkę organizacyjną. Pierwszą i ostatnią tak naprawdę nauczyła mnie bardzo wiele pokory, bo wydawało mi się, że już właściwie możemy Wimbledon organizować, a to tak nie jest. No i potem już jak się zaczęły turnieje, to coraz bardziej w ten tenis jeszcze wsiąkałem, już taki bardziej profesjonalny. No my dzisiaj jesteśmy ta rola organizatora tenisowego, organizatora imprez tenisowych jest zdecydowanie prostsza dzisiaj, bo tenis stał się niezwykle popularny. Tak jak my mówimy o latach, kiedy tak naprawdę była absolutna posucha w polskim tenisie, bo pierwszą dopiero czekaliśmy na czasy po Wojtku Fibaku, czekaliśmy bardzo długo na czasy Jurka Janowicza, Łukasza Kubota, pary Fürstenberg-Matkowski, czyli naszej tutaj, częściowo naszej pary lokalnej, ale musieliśmy cały czas obserwować tenis, musieliśmy patrzeć, jacy zawodnicy, gdzie oni są, których warto zapraszać, których możemy też zaprosić, bo to też nie na wszystkich nas stać, więc trzeba było się na tym tenisie znać. Ten tenis był obecny, ja bardzo dużo wyjeżdżałem na różnego rodzaju turnieje po Europie i nie tylko, oglądając, jak to robią bogatsi, wtedy dużo bogatsze kraje, dzisiaj jesteśmy na trochę innym poziomie, jednak także ekonomicznym. I to widać, że to, co było kiedyś, to było bardzo trudne. Ja cały czas mówię, często gdzieś udzielam jakichś wywiadów, czy prowadziłem bardzo dużą akcję dla organizatorów turniejów zawodowych w Polsce, ten Lotos PZT Polish Tour, gdzie byłem dyrektorem tego. I ja wszystkim mówię, że to wszystko wymaga cierpliwości, ogromnej cierpliwości. My taką cierpliwość mieliśmy, bo tak naprawdę to pierwsze 3 edycje to były edycje, w które trzeba było wkładać pieniądze. Mieliśmy sponsora, bo od razu bank był, jakby jeszcze kiedyś Pomorski Bank Kredytowy był tym pierwszym sponsorem od pierwszej edycji, ale mimo wszystko tych pieniędzy nie starczało. I można było powiedzieć, nie, no nie zarabiamy ten, ale to była grupa, wtedy jeszcze nas było więcej, nie byłem tylko Agnieszka, ja, czy teraz Kacper, syn. Natomiast wcześniej była nasza, ta grupa była 6-osobowa, taka organizacyjna, management tego turnieju mniej więcej tyle ludzi miał i to była grupa wariatów po prostu. To są początek lat 90., początek jakby kapitalizmu w Polsce, wszystko się rozwija i nagle ludzie po tak naprawdę, nie wiem, tam 30 lat mówią, zrobimy w Polsce Wimbledon. No nie zrobiliśmy Wimbledonu, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo dumni wszyscy z tego, że to powstało i że ten turniej dzisiaj ma taką renomę w świecie. Turniej będzie miał 33. edycję, a tak naprawdę 30 lat Challengera, czy 30 lat obecności w ATP, więc mamy mały jubileusz. Obiecały nam już się właściwie zapowiedzieli włodarze z ATP, no bo jesteśmy takim dość znaczącym w świecie Challengerów wydarzeniem.
3: To już będzie wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Ja nazywam się Natalia Błochowska. Do usłyszenia.
2: SK Szczecinek. SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Błachowska.
2: SK Szczecinek.
3: W sportach walki nie ma przerwy w sezonie. Tu nie można po prostu odłożyć rękawic i wrócić do treningów za kilka miesięcy. Praca trwa cały rok, a każdy trening prowadzi do kolejnych startów i nowych wyzwań. Ostatnie sukcesy, plany na najbliższe miesiące i codzienną pracę szczecineckiego klubu karate Kyokushin opowie Shihan Wojciech Hurka, piąty dan i trener szczecineckiego klubu karate Kyokushin. Będzie o wynikach, o przygotowaniach i o tym, ile pracy trzeba wykonać, zanim zawodnik stanie na macie. Rozmawiamy o karate, sportowej pasji i o tym, dlaczego w sportach walki sezon właściwie nigdy się nie kończy. W naszym studiu dzisiaj Shihan Wojciech Hurka, piąty dan. Os. Za wami dość intensywny czas, no i mnóstwo sukcesów.
6: Tak, w szczecineckim klubie karate Kyokushin się dzieje. Zresztą zawsze się coś dzieje, od 30 lat. I teraz tak, byliśmy ostatnio na Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży. 17 zawodników wzięło w niej udział z naszego klubu. Przywieźliśmy 16 medali, zajęliśmy miejsce drugie drużynowo, także cały czas ten potencjał dziecięcy u nas jest. Niektórzy zawodnicy mieli taki sprawdzian przed zawodami, które ich czekają niebawem. Niektórzy tego sprawdzianu nie przeszli tak jak trzeba, no to niestety muszą jeszcze poczekać troszeczkę, żeby wypłynąć na szersze wody. Ale cały czas trenujemy, przygotowujemy się do kolejnych imprez. Frekwencja w klubie jest po tych wrześniowych zapisach. Mamy generalnie wszystkie grupy już podomykane. Tu informacja dla wszystkich, którzy nas słuchają, że w szczecineckim klubie karate Kyokushin do grup dziecięcych nie ma miejsc, ale można dzwonić i czekać po prostu, jak już niektórzy czekają, aż ktoś się zwolni, wykruszy i wtedy ewentualnie będziemy mogli do tych grup dziecięcych do 13 roku życia kogoś przyjąć. Natomiast miejsca są w grupie młodzieży i dorosłych. Tutaj wciśniemy. Nie wszyscy na każdy trening chodzą, jak to wiadomo. Ten się uczy, ten pracuje, coś tam. Także tutaj jeszcze możemy kogoś przyjąć.
3: Mm-hmm. Oprócz tego, że za wami starty juniorów, no to seniorzy byli na zgrupowaniu w Krakowie, z tego co widziałam.
6: Tak, byliśmy na wschodnioeuropejskim obozie letnim. Co roku tam jeździmy, żeby podnieść swoje kwalifikacje. Zdają niektórzy egzaminy na stopnie mistrzowskie, bo uprawnienia instruktorskie, trenerskie, to się gdzie indziej robi u nas. Przez Polski Związek Karate, przez Ministerstwo Sportu robimy to w Lublinie, to jest inny temat. Tutaj zdajemy na pas i mamy materiał szkoleniowy w klubach na kolejny jak gdyby rok. Nie? No za to płacimy jakieś tam pieniądze, korzystamy. No też musimy być troszeczkę przygotowani i psychicznie, i fizycznie, żeby trenować 4 razy dziennie po 2,5 godziny każdy trening. No to jest takie wyzwanie energetyczne i nie każdy po prostu na taki obóz jedzie. To odbywa się zawsze w Krakowie. W tym roku było nas 6-7 osób, z tego na drugi dan zdał instruktor sportu u nas Grzegorz Polak, który zajmuje się grupą trzecią dzieci, zdał na drugi dan. O teraz, jeżeli o nim mowa, to powiemy, że niebawem startuje w Mistrzostwach Polski Wojska Polskiego, bo będą 10 października bodajże w Krakowie. Także życzymy mu powodzenia. Jacek Biegański brał udział w obozie, Weronika Makarewicz, Łukasz Szymański, Łukasz Kalenik, ja, tak jak wspominałem, Grzegorz Polak, jeżeli kogoś nie pamiętam w tej chwili, to sorry. I co? Jeszcze zdawał Łukasz Szymański, nauczyciel ze szkoły z 1 maja. Trenuje u nas od lat, jest posiadaczem w tej chwili pierwszego Q, to jest ostatni stopień szkoleniowy, brązowy pas z czarnym pagonem. No i też pomaga w klubie, przy tych grupach różnego rodzaju, przy organizacji zawodów. Naprawdę niesamowita pomoc, angażuje się strasznie, jeżeli chodzi o imprezy nasze klubowe, także nie dość tego, że ćwiczy, to jeszcze działacz.
3: Pięknie. To się właśnie też ceni w takich klubach sportowych, że oprócz treningów wokół klubu buduje się także taka społeczność, która wspiera się
6: nawzajem.
3: Tak,
6: no to jest w sportach walki, zwłaszcza w karate Kyokushin, jest to ważną rzeczą. W jedności siła, uczymy pewnych zasad przestrzegania No, nie dla każdego ten pociąg tak jedzie, jakby chciał, no bo tutaj tych norm, jak to w społeczeństwie, są różne normy, prawda, których trzeba przestrzegać, moralne, religijne, prawne, społeczne. Tak samo i u nas. Mamy pewien jakiś tam kodeks, którego staramy się trzymać. Ta lojalność, reprezentowanie klubu i tak dalej. Wszyscy robimy wszystko po to, żeby nasz klub się rozwijał i robimy to wszystko dla klubu tak naprawdę, nie dla siebie. To, że się zdaje te stopnie i tak dalej, to jest nasza pasja. To ciężko jest to wytłumaczyć, bo tu każdy, który coś robi, to uważa to za pasję, nie? Ale tu u nas jest troszeczkę inaczej i my tym żyjemy, dlatego żyjemy, po to żyjemy i tyle. No. Nieraz jest tak, że ktoś wybierze tą drogę Kyokushin z różnych względów, z niej zejdzie, no bo wybrać karate Kyokushin to jest jedno, a podążać nią to jest drugie, nie? I nieliczni mają to szczęście, że dojdą do końca. No, ja jak na razie jestem jednym z nich i bardzo się z tego cieszę. Tutaj osoby dorosłe, które w klubie pomagają, rozwijają się. Łukasz Kalennik będzie zdawał na drugi dan w przyszłym roku, też na obozie był, bo u nas jest taka zasada, że jak chcesz zdawać na wyższy stopień, to musisz się angażować w karate Kyokushin, musisz jeździć na obozy, musisz być przynajmniej rok wcześniej, żeby zdawać na kolejny stopień mistrzowski na obozie tym w Krakowie, bo inaczej jak nie masz tych pieczątek wszystkich w tym paszporcie, no to nie dopuszczą ciebie do egzaminu i jeszcze jest wiedza, umiejętności fizyczne i tak dalej. Rekomendacje od prezesa klubu, od Okręgowego Związku Karate. Także to jest takie sito, że żeby zostać instruktorem w karate Kyokushin, to trzeba mieć minimum trzecie Q, w tej chwili zielony pas z brązowym pagonem. To jest 6-7 lat treningu, różne opinie i tak dalej. I dopiero wtedy jedziesz na kurs. To nie jest jakiś kurs weekendowy, że robisz, jak to się mówi, siedząc w domu i zapłacisz 1500 zł i masz. Nie? To jest troszeczkę inaczej, nie? Bardzo ciężko, ale chwalimy to i tak dalej, robimy, popieramy i dlatego tak to wszystko działa. I jeszcze tutaj Jacek Biegański był też na tym obozie, nasz dobry zawodnik kiedyś, cały czas ćwiczy, jest aktywny, teraz będzie walczył na gali, którą mamy niebawem. On też będzie zdawał na pierwszy dan w przyszłym roku. No i tak to się kula. Każdy z nich chce mieć ten czarny pas, pierwszy dan, ale to niektórzy myślą, że mieć czarny pas to już jest koniec tego wszystkiego. Nieprawda. Dopiero wtedy tak naprawdę się droga zaczyna. Shodan w karate Kyokushin, to znaczy ten pierwszy stopień mistrzowski, to znaczy dosłownie początek drogi.
3: Dokładnie. Więcej instruktorów w szczecińskim klubie karate Kyokushin to chyba też dla ciebie pewne odciążenie.
6: Z jednej strony tak, z drugiej strony z tym jest różnie, bo jak się dziecko przyzwyczai do pewnego instruktora, trenera, no to trzeba też umiejętnie to wszystko wprowadzać w życie. To nie jest tak, że jak jest instruktorem, to od razu prowadzi inną grupę. No niekoniecznie. Ma uprawnienia, jest na treningu jako asystent trenera, pomaga. Tutaj trzeba gdzieś pokazać pewne ćwiczenia, to on to robi. Uczy się jeszcze, bo mieć, jak to się mówi, teorię zaliczoną i tak dalej, to nie to samo, co praktyka. Może kiedyś któryś z nich będzie tak na stałe współpracował, jak Grzesiek Polak, jak inni, którzy w klubie są na tych umowach, no to wtedy tak, nie? No na razie jak ktoś zrobi uprawnienia, fajnie, pięknie, ale jeszcze jak gdyby cały czas my pracujemy, mamy siłę, energię, żeby robić tą robotę z tymi dziećmi, bo ja zawsze powtarzam, że siłą naszego klubu tak naprawdę są grupy dziecięce. No, jest ich w tej chwili po zapisach około 120 osób, a jeszcze nie wszyscy wrócili z tych różnych grup, które były rok temu. To tak naprawdę się od października wszystko zaczyna. No, będziemy musieli kombinować, robić rotacje, przenosić. Niektórzy urośli, to już nie będą w grupie dziecięcej, tylko pójdą do starszych. Tak to działa. Zresztą pewnie działa to bardzo podobnie w innych klubach, ale u nas chyba najlepiej, bo jest taka frekwencja, jaka jest.
3: W pewnych dyscyplinach sportowych są sezony, kiedy odbywają się zawody, puchary, mistrzostwa, a u was ja mam wrażenie, że non-stop coś się dzieje. Przez cały rok gdzieś jesteście w wyjazdach, rozjazdach albo wy coś organizujecie. Przed wami kolejne intensywne miesiące.
6: Tak, tak naprawdę to cały rok pracujemy. Nie ma wakacji. To są takie wakacje na papierze, bo trenujemy, jeździmy na obozy, mamy obóz dla dzieci, mamy obóz później dla nas. W sierpniu też się ćwiczy, bo już trzeba się przygotowywać do sezonu. Także no ja na wakacjach to tak naprawdę nie byłem od 30 lat. Zawsze wakacje mam, można powiedzieć, zajęte. I tak to u nas wygląda. Starty są, Nawet jak jest okres feryjny, no to mamy zajęcia dla dzieci, jakieś wyjścia. Chcemy uszczęśliwiać tych najmniejszych, bo w nich jest siła i wiemy wszyscy, że każdą siłą narodu są dzieci, tak samo jest u nas i staramy się to tak właśnie robić. Mamy to poukładane już od lat. System, który jest szkoleniowy tutaj u nas z tymi grupami dziecięcymi się sprawdza. Nie mamy zamiaru nic zmieniać. Jest bardzo dobrze. Nie chcemy, żeby było lepiej, ale niech gorzej nie będzie. Ja zawsze w ten sposób mówię. A jak ktoś chce zacząć, no to zawsze jest czas na to, żeby przyjść się zapisać. Nawet jak nie ma miejsca, tak jak mówiłem wcześniej, poczekać troszeczkę, coś się zwolni. Jeżeli chodzi o te starty, no to tak. Teraz mamy taki gorący, powiedzmy, ten okres do świąt, że tu mamy po kilka imprez w ciągu miesiąca. Jedziemy na Puchar Polski za tydzień. Potem mamy turniej w Złocieńcu. Potem mamy Mistrzostwa Polski w Sianowie. Potem mamy galę w Szczecinku u nas. Potem mamy turniej mikołajkowy dla dzieci. I to jest taki, no, sztandarowa impreza dla nas. Jak mamy dużo dzieci, no to uszczęśliwiamy dzieci. No i później mamy troszeczkę świąt. A po świętach znowu trzeba się przygotowywać już do ferii, żeby to wszystko tam u tych dzieciaków, jak to się mówi, zagrało. Mamy zgrupowanie kadry wojewódzkiej naszej. Przyjeżdżają ośrodki z całego województwa. Jest ich 19 w tej chwili klubów. 220 osób brało udział w tamtym roku w zgrupowaniu Karate Kyokushin. To jest, no, bardzo dużo jak na warunki szczecineckie i robimy to od lat.
3: Ale Szczecinek ma do tego dobrą bazę, nie?
6: Ma bazę, ale my korzystamy tutaj przede wszystkim z bazy szkoła na 1 maja, nasza szkoła numer 4, hala na dole, mamy do dyspozycji, mamy umowy, współpracujemy ze sobą. Myślę, że tu nikt do nikogo nie ma pretensji, jeżeli chodzi o te tematy, pomagamy sobie nawzajem. Szkoła wspiera nas, my wspieramy szkołę. OSIR pomaga, miasto.
3: Oczywiście,
6: i tak
3: ale
6: dalej.
3: Mówiłam też o takich warunkach właśnie, że Szczecinek jest takim dobrym miejscem do tego, żeby trenować.
6: Tak, oczywiście, no, są tereny do biegania.
3: O, właśnie.
6: No, są hale. Także i noclegi, i takie. Ktoś chce tańsze, idzie tam, droższe. No, pod tym względem nie możemy tutaj absolutnie narzekać. Jak na takie małe miasto, to możliwości są naprawdę wielkie. Zasługa też rządzących, no bo chyba robią dobrą politykę od lat i dlatego tak to wszystko wygląda. No i sport u nas się rozwija. Jak na takie małe miasto, klubów jest tyle, że masakra. To z jednej strony dobrze, z drugiej strony trochę źle.
3: Dobrze, bo wszystkie kluby, no, i tak są pełne z tego, co ja widzę. Wszędzie są listy rezerwowe porobione i to też dobrze świadczy o mieszkańcach, że jednak chcą być aktywni.
6: Tak, fakt jest taki, że jeden się urodził do karate, drugi do tego, żeby chodzić do szkoły muzycznej. No i to jest miejsce dla każdego. Także złe jest tylko to na przyscykład, że nieraz dzieci trenują po 5 dyscyplin naraz. Nie? To tutaj bym z tym
3: to wszystko polemizował.
6: No dokładnie. Ale generalnie fajnie, że dziecko coś robi. My kiedyś mieliśmy jeden trzepak i z niego korzystaliśmy wszyscy i tam i się podciągałeś i siedziałeś i to była baza i biuro i wszyscy się spotykali w tym miejscu, a nie jak teraz w internecie. Każdy był zadowolony, prawda? Także ten ruch był wszechstronny. Chodziło się i na tenisa stołowego i się biegało i grało w piłkę i karate i jakieś jeszcze inne rzeczy. Sam byłem mistrzem multitaskingu, tej wielozadaniowości. Robiłem zadaniowość naprawdę na szeroką skalę, nie? I na wszystko znajdowałem czas.
3: Wracając jeszcze do tematów tych nadchodzących wydarzeń, no to ta gala, która już tak naprawdę za kilka tygodni będzie dużym wydarzeniem.
6: No tak, to jest 30 lat naszego klubu, bo w ogóle Karate Kyokushin w Szczecinku istnieje już lat 45, ale tu chodzi o nasz klub. Nasz klub 30 lat temu został założony w 1996 roku. No ja byłem prekursorem tego wszystkiego, bo wcześniej działaliśmy jako koszaliński klub Karate Kyokushin Filia, a jeszcze wcześniej jako TKKF Szczecinek Sekcja Kyokushin. Także po parku się latało, biegało, ćwiczyło, bo nie było nieraz środków na to, żeby mieć salę gimnastyczną, ale ćwiczyliśmy, mieliśmy tą pasję swoją jakby i do tej pory to przetrwało. No i co? I myślę, że staniemy na wysokości zadania. Robiliśmy galę niejednokrotnie i na 20-lecie robiliśmy taką, bo mieliśmy akurat taką chęć zrobienia gali i pokazania mieszkańcom miasta, jak Kyokushin wygląda w innym wydaniu i przede wszystkim to jest też wydarzenie dla miasta, prawda, nie tylko dla nas. Chcemy to podkreślić w jakiś sposób, że działamy już tutaj na terenie Szczecinka od tych 30 lat. Będą pokazy, które się cieszą zawsze dużym takim oglądaniem i zainteresowaniem. Suporeksy, jakieś kije do bejsbola, jakieś tam inne rzeczy. Będą walki. Ściągamy tutaj mistrzów świata i Europy do Polski, do Szczecinka. Mamy już podpisane umowy z kilkoma, szukamy dla nich też przeciwników. Będą nagrody finansowe. No, teraz takie czasy nastały, że i w karate Kyokushin też chętniej przyjadą, jak dostaną tego typu gratyfikacje. No oczywiście puchary i klimat, który jest na takiej gali, bo to ten klimat wieczorny, te światła, to wszystko no, robi robotę. No i uszczęśliwimy też członków naszego klubu. Wszyscy dostaną zaproszenia, przyjdą, będą wyróżnienia. Kto się wyróżniał, angażował, jak to na takich imprezach, to będziemy starali się to wszystko tak docenić, pokazać i niech ci ludzie też się czują docenieni, wyróżnieni i działają przez następne 30 lat.
3: A dla ciebie jakie było te 30 lat?
6: 30? No tak zleciało, to jest raz. Dwa, że no przez ten czas przewinęło się bardzo wiele osób. Niektórzy już podrastali i tak dalej. Tak, ty też ćwiczyłaś kiedyś, no to fakt jest taki, jaki jest.
3: Był taki epizod,
6: tak,
3: był
6: pokolenia.
3: Taki w swoim życiu.
6: Teraz na przykład pożegnaliśmy ostatnio chłopaka, który 13 lat u nas ćwiczył, Filip Tuczyński. Zaczynał jako 5-latek, skończył szkołę, poszedł na studia, studiować prawo do Warszawy. Życzyliśmy mu powodzenia i takie sytuacje są co chwilę. Ludzie przyprowadzają dzieci swoje, które kiedyś trenowały, ci rodzice i tak dalej. Także podsumowując, naprawdę piękny czas, chociaż było nieraz pod górę, jak to mówią, tylko martwa ryba płynie z prądem. Nie narzekamy, nawet jak nieraz było źle, bo przez 15 lat działaliśmy sami, nie mieliśmy żadnego wsparcia z miasta i tak dalej. Z przykrością to stwierdzam, inne kluby miały, my nie. Ale może i nadszedł ten nasz czas, doceniają to, co robimy, bo duży wkład wkładamy w to, żeby wychować dzieci i młodzież. Aspekt wychowawczy jest ważny. Nie chcemy, żeby dzieci popełniały te same błędy, które popełnialiśmy my. Też popełniłem dużo błędów w swoim życiu i najważniejsze, człowiek na błędach się uczy, nie? I nie chcemy, żeby te dzieciaki miały jakieś tam potknięcia. No nie zawsze się uda, bo to wiadomo jak w życiu, ale generalnie, jeżeli tak miał podsumować te 30 lat, wspaniały czas, efekty są, już pomijając medale, bo medale u nas to jest ten taki aspekt trochę mniejszy tego wszystkiego. Tutaj kładziemy nacisk na te bardziej wartościowe rzeczy. Medalistą się jest przez pewien czas w swoim życiu, to jest taki epizod.
3: Do następnych zawodów.
6: Oczywiście, że tak. Jak ktoś trenuje 50 lat, no to prawie każdy z tych ludzi startował. To jak kiedyś teraz piłkarze są, kibice, którzy przychodzą na stadion oglądać, no to oni przecież grali też w piłkę. W Dasz Boże, w Wielimiu czy gdziekolwiek. To samo u nas. Jest wielu byłych mistrzów, bo mistrzem tak takim, który ma czarny pas, to się jest. A tym takim, który wygrał zawody, się bywa.
3: Dokładnie.
6: Był mistrzem Europy w 96, no ale nie jest, prawda? A czarny pas ma, jest senseiem, shihanem i tak dalej. To jest ta różnica. Niemniej, wspaniały czas, nie cofnąłbym niczego. Życzę sobie i wszystkim członkom klubu i tak dalej, żeby te 30 przyszłe lat nie było gorsze od tych. Nawet już lepiej nie musi być, ale niech będzie tak samo przynajmniej. I jak to się mówi, działamy dalej, robimy to, co robimy, bo robimy to z pasją. Tak wygląda szczecinecki Kyokushin.
3: A my już teraz zapraszamy Was na galę, która odbędzie się w listopadzie.
6: 21 listopada. Zaczynamy, startujemy od godziny 16. Taki czas przewidziany to jest 20-21 maksymalnie. No, przede wszystkim będą wchodzić osoby, które wiadomo, są z klubu, zaprzyjaźnione z klubem, będziemy rozdawać zaproszenia i tak dalej, ale będzie też miejsce dla oglądających, sektor dla kibiców i tak dalej. Służby porządkowe i tak dalej, które będą pilnowały, żeby tam wszystko grało. Tak jak mówiłem, pokazy, walki. Serdecznie zapraszamy.
2: SK Szczecinek.
3: Październik to miesiąc różowej wstążki. Przez cały miesiąc będziemy więc dużo mówić o profilaktyce raka piersi, bo to temat ważny i potrzebny. Coraz więcej kobiet pamięta o regularnych badaniach i świadomej profilaktyce. To także efekt licznych akcji edukacyjnych i profilaktycznych, których w naszym regionie nie brakuje. Dlaczego regularne badania są ważne, jak dbać o swoje zdrowie i na jakie sygnały zwracać uwagę? O profilaktyce raka piersi i działaniach edukacyjnych rozmowa z Izabelą Jadwiżyc ze szczecineckiego sanepidu.
7: Październik to taki wyjątkowy miesiąc, często nazywany popularnie różowym październikiem. Jest to oczywiście miesiąc, w którym zdecydowanie powinniśmy pamiętać o tym, aby się badać. To właśnie w październiku prowadzone są akcje profilaktyczne dotyczące wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Powiedzmy na początek kilka słów o tym, czy mieszkanki Szczecinka dbają o profilaktykę nowotworową.
8: Czy mieszkanki Szczecinka dbają o profilaktykę? Bardzo ciężkie pytanie skierowane. Ja bym powiedziała tak. Akurat pani i ja, jako kobiety, posiadamy najpiękniejszy atrybut naszej kobiecości, czyli nasze piersi. Tak jak wiele kobiet chciałyby je eksponować, pokazywać, w takim sensie swojego kształtu, swojej wielkości. Również chciałybyśmy, że tak jak dbamy o te piersi, żeby one wizualnie ładnie wyglądały, ładnie się układały, podkreślały nasze walory i nasze kształty, bardzo byśmy wszyscy chcieli, żeby również to dbanie o to zdrowie tych piersi było takim nadrzędnym priorytetem. No i tu niestety nie mamy dobrych statystyk. I tak naprawdę po tym stwierdzeniu trzeba by było powiedzieć, że nam kobietom chyba nie zależy na tym, aby nasze piersi były zdrowe. Jest to naprawdę bardzo, bardzo przykra informacja. Koleżanki Amazonki ze swojej strony poprzez różnego rodzaju propagowanie takiej działalności docierają tam, gdzie mogą. Ja ze swojej strony promotora zdrowia ruszam do szkół, żeby rozmawiać z młodymi dziewczynkami. Uważam, że 7-8 klasa jest to czas do rozmowy o naszym zdrowiu, jak również do dziewcząt ze szkół średnich. I proszę Państwa, pomimo takich odbywających się spotkań, zaczynam się troszeczkę bać, bo patrząc na podejście młodych dziewcząt, tu, naszych mieszkanek powiatu szczecineckiego, dziewcząt chodzących do szkoły, gro z nich mówi tak o tym, że oczywiście piersi są bardzo ważne, bo ta ma za małe, ta ma za duże, ta ma obwisłe, ta ma sterczące. Jesteśmy tylko kobietami, tak, w zależności w którym wieku, ale przerażające jest to, że zaczynają mówić tak, że tu może korekcja, tu powiększenie, tu podniesienie, tu jakieś coś wszczepić, pytają się o te wkładki silikonowe, o implanty, o protezy. Ja nie jestem chirurgiem plastykiem, więc otwieram szeroko oczy, a na moje pytanie, czy któraś z Was badała sobie kiedyś te piersi, to one się na mnie patrzą takie bardzo zdziwione. No tak, więc założyć ładny koronkowy biustonosz, tak, ale zobaczyć przy tym, czy moje piersi nie różnią się kształtem, nie różnią się wielkością, czy nic nie wycieka z mojej brodawki i czy w tych piersiach nie ma niczego, co mogłoby mnie zaniepokoić, to tu już nikt nie potrafi praktycznie odpowiedzieć, jeśli ja mówię o młodych dziewczynach. Gdzieś tam się utarło takie przekonanie, proszę Państwa, że nie ruszać, nie dotykać, to nic nie znajdę. To pamiętam jeszcze, będąc położną, pracującą w poradni K, bardzo często było przy badaniu, kiedy lekarze właśnie proponowali badanie piersi w trakcie wizyty ginekologicznej. Niektóre panie były zdziwione, ale pamiętam właśnie pana doktora Rybaka, który zawsze z uśmiechem na twarzy mówił: pani powinna rozmawiać ze swoim mężem, bo to jest człowiek, który najczęściej dotyka pani piersi, czy nic takiego złego w tych piersiach nie wyczuwa. I to jest też taki apel do naszych mężów, partnerów, chłopaków, że panowie, trzymacie w garści to, co mamy najcenniejsze, nasz biust. Więc zwróćcie uwagę, może to właśnie gdyby mąż podpowiedział, że słuchaj, coś jest nie tak, może bym wtedy bardziej zwróciła na to uwagę, tak, jako kobieta. Dlatego, proszę Państwa, wychodzę jakby z taką inicjatywą, bohaterka to jest ta, która walczy, która się stara, bo proszę Państwa, to, że coś się znajdzie w tej naszej piersi nieproszonego, nie musi oznaczać złą rzecz. Gdyby tak naprawdę te wszystkie panie w wieku między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii, poszły i się przebadały, to ja podejrzewam, że ta statystyka byłaby dużo wyższa. Ogólnie patrząc, wydaje nam się, że nie. Ale jeśli przyjść na spotkanie do Stowarzyszenia Amazonek, wszystkie dane teleadresowe można znaleźć oczywiście w internecie, gdyby przyjść i porozmawiać z tymi paniami, to tam się okaże, że jest tyle pań, które walczyło lub walczy lub będzie walczyło za chwilę, które służą wsparciem, pomocą, swoją wiedzą i doświadczeniem. Ja wiem, że nie każda z nas może ma odwagę iść od razu do lekarza, ale można podejść, można porozmawiać, można usłyszeć wiele historii i proszę Państwa, to są prawdziwe bohaterki. To są bohaterki dnia codziennego, bo to jest tak, nam się wydaje, że jest wszystko w porządku. Wydaje mi się, że wiele kobiet, które przeszło tą walkę, jest w stanie dokładnie powiedzieć to samo. Coś zaniepokaja, tak? Powiększona piersi, jakiś wyciek z brodawki. A, tam poleci, może sobie przytarłam stanikiem. Zaczerwienienie, które się pojawia, jakiś ból. Pewnie mnie przeciągnęło tutaj, fiszbiny w staniku nacisnęły, tak? Ale zamiast się zastanawiać, czy to fiszbiny, bo to tak dziwne, że te fiszbiny to już tydzień czasu, może trzeba by było pójść do lekarza rodzinnego, do lekarza ginekologa, do lekarza onkologa. Wystarczy podejść i porozmawiać, powiedzieć, że coś niepokoi. W gestii jest albo skierowanie do lekarza specjalisty, a jeżeli już jesteśmy u tego specjalisty, do onkologa dalej nie trzeba mieć skierowania, to lekarz, który to sprawdzi, powie, nie jestem pewien, zróbmy mammografię, zróbmy USG. I jeśli w tym badaniu wychodzi, że jest coś, wtedy jest ta biopsja, czyli pobranie materiału z tego czegoś, żeby określić, co to tak naprawdę jest. Ja życzę, żeby wszyscy mieli torbiel, ale wiem z doświadczenia, że to nie będzie torbiel. Dlatego propagowane akcje, żeby o tym mówić, żeby to nagłaśniać, żeby uczyć. Ta nauka, ta profilaktyka. I znowu apel do naszych mężczyzn. Panowie, jeśli kochacie, kochacie swoje kobiety, to jesteście w stanie pomóc i zwrócić uwagę. To jest bardzo ważna rzecz. Ja zawsze się śmieję, że raz do roku, w miesiącu moich urodzin, planuję sobie wizytę u ginekologa, planuję wizytę u stomatologa, tak, planuję wizytę u lekarzy specjalistów, do których mogę pójść, żeby sobie zrobić badania profilaktyczne. I wtedy wiem i mogę cały rok przesiedzieć spokojnie, wiedząc, że ja to zrobiłam, ale to jestem ja. A teraz apel do pań, które nas słuchają. A wy co? Ja nie chcę, żeby w statystykach, które są przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia było, że na chwilę obecną choruje około na wszystkie nowotwory, bo już teraz nie skupmy się tylko na raku piersi. Na wszystkie nowotwory choruje średnio rocznie około 165 tysięcy. Ale statystyka na rok 2030 jest taka, że będzie chorowało 200 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę, my z jednej strony mamy medycynę, która idzie do przodu, mamy nowocześniejsze badania, leki, diagnostykę, dostępność do sprzętów, do aparatów, bo to też jest ważne. Pytanie, co z tym robimy, żeby z tego skorzystać? Dlatego takie akcje, bądź swoją bohaterką, czy akcje propagowane przez nasze stowarzyszenia Amazonek są po to, żeby dać Państwu szansę na to przez przypadek. Bo to przez przypadek, stojąc przed lustrem, widzę, że mam powiększoną pierś albo zaczerwienioną brodawkę. Przez przypadek mój mężczyzna, kiedy się przebieram albo rozbieram, mówi, coś jest nie tak, zobacz, masz zaczerwienienie. Przez przypadek, dotykając swojej własnej piersi, jestem w stanie wyczuć zgrubienie. I pytanie, co z tym zrobię? Gro kobiet zostawia. Jak się kończy? Ja nie będę podawała zgonów, bo to też nie o to chodzi. Ja nie chcę, żeby moje wywiady były wywiadami smutnymi. Moje wywiady mają Państwa czegoś nauczyć. Tylko pytanie, jak każda z nas do tego podejdzie. Ja nie będę opisywała, jak wyglądają badania i co się robi. Czy mammografia jest przyjemna? No trzeba tą piersi ucisnąć, no jak wszędzie, tak? Więc czy USG jest bolesne? Absolutnie. Czy młode osoby chorują? Tak. Proszę Państwa, ja się pokusiłam, znowu sprawdzenie statystyki dla powiatu szczecineckiego. Jest taka możliwość logowania się na stronach Państwowego Zakładu Higieny albo na taką Krajowy Rejestr Nowotworów. I ja tak sobie troszeczkę powchodziłam i patrzyłam na powiat szczecinecki. Pozwoliłam sobie wejść w tam właśnie Krajowy Rejestr Nowotworów, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o powiat szczecinecki. Największa ilość zachorowań przypada między 35 a 39 rokiem życia, to jest pierwsza, a druga między 60 a 64. I teraz zwróćmy uwagę, jeden bardzo mądry profesor, pan profesor Marianowski, z którym ja miałam kiedyś przyjemność pracować w Warszawie, powiedział tak, to bardzo słynny ginekolog, położnik, pracujący na Starinkiewicza, powiedział mądrą rzecz. Od chwili wytworzenia pierwszej komórki nowotworowej do pełnoobjawowego raka, pełnoobjawowego, może, proszę Państwa, minąć do 12 lat. W tym czasie ile mamy szansy jako młode osoby, żeby coś już zaobserwować? Znamy siebie. Więc teraz proszę zwrócić uwagę, patrząc na to, co ja wyszperałam, że tak powiem, w statystykach w Krajowym Rejestrze Zachorowania na Nowotwory, patrząc na to, co dzisiaj nam podał Szczecinecki Szpital, moje drogie panie, gdzie jesteście? Bądź swoją bohaterką, moja droga słuchaczko, walcz o swoje życie, o swoją godność, o swoje zdrowie. I teraz pytanie, jak się do tego stosunkuję? Czy zostawię, czy pójdę po rozum do głowy.
2: SK Szczecinek News.
3: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
2: SK Szczecinek.
3: Jedna z najpopularniejszych platform streamingowych przygotowuje serial inspirowany wydarzeniami, do których doszło w 1989 roku w więzieniu w Czarnym. Produkcja ma mieć premierę jeszcze w tym roku, a historia wydarzeń zza więziennych murów już teraz budzi zainteresowanie. Co dokładnie wydarzyło się w Czarnym? O tym opowie nam Ireneusz Markanicz, historyk.
9: Zakład karny w Czarnym ma się stać miejscem akcji nowej produkcji Netflixa. Czy mógłby pan opowiedzieć nam, co tam takiego się wydarzyło, że właśnie taka wytwórnia się zainteresowała tym, co się wydarzyło w 89 roku w Czarnym?
10: No rzeczywiście potencjał tej historii jest olbrzymi i jeżeli trafi w ręce dobrych scenarzystów, dobrej ekipy, która stworzy ten serial, to może wyjść przysłowiowa petarda. To znaczy tam rzeczywiście jest wiele historii do opowiedzenia i można to zrobić w bardzo ciekawy sposób, nawet taki rozbudowany, ale to już pozostawiam twórcom. Oni mają, materiał mają bardzo dobry. Dlaczego bardzo dobry materiał? Bo to, co wydarzyło się w grudniu 89 roku, nie tylko w Czarnym, w ogóle wtedy w całej Polsce, w tej Polsce więziennej, tak to nazwijmy, szacuje się, że blisko 100 zakładów, 99 zakładów karnych miało jakiekolwiek takie epizody związane z buntem więźniów w mniejszym lub większym stopniu. Ale zdecydowanie największa skala tych buntów, tego, co się wydarzyło 7 grudnia, to też jest charakterystyczne, ta data, w niektórych 8 grudnia, bo to też nie było na pstryk, ale w Czarnym 7 grudnia, to, co się wtedy wydarzyło, związane było z pracą mediów. I to jest przeciekawe. Bo właśnie wtedy w Teleekspresie podano informację o tym, że Sejm przyjął ustawę o amnestii i wytłumaczono w tym newsie o tej ustawie, że ta amnestia nie obejmie wszystkich skazanych. A na to liczyli ci, którzy byli za kratami. Dodajmy do tego, że jest rok 89. 4 czerwca były pierwsze częściowo wolne wybory. One nie były w 100% wolne, ale rzeczywiście to, co było do tej pory związane z wyborami, diametralnie się zmieniło, bo przypomnijmy, wcześniejsze wybory w czasach PRL-u też były. No ale tam kandydaci byli tylko i wyłącznie wskazani przez partie, które rządziły, bo nie tylko PZPR, również ZSL czy SD, były takie partie przystawki, jak się mówiło, do PZPR-u i one tylko te partie oficjalne mogły wskazywać swoich kandydatów na posłów, było głosowanie, czyli ta pula kandydatów była mocno zawężona. W tych wyborach 4 czerwca 1989 roku, wiadomo, że to już jest po okrągłym stole, to już było tak, że część głosów, znaczy 100% tego, co działo się w Senacie, wtedy w ogóle wrócił Senat, to były wolne wybory i jeżeli chodzi o głosowanie na parlamentarzystów w Sejmie, tam część głosów, część miejsc była zarezerwowana dla, tak nazwijmy to, wszystkich. Czyli dlatego mówimy o częściowo wolnych wyborach. No i mamy ten przełom z czerwca. Potem ukonstytuował się Sejm i już latem 89 roku w wielu zakładach karnych zaczęły się dziać różne rzeczy. Znaczy zaczęli się budować więźniowie, bo też ci, którzy ich pilnowali, czyli służba więzienna, nie do końca mogła wiedzieć, jak się ma zachować, no bo za chwilę pojawia się nowa władza, czyli pojawią się duże zmiany, bo to już nie będzie tak, jak było. I wszyscy to czuli przez skórę. I wówczas właśnie, żeby stłumić tamte bunty letnie, ludzie z Solidarności pojawiali się w więzieniach i niektórzy mówili coś takiego: słuchajcie, na pewno będzie jakaś amnestia, nie denerwujcie się, przestańcie się tutaj do tych osadzonych, przestańcie się tutaj jakoś burzyć, słuchajcie poleceń służby więziennej. Była taka obietnica amnestii. Później niektórzy posłowie mówili: no tak, ale ja tylko mówiłem o tym, że my zgłosimy ustawę o amnestii, ja nie mogłem gwarantować, czy taka amnestia zostanie przyjęta i w jakiej formie. Zostawmy to. No ale 7 grudnia, wspomniałem, Teleekspres podaje informację, że ta amnestia została przyjęta przez Sejm i nie obejmie wszystkich, to znaczy nie obejmie przede wszystkim recydywistów. No w takim więzieniu jak Czarne, 1500 osób osadzonych. To jest dosyć duże, naprawdę bardzo duże więzienie. Mamy sporo recydywistów, czyli oni, którzy liczyli na to, że ta amnestia da im wolność, a wolność to jest rzecz upragniona w każdym więzieniu i zdajemy sobie sprawę, że więzienie to nie są wczasy. W każdym systemie to nie ma jakby różnicy, czy mówimy tu o mocnych systemach totalitarnych, czy mówimy o nawet systemach demokratycznych. No to nie jest wolność. Na tym polega ta kara. I ci więźniowie, ci właśnie ta recydywa, ci recydywiści, no widzą, że nie mają nic do stracenia i się zaczyna bunt. I powiedziałam, nie tylko w Czarnem, w wielu więzieniach w Polsce, ale największa skala tego buntu była w trzech miejscach, bardzo blisko nas. Czarne, ówczesne województwo koszalińskie i dwa więzienia w ówczesnym województwie szczecińskim, w Nowogardzie i w Goleniowie. I te trzy punkty są punktami zapalnymi. Z tego to, co działo się w Czarnem, jest najbardziej dramatyczne. Najbardziej dramatyczne, no bo tu więzienie w ogóle tak, zostało zdominowane przez skazanych, no ich było dużo więcej niż tych, którzy ich pilnowali. Oni po prostu trochę chyba się przygotowywali, takie są doniesienia do tego, że będzie jakiś rodzaj buntu, czyli jakieś uzbrojenie takie typu jakieś pałki mieli przygotowane, no ale wówczas, jeżeli jest taka emocja, to wszystko może służyć za narzędzie do obrony, czy też do ataku. No i służba więzienna wycofała się poza więzienie, znaczy jest na tych, pilnuje tych więźniów wewnątrz, ale już zupełnie nie kontroluje, co się dzieje w murach więzienia. Tam są pawilony, tam jest taka szeroka aleja, przez cały zakład karny są pawilony, no i w tych pawilonach się cuda dzieją. One są podpalane przez więźniów, niszczone, dewastowane, więźniowie budują barykady, są walki i zaczynają do nich strzelać strażnicy więzienni. To jest istotne, no bo oni chcieli, znaczy potem są tłumaczenia tego typu, no to były tylko strzały na wiwat, no ale jednak ludzie giną i już pierwszego dnia tam pojawiają się ludzie ranni, pojawiają się ludzie, którzy niestety zginęli w wyniku tych strzałów, więźniowie krzyczą, już są trupy, no i zaczyna się sprawa bardzo poważna, przy czym dla służby więziennej najważniejsze jest to, żeby nie dopuścić do ucieczki tych więźniów, bo zdają sobie sprawę, jeżeli te 1500 chłopa pod kluczem, które było i którzy są nabuzowani, w których ta energia jest naprawdę rozgrzana do maksimum, jeżeli oni uciekną z tego więzienia i zaczną na przykład atakować ludność Czarnego czy poszczególnych miejscowości wokół Czarnego, no to będzie prawdziwa tragedia. No oczywiście do tej tragedii doszło, bo jak powiedziałem, ludzie zginęli w tym buncie. Sześć osób osadzonych tego buntu nie przeżyła i też są dwie narracje. Narracja tych, którzy do nich strzelali, czy też ich pilnowali do służby więziennej ówczesnej, jest taka, że to były samosądy, że oni między sobą tam dochodziło do właśnie takich sytuacji, które kończyły się śmiercią, a ci, którzy byli osadzeni, mówią, że wcale żadnych samosądów nie było. To są wszystko ofiary tych, którzy do nich strzelali. No i mamy, jak powiedziałem, ten bunt w Czarnym, który jest najbardziej zaogniony. Oczywiście sprawa się robi medialna, cała Polska żyje tym buntem, jednym, drugim, trzecim. No bo jest bunt w Nowogardzie, bunt w Goleniowie. I jest duża różnica. To znaczy, to akurat jest ciekawa sytuacja, bo dosłownie kilka dni temu, w wieku 90 lat, zmarł Jerzy Stańczyk, który brał aktywny udział w tym buncie w Goleniowie i w Nowogardzie. Aktywny z tej drugiej strony. Bo to był człowiek, który wówczas pracował w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, bo wtedy jeszcze była ta formacja. I on został oddelegowany do Goleniowa albo do chyba najpierw do Goleniowa, żeby w jakiś sposób opanować ten bunt. I on zaczyna z tymi więźniami rozmawiać. I on ich traktuje poważnie i on rozwiązuje te dwa bunty. Przekonuje tych więźniów. To nie było oczywiście proste, to był cały spory proces, ale pokazał się ktoś, kto się nie bał ich, kto pokazał, że, no powiem szczerze, zachował się jak prawdziwy szeryf, który, mimo że tam ma tysiące czy setki, w tych więzieniach w Nowogardzie i w Goleniowie, ci więźniowie weszli na dachy poszczególnych pawilonów i tam oni jakby na dachach opanowali te więzienia. A on wyszedł do nich, nie miał żadnej ochrony, podjął dyskusję, zaczął ich traktować poważnie i zaczynał też im gwarantować, to jest ciekawe, w Nowogardzie czy tam w Nowogardzie była taka sytuacja, że on im gwarantuje, że jeżeli oni pokojowo przerwą ten bunt, wrócą do cel, jakby zażegna ten kłopot, to nie będzie bezpośrednich konsekwencji, to znaczy nie będzie tak, że nagle ta służba więzienna do nich dopadnie, zacznie ich tam pałować, robić im ścieżki zdrowia i tak dalej, że to jakby on będzie się starał, żeby to rozwiązać w sposób taki dla nich, no, przyjazny. Oni się wycofają z tego z tego buntu, no i jakby nie będzie takich konsekwencji. Uwaga, na to się bardzo mocno zbiesiła służba więzienna. Znaczy ze Stańczykiem oczywiście byli milicjanci i niewiele brakowało, żeby w tym Nowogardzie była bitwa między milicjantami, bo taka była formacja, między milicjantami a służbą więzienną, bo służba więzienna zaraz, my tu rządzimy w więzieniach, to była w ogóle inna służba więzienna niż dzisiaj, to też trzeba podkreślić. I te opresje w tych więzieniach też były, znaczy to były inne więzienia niż to, co my widzimy obecnie. To zdecydowanie. Dużo mocniej opresyjnie, więźniowie byli traktowani przedmiotowo, niepodmiotowo. Tam w ogóle nie było takiej opcji, żeby jakikolwiek funkcjonariusz służby więziennej do osadzonego powiedział na pan. To w ogóle nie było takiej opcji. Oni byli traktowani jako podludzie, gorsi ludzie i tak dalej, bo rządzi SW, służba więzienna, i oni mogą robić tam z tymi więźniami, co chcą. No takie były czasy. No i ci funkcjonariusze w tym Nowogardzie, tej służby więziennej, no już się zabierali do bicia milicjantów. I ci milicjanci musieli ochraniać tych, którzy byli przedstawicielami tych osadzonych w dyskusjach ze Stańczykiem. Musieli ich ochraniać, no bo rzeczywiście była taka groźba konfliktu milicja kontra służba więzienna. To jakby trzeba powiedzieć, czyli tam sytuacja była ciekawa. Ale niestety kogoś takiego jak Jerzy Stańczyk, jak powiedziałem, dosłownie kilka dni temu on zmarł w wieku 90 lat. Zresztą ta sytuacja zrobiła mu moim zdaniem karierę, no bo pokazał się milicjant, który zachowywał się profesjonalnie, szanował tych osadzonych, rozwiązał dwa poważne konflikty, które zostały zneutralizowane właśnie przez taką postawę, i później Jerzy Stańczyk, jak powstaje Policja Państwowa w następnym roku, jest pierwszym komendantem wojewódzkim policji w Szczecinie, później będzie w garnizonie warszawskim i będzie, uwaga, najważniejszym przez 2 lata policjantem w Polsce, bo on był później komendantem głównym policji. A dodam do tego, że Jerzy Stańczyk był absolwentem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szczecinku. To też warto podkreślić. Te bunty właśnie, ale to było województwo szczecińskie, czyli Jerzego Stańczyka nie było tu w Czarnym. I tu w Czarnym była inna sytuacja. Tu jednak poszło na taki ostry konflikt, na ostre bitwy, bo oczywiście próba odbicia tego więzienia z rąk osadzonych przez służbę więzienną była podejmowana kilkukrotnie. Były różne próby zdobycia, jakby opanowania tej sytuacji przez służbę więzienną. Niestety to się nie udawało i 2 dni po rozpoczęciu tego buntu, czyli to on się rozpoczyna 7, a kończy się 9 grudnia, zostają wezwane siły, środki specjalne, milicji, jak powiedziałem, ówczesne, czyli antyterroryści. Przyleciał helikopter, nie wiem, czy on był jeden, czy były 2, ale na pewno był helikopter. W jakiś sposób próbowano tych osadzonych przestraszyć ilością milicji, która zaczynała się pojawiać, i antyterroryści, mówiąc wprost, zrobili porządek, to znaczy weszli na teren więzienia, już z nimi nie było takiej łatwej przeprawy i oni szybko to opanowali. Oni się wycofują, wchodzi służba więzienna i dokonuje jakby kolejnych ataków, to znaczy już wsadzania więźniów do więzień, chociaż właściwie w tym wypadku chodziło o to, żeby tych więźniów odseparować od siebie, żeby ich z tego Czarnego wywieźć, bo co mamy w Czarnym? W Czarnym mamy więzienie jak po wojnie. To znaczy te straty, które są w tym obiekcie, są przeolbrzymie. Je było widać jeszcze przez 2 dekady. W Czarnym były ślady tego buntu, no bo to nie jest tak, że od razu były pieniądze na odbudowę tego zniszczonego, w niektórych miejscach bardzo mocno więzienia, bo jak powiedziałem, spłonęły niektóre pawilony, no cały sprzęt został, który można było, co można było wyrwać, było wyrwane, czyli to rzeczywiście wyglądało dramatycznie i tam oczywiście obliczano te straty jeszcze w starych złotówkach. Były astronomiczne kwoty kosztów, które poniosło państwo, no bo taki był finał tego zdarzenia. Szacuje się, że 300 rannych. Tam, i to mówię tu nie tylko o osadzonych, ale również o służbie więziennej, bo oczywiście te ataki były z jednej i z drugiej strony. 6 zabitych, jeżeli chodzi o Czarne. Była jedna ofiara również w Goleniowie, ale to była taka sytuacja, że to rzeczywiście był samosąd. To znaczy więźniowie podejrzewali jednego ze współwięźniów, że współpracuje z tymi, którzy ich ochraniają, i oni byli przekonani, że tam jest taka sprawa, i on został po prostu zabity, a ciało zostało spalone. I rzeczywiście na takie spalone zwłoki natrafiono, jak już można było wejść do tamtego więzienia w Goleniowie. A w Czarnym, jak powiedziałem, to były strzały kierowane do osadzonych, no i 6 ofiar tych zdarzeń. Rzecz, jak państwo słyszą, ma rzeczywiście potencjał duży fabularny. I tam można zrobić duże kino albo naprawdę dobre kino. widzimy pierwsze zdjęcia z planu, znaczy już jakiś czas temu widziałem te zdjęcia z planu, gdzie no, głównego bohatera gra Borys Szyc, zupełnie niepodobny do Borysa Szyca. No rzeczywiście sam widok robi olbrzymie wrażenie i z niecierpliwością nie tylko ja, ale podejrzewam cała Polska będzie wyczekiwała tej produkcji telewizyjnej. Przy czym w czarnym to będzie oglądane pewnie z różnych innych perspektyw. Dlaczego? Bo były takie plotki. W momencie tego buntu były takie plotki, że ci więźniowie, jak już wyjdą z tego więzienia, to się odegrają na tych strażnikach. To znaczy odegrają się nie tylko na nich, ale na ich rodzinach. I był blady strach wśród mieszkańców Czarnego. Tych, którzy byli no, rodzinami tych, którzy ochraniali, czy też opiekowali się, czy też no, byli po prostu funkcjonariuszami służby więziennej. No, bo oczywiście są plotki, są informacje oficjalne, są informacje nieoficjalne i rzeczywiście takie wici z tego więzienia, już opanowanego wtedy przez służbę, takie informacje dochodziły do mieszkańców Czarnego i oni na pewno inaczej będą oglądali tę historię, która będzie osadzona na realiach. Są dokumenty, są opracowania naukowe, jest całkiem sprytny film dokumentalny Był bunt, polecam. To jest naprawdę świetna robota taka dokumentalna i tam się wypowiadają niektórzy ludzie, których znam, bo Jerzego Stańczyka spotkałem kiedyś w życiu, ale również ludzie, którzy pracowali wówczas w zakładzie karnym w Czarnym jako służba więzienna, też się wypowiadają i też są to mi ludzie znani, bo później oni pracowali w tym więzieniu i później jakby znają to z drugiej strony i no, ta historia cały czas żyje. To znaczy to, że coś się wydarzyło 30 lat temu, no tu za chwilę będzie 40 pewnie, no w tym 89 roku, to nie jest tak, że to się wydarzyło i jest koniec, nie. Te historie dalej żyją i teraz one wracają. W 89 roku to nie jest tak, że to się wydarzyło i jest koniec, nie. Te historie dalej żyją i teraz one wracają w formie takiej opowieści.
9: Panie Irku,

0: Pomorzanami, to znaczy przez to, że mieszkamy na terenach pomorskich, to już jest kolejne pokolenie, no bo no powiedzmy szczerze, ludzie z różnych rejonów Polski przyjechali tutaj po 45 roku, ale my tutaj już urodzeni to Pomorze trochę inaczej traktujemy niż ci, którzy przyjechali i cały czas pamiętali, nie wiem, Lidę, Wilno, Lwów i inne kresowe miasta, które Polska po II wojnie straciła. My to traktujemy jako nasz świat. I my się powinniśmy czuć absolutnie Pomorzanami. To jest w ogóle taka moja idea fix. Wiele rzeczy w muzeum robimy po to, żeby ludzie zrozumieli, że są Pomorzanami. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I jeżeli chodzi o rodzinę Griffithów, ten ród książęcy, który tutaj rządził, tam są bardzo ciekawe postaci. A moim zdaniem absolutnie najciekawszy jest Eryk Pomorski, tak się o nim mówi, chociaż on się urodził jako Bogusław, ale zmieniono mu imię. To był kilkuletni chłopak, który z tego Pomorza urodził się w Darłowie, trafił na królewski dwór duński, bo uwaga, królowa Małgorzata miała siostrę, a ta siostra była babcią tego Eryka, znaczy Bogusława, on się potem zmieniono mu imię, bo przeniesiono go właśnie na ten grunt duński. Proszę sobie wyobrazić historię człowieka, który jako kilkulatek trafia w zupełnie obce środowisko, w to środowisko wrasta i jest królem. I on był królem Danii, a przez Unię Kalmarską był również z czasem królem Szwecji i Norwegii. Królem w trzech królestwach, ale tak naprawdę rządziła ta wspomniana już Małgorzata, bo ona po prostu potrzebowała kogoś, kim się będzie opiekowała. No bo tak to wyglądało, bo on jeszcze był małoletni i on właściwie chyba do 30 roku życia niewiele miał do powiedzenia, mimo że cały czas był królem w tych trzech królestwach. Sprawa się zrobiła ciekawa, jak on już zaczął samodzielnie rządzić i dosyć szybko z tych trzech królestw został wypędzony. Przeniósł się na Gotlandię, na taką wyspę na Bałtyku i zaczął być korsarzem, czyli piratem. Jakiś czas był piratował, walczył przede wszystkim z Hanzą, ze statkami Hanzy, no ale potem, po tym kilkuletnim piratowaniu wraca do swoich rodzinnych stron, czyli do zamku książęcego w Darłowie, no i jest księciem na Darłowskim zamku. Absolutnie przeciekawa historia, również związana z tym, że jego pierwszą żoną była córka króla angielskiego. To jest przeciekawa historia, no bo to pokazuje tak ciekawą drogę człowieka, który właściwie no, urodził się i było jakby pierwszy scenariusz jego życia był taki, że będzie księciem tutaj w Darłowie, bo w kolejnym z książąt z dynastii Griffithów. Okazało się, że został królem w trzech królestwach, później był kilka lat piratem, naprawdę piratował, ponoć wielkie skarby zyskał, chociaż tych skarbów nikt do tej pory nie odnalazł, no i później wraca do swoich rodzinnych stron i swoje ostatnie lata życia spędza w Darłowie. Przeciekawa postać na wielkie kino, piraci z Bałtyku albo piraci z Darłowa, tak to można nazwać, ale król, który później jest piratem, no nie słyszałam o czymś takim. Jest potencjał.
1: Fascynujące. Przyznam się szczerze, że nie słyszałam tej historii i chyba trzeba będzie po prostu ją zgłębić i nagrać chyba osobny materiał, taki bardziej szczegółowy na temat życia.
0: Jest o czym opowiadać, jeżeli chodzi o Eryka, ale inni też przedstawiciele tego rodu książęcego Griffithów też są ciekawi, bo no, my tu w Szczecinku przede wszystkim no, powinniśmy chołubić Warcisława IV, który miasto zakłada, chociaż o jego życiu może tyle nie wiemy. Więcej wiemy o jego synu, który się urodził już po śmierci ojca, czyli był pogrobowcem. To był Warcisław V i on, uwaga, przez jakiś czas Szczecinek był osobnym księstwem. Było księstwo szczecineckie, gdzie ten Warcisław V rządził, chociaż tutaj bywał czasami, on też był na wyspie Rugia bardzo często, ale tutaj rządził i on na przykład nie chciał mieć żony i on wolał towarzystwo mnichów i dlatego miał przydomek Paternoster, czyli Ojcze Nasz. No i tutaj sobie lubił polować, to wiadomo, lubił towarzystwo mnichów. Tu można domniemywać różne scenariusze, no ale nie każdy chciał na przykład zakładać rodzinę i on nie chciał, jakby systemowo nie chciał zakładać rodziny. On wiedział, że ten ród Griffithów bez jego udziału, bez jego stępnych sobie poradzi, no bo to było szerokie wówczas drzewo genealogiczne. No i są różne postaci, ale bardzo ciekawa według mnie i na szczęście hołubiona przez Muzeum w Szczecinku jest księżna Jadwiga Brunszwicka. To już jest schyłek Griffithów. Właściwie ona widzi na własne oczy koniec tej dynastii, bo ona przeżyła ostatniego z książąt Bogusława XIV, czyli mamy tutaj XVII wiek i księżna Jadwiga Brunszwicka, która była przez 3 lata żoną księcia Ulryka. On w tajemniczych okolicznościach na nieznaną nikomu chorobę umiera, wracając z polowania od brata i ona jako wdowa trafia na szczecinecki zamek, bo tak było zapisane w kontrakcie małżeńskim, że jeżeli owdowieje, to trafi do Szczecinka i z tego terenu szczecineckiego będzie czerpała, to będą pieniądze z tej ziemi

0: Szczecineckiej na utrzymanie dworu i księżnej na tym szczecineckim zamku. I ta księżna widzi biedę szczecinecką, bo tutaj pamiętajmy, że to miasto przez całe setlecia było miastem niewielkim, 1500, 1700, różne te były dane, jeżeli chodzi o populację, ale przychodziła choroba i połowa mieszkańców umiera. Albo przychodził pożar, albo przychodziły inne nieszczęścia, jak przemarsze wojsk. I ona widzi, że tutaj ludzie żyją biednie. I co wymyśliła księżna Jadwiga? No rzecz przegenialną po prostu. Ona wymyśliła, że ona, mimo różnych fundacji, wspierania kościoła lokalnego, czy też najuboższych, zakłada gimnazjum, czyli szkołę wyższą, byśmy powiedzieli, niż szkoła taka elementarna. Gimnazjum, no, poziom nauczania w tym gimnazjum był dużo wyższy, niż nam się wydaje. Porównywalny z czasem pewnie do dzisiejszych uniwersytetów, ale ona widzi jedną drogę. Tylko przez edukację poziom mieszkańców wzrośnie. Tylko przez to, że oni będą się uczyć. I co więcej, Szczecinek był miastem pogranicza, ona również zakładała, że w tej szkole będą się uczyły dzieciaki z zagranicy, czyli na przykład z Wielkopolski, która już niedaleko na południe od nas się zaczynała, po to, żeby nie było w przyszłości konfliktów, bo koledzy z ławy szkolnej, którzy się razem uczyli, nie będą między sobą wojowali, bo się po prostu znają ze szkoły. To takie proste rzeczy, ale moim zdaniem przegenialne, pokazujące, że można coś zaradzić i rzeczywiście ta droga edukacji w miejscu, gdzie są słabe ziemie, w miejscu, gdzie nie ma bogactw naturalnych, okazała się być drogą słuszną i to gimnazjum przetrwało, można powiedzieć, do naszych czasów, bo wspomniane już dzisiaj pierwsze liceum ogólnokształcące jest w pewien sposób kontynuatorem tej szkoły. Tej szkoły, która była założona w 1640 roku.
1: Przepiękna historia. Musi pan chyba do nas częściej wpadać na takie pogawędki. To jeszcze tak słowem końca. Pytanie z serii bardziej osobistych. Pana ulubione miejsce w Szczecinku, które by pan polecił turystom, którzy wybierają się do naszego miasta?
0: Znaczy, oczywiście w Szczecinku jest wiele fantastycznych miejsc, ale jeżeli ja, a czasami się zdarza, mamy jakąś grupę zainteresowanych nie tylko muzeum, ale szerzej miastem, to robię im taką wycieczkę i jeżeli jest taka opcja, to robię im wycieczkę, kiedy wchodzimy do szczecineckiego ratusza, do sali posiedzeń. Tamte witraże w sali posiedzeń to są witraże z dwóch zakładów, z Berlina i z Piły. Tamte witraże robią olbrzymie wrażenie, naprawdę nie mamy się czego wstydzić, a powinniśmy się tym chlubić. I dodatkowe jeszcze witraże w Landraturze, czyli w dzisiejszej Państwowej Szkole Muzycznej imienia Oskara Kolberga. Jeżeli jest opcja, to też prowadzę większe czy też mniejsze grupy. Czasami to są pojedyncze osoby, które mają taką prośbę, że chcieliby Szczecinek lepiej poznać. Również do sali, gdzie odbywają się koncerty, czyli do auli Szkoły Muzycznej w Szczecinku, bo tamten witraże też robią wrażenie. Tam jest szczególnie olbrzymi witraż z herbem. Zresztą tam są poszczególne herby miejscowości, które kiedyś należały do powiatu szczecineckiego przedwojennego, czyli znajdziemy witraż Okonka, witraż, znaczy z herbem Okonka, z herbem Barwic, czy też Czaplinka. To właśnie z tego wynika, z tamtego układu administracyjnego powiatu szczecineckiego, tego przedwojennego. No i te witraże robią olbrzymie wrażenie i w ogóle te wnętrza robią wrażenie. Zarówno sala posiedzeń w ratuszu, jak i aula w szkole muzycznej. No bo do kościoła też można wejść i też wchodzimy, jeżeli jest taka wola, ale pamiętajmy, że ten szczecinecki kościół to jest młodzieniaszek, bo to jest kościół zbudowany na początku XX wieku. No bądźmy szczerzy, co prawda te budynki, o których mówiłem wcześniej, nie są dużo starsze, bo ratusz zbudowano to pierwsze skrzydło w XIX wieku, w 1852 roku, ale czy też 53, już nie pamiętam, tam jest inskrypcja, można sobie to przeczytać, ale chyba 52. To nie są dużo starsze budynki, ale rzeczywiście takiej struktury średniowiecznej w Szczecinku, no długo szukać. Oczywiście wieża świętego Mikołaja przebudowywana w XVI wieku, czy też to najstarsze skrzydło zamku Książąt, to jest oczywista oczywistość, bo właściwie od tego zamku zaczyna się historia miasta. To są rzeczy warte uwagi, ale na pewno nie robiące aż takiego wrażenia, jak wspomniane sale, które pokazywały, że w tym XIX, na początku XX wieku, miasto, które przez całe setlecia było biedne, było naprawdę wątłe, było niewielkie, nagle się rozrosło i nagle stało się miastem bogatym. Dlatego też Szczecinek tak wygląda, że z tej biedy weszliśmy w bogactwo i dobrze jest wiedzieć, dlaczego do tego doszło. Dobrze jest analizować to, co działo się w przeszłości, żeby mieć kierunkowskaz na przyszłość, bo to badanie przeszłości, badanie historii nie jest tylko dla historii. Wyciągajmy wnioski z tego, co się wydarzyło, zrozummy to, co spowodowało ten progres gospodarczy w XIX wieku, w drugiej połowie. Jak to ogarniemy, to dużo lepiej jest decydować na przyszłość, bo bez takiego backgroundu, bez takiej bazy, no to jest cały czas dziecko we mgle, które tylko myśli, że coś znajdzie, ale do końca nie ma przesłanek, co może spowodować, że będzie lepiej, a co może spowodować, że będzie gorzej.
1: Właśnie przypomniało mi się jeszcze jedno ze spotkań w Muzeum Zakonu Masonów.
0: To szczecinecka loża masońska nazywała się Jadwiga ku światłu. Mhm. To jest nazwa loży, ale oni właśnie, okay, biorąc pod uwagę dorobek księżnej jako osoby światłej, osoby oświeconej, osoby, która właśnie wskazuje wiedzę jako kierunek rozwoju, oni wybrali sobie, ta szczecinecka loża masońska wybrała sobie Jadwigę na patronkę. Dlatego Jadwiga ku światłu, okay, to jest zawołanie, czy też to jest nazwa tej loży szczecineckiej, która u nas działała. To mamy zbadane. Rzeczywiście całkiem niedawno mieliśmy wydawnictwo związane z tą lożą Jadwiga ku światłu, ale sama Jadwiga to raczej bym jej do masonerii nie wkładał. Ona była osobą bardzo mocno wierzącą, która już jako wdowa chodziła tylko ubrana na czarno. Co więcej, komponowała pieśni, bo też miała talent muzyczny. I to były pieśni religijne. Ona była bardzo mocno zżyta z ówczesnym kościołem. Przypomnijmy, wtedy kościół był po reformacji, bo tu na Pomorzu był kościół pomorski. Tak sobie wymyślili gryfici w pewnym momencie, że no, odwrócili się od Rzymu, założyli swój własny kościół, ergo przejęli majątek kościelny, czyli w krótkim czasie stali się dużo bogatsi niż byli przed reformacją. Akurat oni na tym bardzo dobrze wyszli. Ale rzeczywiście ona była osobą bardzo mocno związaną z kościołem, bardzo religijną, pobożną, żyjącą mimo wszystko skromnie, mimo że miała duży dwór, ale ona sama nie szukała przepychu, raczej umartwień, no i takiego no, wdowiego życia, które w dużej mierze prowadziła, znaczy w dużej mierze jakby większa część jej życia to było wdowieństwo.
2: SK Szczecinek.
1: Jesień już z nami, a wraz z nią coraz szybciej robi się ciemno. Dla pieszych i rowerzystów oznacza to konieczność zachowania szczególnej ostrożności na drodze. W takich warunkach bardzo ważne są odblaski, dzięki którym kierowca może wcześniej zauważyć osobę poruszającą się poboczem czy przejściem dla pieszych. Ale czy dzieci wiedzą, dlaczego warto je nosić? Czy pamiętają o zasadach bezpieczeństwa, kiedy wracają ze szkoły albo poruszają się po zmroku? Zapytaliśmy o to najmłodszych. Posłuchajmy, co powiedziały nam o odblaskach i bezpiecznym poruszaniu się po drodze.
3: Jak ważne jest noszenie odblasków?
4: Bardzo ważne, że na przykład jak się przechodzi przez pasy, żeby auta też widzieli, że ktoś przechodzi, żeby było bezpiecznie.
3: Na co dzień też nosisz odblaski?
4: No, noszę przy plecaku.
5: Trzeba nosić odblaski na drodze, żeby nic im się nie stało, na przykład w nocy, jak auto będzie jechało. Nie wszyscy tak mówią, bo niektórzy mówią, że to nieważne. Może nie chce im się nosić tych odblasków i nie chcą dbać o bezpieczeństwo.
3: Jak byś zachęciła koleżanki i kolegów właśnie do tego, aby te odblaski nosili?
5: Powiedzieć im, że była kiedyś taka sytuacja, że na przykład jakieś dziecko nie miało odblasku, no i ktoś ich przejechał, żeby lepiej nosić w razie czego, jak się będzie jechać rowerem albo chodzić.
6: Najważniejsze są odblaski, aby uważała auta, jak jeżdżą przez pasy, żeby patrzeć w lewo, prawo, lewo.
1: Odblask to niewielki element, który może mieć ogromne znaczenie, szczególnie jesienią i zimą, gdy szybko zapada zmrok, a widoczność na drodze jest znacznie gorsza. Warto więc przypominać dzieciom, ale też samemu pamiętać, że bezpieczeństwo zaczyna się od prostych nawyków. Ważne jest nie tylko noszenie odblasków, to także przechodzenie przez jezdnię w wyznaczonych miejscach, zachowanie ostrożności i upewnienie się, że kierowca nas widzi. Jak pokazują wypowiedzi najmłodszych rozmówców, wiedza o bezpieczeństwie jest, ale warto ją regularnie przypominać.
2: Muzyką się żyje. To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
7: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie. Kłaniam się jeszcze raz.
2: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

tak na stronie niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje. Ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna. Może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada. Ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien. W waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową, rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: Tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obaczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Bring the beat back.

0: Celuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
3: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowej Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
9: Szczecinek na czasie.
10: Natalia Błochowska, 11 listopada warto świętować aktywnie. Tego dnia w Szczecinku odbędzie się trzeci już cross niepodległości. Na uczestników czeka 5-kilometrowa trasa biegu i Nordic Walking. Start zaplanowano dokładnie na godzinę 11.11, a miejscem wydarzenia będzie Stadion Miejski imienia Czesława Lisa. To propozycja dla wszystkich miłośników biegania i aktywnego spędzania czasu, sport, wspólne świętowanie i biało-czerwone emocje. Tak można uczcić święto niepodległości w naszym ukochanym Szczecinku.
8: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
13: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
14: Serce zabiło mocno.
13: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
12: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
13: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas, w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
12: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemblińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10, jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo? Zoo podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie? Harcer z harcerką, harcer z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie, ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego Słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że u was humory takie, że podśpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
16: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
15: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, czy później Ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
17: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
15: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK. And I

Takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu SK. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. Ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę i tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 6, 4, 402, 302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład, ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? No nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym, jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tove Lo, Chuck & Mary już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
12: Szczecinek na czasie.
13: Natalia Błachowska, jeżeli szukacie pomysłu na aktywną sobotę 17 października w Szczecinku, będzie się działo. Najpierw coś dla najmłodszych w hali sportowej przy szkole podstawowej numer 1. Odbędzie się bal dyni dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Będą animacje, warsztaty plastyczne i poczęstunek. Wieczorem ta sama hala zamieni się w miejsce sportowych emocji. Od 17.15 trening Power z Martą Trzcińską, a od 18.30 mini turniej koszykówki 3x3. Wydarzenia mają też wymiar charytatywny. To będzie sobota pełna ruchu.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
14: Muzyką się żyje.
15: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony, tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 7-3-0 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
16: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
17: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
15: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23.00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12.00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Co by Romeo Fly High w Radiu SK, to są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Don't Rest If Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo gank już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.

0: Się dwóch starych facetów.
1: Narzekacie. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To jest, ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcicie
0: w tym
1: momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale
2: nie wiesz gdzie?
1: Odlot!
0: Ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
15: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
14: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później Ci Opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
16: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
14: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
17: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
18: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
17: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
14: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Rek, Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK. A teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise. Raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia na wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smycz, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
10: Szczecinek na czasie.
11: Natalia Włochowska, Paweł Chałupka wraca do Szczecinka z zupełnie nowym programem stand-upowym Życie jest nowelą. Jak zapowiada, tym razem naprawdę nie zabraknie zaskoczeń. Będzie to jazda bez trzymanki i przez najdziwniejsze zakamarki naszej codzienności. Tej polskiej, absurdalnej i dobrze nam znanej. Paweł Chałupka spłynie z prawdziwych historii z czasów pracy gastronomii, ale jego występy potrafią wyjść daleko poza ramy tradycyjnego stand-upu. Na scenie pojawi się także support Życie jest nowelą 22 października.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
13: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
12: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
14: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
15: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
12: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
16: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jacka Szczecinek. Let's get it started in here.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia. I The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony. Nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, m.in. Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można. Facetowi nic do tego. Mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

Nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń

0: przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kup do samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Zerg Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
6: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
5: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
7: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
8: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
5: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
9: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwera i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na Deptunika w Radiu SK. Gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli. Mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No, chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: I po reklamie.

0: SK Szczecinek.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cut Really Paco Amoroso. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Autoglas naprawia, autoglas.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka. Się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
17: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
24: Szczecinek na czasie.
25: Natalia Łachowska, Paweł Chałupka wraca do Szczecinka z zupełnie nowym programem stand-upowym Życie jest nowelą. Jak zapowiada, tym razem naprawdę nie zabraknie zaskoczeń. Będzie to jazda bez trzymanki i przez najdziwniejsze zakamarki naszej codzienności. Tej polskiej, absurdalnej i dobrze nam znanej. Paweł Chałupka spłynie z prawdziwych historii z czasów pracy gastronomii, ale jego występy potrafią wyjść daleko poza ramy tradycyjnego stand-upu. Na scenie pojawi się także support Życie jest nowelą 22 października.
23: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
26: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
27: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
26: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
28: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy między innymi dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: Hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
4: masz. Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty. Poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Kiciu,
11: a?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot! Ściśle tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podać.

0: Mhm. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
19: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
18: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
20: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi, kolejne dwie osoby spadły żlebem kulczyńskiego.
18: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
21: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska. To są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Saphirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał, a jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: I po reklamie.

0: Sobi Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Let's get down to business.

0: to promocja.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na SK.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony.

0: ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
7: Szczecinek na czasie.
8: Natalia Błachowska, jeżeli jesień kojarzy Wam się z nudą, paranienormalni mają na to lekarstwo. 10 października w kinie Wolność pokażą swój nowy program Ostre Cięcie. Czekają ponad 2 godziny komedii, absurdalnych sketchów i improwizacji. Powróci kultowy doktor Prozak i chirurdzy, a na scenie pojawią się m.in. zakonnica w konopiach, seryjny morderca i Daniel od pamiętnej sceny z wiadrem. Będą także premierowe parodie i lokalne smaczki. Ostre Cięcie startuje 10 października o 19.
6: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
9: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
10: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
9: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
11: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
9: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad 1 miliard euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W ten weekend... Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody-allegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: I po reklamie.

0: RSK.
1: Reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie.

0: Spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: z Berlina i z Piły. Tamte witraże robią olbrzymie wrażenie, naprawdę nie mamy się czego wstydzić, a powinniśmy się tym chlubić. I dodatkowe jeszcze witraże w Landraturze, czyli w dzisiejszej Państwowej Szkole Muzycznej imienia Oskara Kolberga. Jeżeli jest opcja, to też prowadzę większe czy też mniejsze grupy. Czasami to są pojedyncze osoby, które mają taką prośbę, że chcieliby Szczecinek lepiej poznać. Również do sali, gdzie odbywają się koncerty, czyli do auli Szkoły Muzycznej w Szczecinku, bo tamten witraże też robią wrażenie. Tam jest szczególnie olbrzymi witraż z herbem. Zresztą tam są poszczególne herby miejscowości, które kiedyś należały do powiatu szczecineckiego przedwojennego, czyli znajdziemy witraż Okonka, witraż, znaczy z herbem Okonka, z herbem Barwic, czy też Czaplinka. To właśnie z tego wynika, z tamtego układu administracyjnego powiatu szczecineckiego, tego przedwojennego. No i te witraże robią olbrzymie wrażenie i w ogóle te wnętrza robią wrażenie. Zarówno sala posiedzeń w ratuszu, jak i aula w szkole muzycznej, no bo do kościoła też można wejść i też wchodzimy, jeżeli jest taka wola, ale pamiętajmy, że ten szczecinecki kościół to jest młodzieniaszek, bo to jest kościół zbudowany na początku XX wieku. No, bądźmy szczerzy, co prawda te budynki, o których mówiłem wcześniej, nie są dużo starsze, bo ratusz zbudowano to pierwsze skrzydło w XIX wieku, w 1852 roku, ale czy też 53, nie pamiętam, tam jest inskrypcja, można sobie to przeczytać, ale chyba 52. To nie są dużo starsze budynki, ale rzeczywiście takiej struktury średniowiecznej w Szczecinku, no długo szukać. Oczywiście wieża świętego Mikołaja przebudowywana w XVI wieku, czy też to najstarsze skrzydło zamku Książąt, to jest oczywista oczywistość, bo właściwie od tego zamku zaczyna się historia miasta. To są rzeczy warte uwagi, ale na pewno nie robiące aż takiego wrażenia, jak wspomniane sale, które pokazywały, że w tym XIX, na początku XX wieku, miasto, które przez całe setlecia było biedne, było naprawdę wątłe, było niewielkie, nagle się rozrosło i nagle stało się miastem bogatym. Dlatego też Szczecinek tak wygląda, że z tej biedy weszliśmy w bogactwo i dobrze jest wiedzieć, dlaczego do tego doszło. Dobrze jest analizować to, co działo się w przeszłości, żeby mieć kierunkowskaz na przyszłość, bo to badanie przeszłości, badanie historii nie jest tylko dla historii. Wyciągajmy wnioski z tego, co się wydarzyło, zrozummy to, co spowodowało ten progres gospodarczy w XIX wieku, w drugiej połowie. Jak to ogarniemy, to dużo lepiej jest decydować na przyszłość, bo bez takiego backgroundu, bez takiej bazy, no to jest cały czas dziecko we mgle, które tylko myśli, że coś znajdzie, ale do końca nie ma przesłanek, co może spowodować, że będzie lepiej, a co może spowodować, że będzie gorzej.
1: Właśnie przypomniało mi się jeszcze jedno ze spotkań w Muzeum Zakonu Masonów.
0: To szczecinecka loża masońska nazywała się Jadwiga ku światłu. Mhm. To jest nazwa loży, ale oni właśnie, okay, biorąc pod uwagę dorobek księżnej jako osoby światłej, osoby oświeconej, osoby, która właśnie wskazuje wiedzę jako kierunek rozwoju, oni wybrali sobie, ta szczecinecka loża masońska wybrała sobie Jadwigę na patronkę. Dlatego Jadwiga ku światłu, okay, to jest zawołanie, czy też to jest nazwa tej loży szczecineckiej, która u nas działała. To mamy zbadane. Rzeczywiście całkiem niedawno mieliśmy wydawnictwo związane z tą lożą Jadwiga ku światłu, ale sama Jadwiga to raczej bym jej do masonerii nie wkładał. Ona była osobą bardzo mocno wierzącą, która już jako wdowa chodziła tylko ubrana na czarno. Co więcej, komponowała pieśni, bo też miała talent muzyczny i to były pieśni religijne. Ona była bardzo mocno zżyta z ówczesnym kościołem. Przypomnijmy, wtedy kościół był po reformacji, bo tu na Pomorzu był kościół pomorski. Tak sobie wymyślili gryfici w pewnym momencie, że no, odwrócili się od Rzymu, założyli swój własny kościół, ergo przejęli majątek kościelny, czyli w krótkim czasie stali się dużo bogatsi niż byli przed reformacją. Akurat oni na tym bardzo dobrze wyszli. Ale rzeczywiście ona była osobą bardzo mocno związaną z kościołem, bardzo religijną, pobożną, żyjącą mimo wszystko skromnie, mimo że miała duży dwór, ale ona sama nie szukała przepychu, raczej umartwień, no i takiego no, wdowiego życia, które w dużej mierze prowadziła, znaczy w dużej mierze jakby większa część jej życia to było wdowieństwo.
2: SK Szczecinek.
1: Jesień już z nami, a wraz z nią coraz szybciej robi się ciemno. Dla pieszych i rowerzystów oznacza to konieczność zachowania szczególnej ostrożności na drodze. W takich warunkach bardzo ważne są odblaski, dzięki którym kierowca może wcześniej zauważyć osobę poruszającą się poboczem czy przejściem dla pieszych. Ale czy dzieci wiedzą, dlaczego warto je nosić? Czy pamiętają o zasadach bezpieczeństwa, kiedy wracają ze szkoły albo poruszają się po zmroku? Zapytaliśmy o to najmłodszych. Posłuchajmy, co powiedziały nam o odblaskach i bezpiecznym poruszaniu się po drodze.
3: Jak ważne jest noszenie odblasków?
4: Bardzo ważne, że na przykład jak
3: się przechodzi przez pasy, żeby auta też widzieli, że ktoś przychodzi, żeby było bezpiecznie.
1: Na co dzień też nosisz odblaski?
3: No, noszę przy plecach.

0: plecaku.
1: Trzeba nosić odblaski na drodze, żeby nic im się nie stało, na przykład w nocy, jak auto będzie jechało. Nie wszyscy tak mówią, bo niektórzy mówią, że to nieważne. Może nie chce im się nosić tych odblasków i nie chcą dbać o bezpieczeństwo.
2: Jak byś zachęciła koleżanki i kolegów właśnie do tego, aby te odblaski nosili?
1: Powiedzieć im, że była kiedyś taka sytuacja, że na przykład jakieś dziecko nie miało odblasku, no i ktoś ich przejechał, żeby lepiej nosić w razie czego, jak się będzie jechać rowerem albo chodzić.
3: Najważniejsze są odblaski, aby uważała auta, jak jeżdżą, przez pasy, żeby patrzeć w lewo, prawo, lewo.
4: Odblask to niewielki element, który może mieć ogromne znaczenie, szczególnie jesienią i zimą, gdy szybko zapada zmrok, a widoczność na drodze jest znacznie gorsza. Warto więc przypominać dzieciom, ale też samemu pamiętać, że bezpieczeństwo zaczyna się od prostych nawyków. Ważne jest nie tylko noszenie odblasków, to także przechodzenie przez jezdnię w wyznaczonych miejscach, zachowanie ostrożności i upewnienie się, że kierowca nas widzi. Jak pokazują wypowiedzi najmłodszych rozmówców, wiedza o bezpieczeństwie jest, ale warto ją regularnie przypominać.
5: SK Szczecinek News.
4: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek, Natalia Błachowska.
5: SK Szczecinek.
4: W sportach walki nie ma przerwy w sezonie. Tu nie można po prostu odłożyć rękawic i wrócić do treningów za kilka miesięcy. Praca trwa cały rok, a każdy trening prowadzi do kolejnych startów i nowych wyzwań. Ostatnie sukcesy, plany na najbliższe miesiące i codzienną pracę szczecineckiego klubu karate Kyokushin opowie Shihan Wojciech Hurka, piąty dan i trener szczecineckiego klubu karate Kyokushin. Będzie o wynikach, o przygotowaniach i o tym, ile pracy trzeba wykonać, zanim zawodnik stanie na macie. Rozmawiamy o karate, sportowej pasji i o tym, dlaczego w sportach walki sezon właściwie nigdy się nie kończy. W naszym studiu dzisiaj Shihan Wojciech Hurka, piąty dan. Os. Za wami dość intensywny czas, no i mnóstwo sukcesów.
6: Tak, w szczecineckim klubie karate Kyokushin się dzieje. Zresztą zawsze się coś dzieje, od 30 lat. I teraz tak, byliśmy ostatnio na Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży. 17 zawodników wzięło w niej udział z naszego klubu. Przywieźliśmy 16 medali. Zajęliśmy miejsce drugie drużynowo. Także cały czas ten potencjał dziecięcy u nas jest. Niektórzy zawodnicy mieli taki sprawdzian przed zawodami, które ich czekają niebawem. Niektórzy tego sprawdzianu nie przeszli tak jak trzeba, no to niestety muszą jeszcze poczekać troszeczkę, żeby wypłynąć na szersze wody. Ale cały czas trenujemy, przygotowujemy się do kolejnych imprez. Frekwencja w klubie jest po tych wrześniowych zapisach. Mamy generalnie wszystkie grupy już podomykane. Tu informacja dla wszystkich, którzy nas słuchają, że w szczecineckim klubie karate Kyokushin do grup dziecięcych nie ma miejsc, ale można dzwonić i czekać po prostu, jak już niektórzy czekają, aż ktoś się zwolni, wykruszy i wtedy ewentualnie będziemy mogli do tych grup dziecięcych do 13 roku życia kogoś przyjąć. Natomiast miejsca są w grupie młodzieży i dorosłych. Tutaj wciśniemy. Nie wszyscy na każdy trening chodzą, jak to wiadomo. Ten się uczy, ten pracuje, coś tam. Także tutaj jeszcze możemy kogoś przyjąć.
4: Mhm. Oprócz tego, że za wami starty juniorów, no to seniorzy byli na zgrupowaniu w Krakowie, z tego co widziałam.
6: Tak, byliśmy na wschodnioeuropejskim obozie letnim. Co roku tam jeździmy, żeby podnieść swoje kwalifikacje. Zdają niektórzy egzaminy na stopnie mistrzowskie, bo uprawnienia instruktorskie, trenerskie to się gdzie indziej robi u nas. Przez Polski Związek Karate, przez Ministerstwo Sportu robimy to w Lublinie, to jest inny temat. Tutaj zdajemy na pas i mamy materiał szkoleniowy w klubach na kolejny jak gdyby rok. Nie? No za to płacimy jakieś tam pieniądze, korzystamy. No też musimy być troszeczkę przygotowani psychicznie i fizycznie, żeby trenować 4 razy dziennie po 2,5 godziny każdy trening. No to jest takie wyzwanie energetyczne i nie każdy po prostu na taki obóz jedzie. To odbywa się zawsze w Krakowie. W tym roku było nas 6-7 osób, z tego na drugi dan zdał instruktor sportu u nas Grzegorz Polak, który zajmuje się grupą trzecią dzieci, zdał na drugi dan. O teraz, jeżeli o nim mowa, to powiemy, że niebawem startuje w Mistrzostwach Polski Wojska Polskiego, bo będą 10 października bodajże w Krakowie, także życzymy mu powodzenia. Jacek Biegański brał udział w obozie, Weronika Makarewicz, Łukasz Szymański, Łukasz Kalenik, ja, tak jak wspominałem, Grzegorz Polak, jeżeli kogoś nie pamiętam w tej chwili, to sorry. I co? Jeszcze zdawał Łukasz Szymański, nauczyciel ze szkoły z 1 maja. Trenuje u nas od lat, jest posiadaczem w tej chwili pierwszego Q, to jest ostatni stopień szkoleniowy, brązowy pas z czarnym pagonem. No i też pomaga w klubie, przy tych grupach różnego rodzaju, przy organizacji zawodów. Naprawdę niesamowita pomoc, angażuje się strasznie, jeżeli chodzi o imprezy nasze klubowe, także nie dość tego, że ćwiczy, to jeszcze działacz.
4: Pięknie. To się właśnie też ceni w takich klubach sportowych, że oprócz treningów wokół klubu buduje się także taka społeczność, która wspiera się nawzajem.
6: Tak, no to jest w sportach walki, zwłaszcza w karate kyokushin, jest to ważną rzeczą. W jedności siła, uczymy pewnych zasad przestrzegania. No nie dla każdego ten pociąg tak jedzie, jakby chciał, no bo tutaj tych norm, jak to w społeczeństwie, są różne normy, prawda, których trzeba przestrzegać, moralne, religijne, prawne, społeczne. Tak samo i u nas. Mamy pewien jakiś tam kodeks, którego staramy się trzymać. Ta lojalność, reprezentowanie klubu i tak dalej. No, wszyscy robimy wszystko po to, żeby nasz klub się rozwijał i robimy to wszystko dla klubu tak naprawdę, nie dla siebie. To, że się zdaje te stopnie i tak dalej, to jest nasza pasja. To ciężko jest to wytłumaczyć, bo tu każdy, który coś robi, to uważa to za pasję, nie? Ale tu u nas jest troszeczkę inaczej i my tym żyjemy, dlatego żyjemy, po to żyjemy i tyle. No. Nieraz jest tak, że ktoś wybierze tą drogę Kyokushin z różnych względów, z niej zejdzie, no bo wybrać karate Kyokushin to jest jedno, a podążać nią to jest drugie, nie? I nieliczni mają to szczęście, że dojdą do końca. No ja jak na razie jestem jednym z nich i bardzo się z tego cieszę. Tutaj osoby dorosłe, które w klubie pomagają, rozwijają się. Łukasz Kalennik będzie zdawał na drugi dan w przyszłym roku, też na obozie był, bo u nas jest taka zasada, że jak chcesz zdawać na wyższy stopień, to musisz się angażować w karate Kyokushin, musisz jeździć na obozy, musisz być przynajmniej rok wcześniej, żeby zdawać na kolejny stopień mistrzowski na obozie tym w Krakowie, bo inaczej jak nie masz tych pieczątek wszystkich w tym paszporcie, no to nie dopuszczą ciebie do egzaminu i jeszcze jest wiedza, umiejętności fizyczne i tak dalej. Rekomendacje od prezesa klubu, od Okręgowego Związku Karate. Także to jest takie sito, że żeby zostać instruktorem w karate Kyokushin, to trzeba mieć minimum trzecie Q, w tej chwili zielony pas z brązowym pagonem. To jest 6-7 lat treningu, różne opinie i tak dalej. I dopiero wtedy jedziesz na kurs. To nie jest jakiś kurs weekendowy, że robisz, jak to się mówi, siedząc w domu i zapłacisz 1500 zł i masz. Nie? To jest troszeczkę inaczej, nie? Bardzo ciężko, ale chwalimy to i tak dalej, robimy, popieramy i dlatego tak to wszystko działa. I jeszcze tutaj Jacek Biegański był też na tym obozie, nasz dobry zawodnik kiedyś, cały czas ćwiczy, jest aktywny, teraz będzie walczył na gali, którą mamy niebawem. On też będzie zdawał na pierwszy dan w przyszłym roku. No i tak to się kula. Każdy z nich chce mieć ten czarny pas, pierwszy dan, ale to niektórzy myślą, że mieć czarny pas to już jest koniec tego wszystkiego. Nieprawda. Dopiero wtedy tak naprawdę się droga zaczyna. Shodan w karate Kyokushin, to znaczy ten pierwszy stopień mistrzowski, to znaczy dosłownie początek drogi.
4: Dokładnie. Więcej instruktorów w szczecińskim klubie karate Kyokushin to chyba też dla ciebie pewne odciążenie.
6: Z jednej strony tak, z drugiej strony z tym jest różnie, bo jak się dziecko przyzwyczai do pewnego instruktora, trenera, no to trzeba też umiejętnie to wszystko wprowadzać w życie. To nie jest tak, że jak jest instruktorem, to od razu prowadzi inną grupę. No niekoniecznie. Ma uprawnienia, jest na treningu jako asystent trenera, pomaga. Tutaj trzeba gdzieś pokazać pewne ćwiczenia, to on to robi. Uczy się jeszcze, bo mieć, jak to się mówi, teorię zaliczoną i tak dalej, to nie to samo, co praktyka. Może kiedyś któryś z nich będzie tak na stałe współpracował, jak Grzesiek Polak, jak inni, którzy w klubie są na tych umowach, no to wtedy tak, nie? No na razie jak ktoś zrobi uprawnienia, fajnie, pięknie, ale jeszcze jak gdyby cały czas my pracujemy, mamy siłę, energię, żeby robić tą robotę z tymi dziećmi, bo ja zawsze powtarzam, że siłą naszego klubu tak naprawdę są grupy dziecięce. No, jest ich w tej chwili po zapisach około 120 osób, a jeszcze nie wszyscy wrócili z tych różnych grup, które były rok temu. to tak naprawdę się od października wszystko zaczyna. No będziemy musieli kombinować, robić rotacje, przenosić. Niektórzy urośli to już nie będą w grupie dziecięcej, tylko pójdą do starszych. Tak to działa. Zresztą pewnie działa to bardzo podobnie w innych klubach, ale u nas chyba najlepiej, bo jest taka frekwencja, jaka jest.
4: W pewnych dyscyplinach sportowych są sezony, kiedy odbywają się zawody, puchary, mistrzostwa, a u was ja mam wrażenie, że non-stop coś się dzieje. Przez cały rok gdzieś jesteście w wyjazdach, rozjazdach albo wy coś organizujecie. Przed wami kolejne intensywne miesiące.
6: Tak, tak naprawdę to cały rok pracujemy. Nie ma wakacji. To są takie wakacje na papierze, bo trenujemy, jeździmy na obozy, mamy obóz dla dzieci, mamy obóz później dla nas. W sierpniu też się ćwiczy, bo już trzeba się przygotowywać do sezonu. Także no ja na wakacjach to tak naprawdę nie byłem od 30 lat. Zawsze wakacje mam, można powiedzieć, zajęte. I tak to u nas wygląda. Starty są. Nawet jak jest okres feryjny, no to mamy zajęcia dla dzieci, jakieś wyjścia. Chcemy uszczęśliwiać tych najmniejszych, bo w nich jest siła i wiemy wszyscy, że każdą siłą narodu są dzieci, tak samo jest u nas i staramy się to tak właśnie robić. Mamy to poukładane już od lat. System, który jest szkoleniowy tutaj u nas z tymi grupami dziecięcymi się sprawdza. Nie mamy zamiaru nic zmieniać. Jest bardzo dobrze. Nie chcemy, żeby było lepiej, ale niech gorzej nie będzie. Ja zawsze w ten sposób mówię. A jak ktoś chce zacząć, no to zawsze jest czas na to, żeby przyjść się zapisać. Nawet jak nie ma miejsca, tak jak mówiłem wcześniej, poczekać troszeczkę, coś się zwolni. Jeżeli chodzi o te starty, no to tak. Teraz mamy taki gorący, powiedzmy, ten okres do świąt, że tu mamy po kilka imprez w ciągu miesiąca. Jedziemy na Puchar Polski za tydzień. Potem mamy turniej w Złocieńcu. Potem mamy Mistrzostwa Polski w Sianowie. Potem mamy galę w Szczecinku u nas. Potem mamy turniej mikołajkowy dla dzieci. I to jest taki, no, sztandarowa impreza dla nas. Jak mamy dużo dzieci, no to uszczęśliwiamy dzieci. No i później mamy troszeczkę świąt, a po świętach znowu trzeba się przygotowywać już do ferii, żeby to wszystko tam u tych dzieciaków, jak to się mówi, zagrało. Mamy zgrupowanie kadry wojewódzkiej naszej. Przyjeżdżają ośrodki z całego województwa. Jest ich 19 w tej chwili klubów. 220 osób brało udział w tamtym roku w zgrupowaniu Karate Kyokushin. To jest no bardzo dużo jak na warunki szczecineckie i robimy to od lat.
4: Ale Szczecinek ma do tego dobrą bazę, nie?
6: Ma bazę, ale my korzystamy tutaj przede wszystkim z bazy szkoła na 1 maja, nasza szkoła numer 4, hala na dole, mamy do dyspozycji, mamy umowy, współpracujemy ze sobą. Myślę, że tu nikt do nikogo nie ma pretensji, jeżeli chodzi o te tematy, pomagamy sobie nawzajem. Szkoła wspiera nas, my wspieramy szkołę. OSIR pomaga, miasto.
4: Oczywiście,
6: i tak
4: ale
6: dalej.
4: Mówiłam też o takich warunkach właśnie, że Szczecinek jest takim dobrym miejscem do tego, żeby trenować.
6: Tak, no oczywiście, no są tereny do biegania.
4: O, właśnie.
6: No, są hale. Także i noclegi, i takie. Ktoś chce tańsze, idzie tam, droższe. No, pod tym względem nie możemy tutaj absolutnie narzekać. Jak na takie małe miasto, to możliwości są naprawdę wielkie. Zasługa też rządzących, no bo chyba robią dobrą politykę od lat i dlatego tak to wszystko wygląda. No i sport u nas się rozwija. Jak na takie małe miasto, klubów jest tyle, że masakra. To z jednej strony dobrze, z drugiej strony trochę źle.
4: Dobrze, bo wszystkie kluby no. I tak są pełne z tego, tak. Co ja widzę. Wszędzie są listy rezerwowe porobione i to też dobrze świadczy o mieszkańcach, że jednak chcą być aktywni.
6: Tak, fakt jest taki, że jeden się urodził do karate, drugi do tego, żeby chodzić do szkoły muzycznej. No i tu jest miejsce dla każdego. Także złe jest tylko to na przykład, że nieraz dzieci trenują po 5 dyscyplin naraz. Nie? To tutaj bym z tym
4: to wszystko polemizował.
6: No dokładnie. Ale generalnie fajnie, że dziecko coś robi. My kiedyś mieliśmy jeden trzepak i z niego korzystaliśmy wszyscy i tam i się podciągałeś i siedziałeś i to była baza i biuro i wszyscy się spotykali w tym miejscu, a nie jak teraz w internecie. Każdy był zadowolony, prawda? Także ten ruch był wszechstronny. Chodziło się i na tenisa stołowego i się biegało i grało w piłkę i karate i jakieś jeszcze inne rzeczy. Sam byłem mistrzem multitaskingu tej wielozadaniowości. Robiłem zadaniowość naprawdę na szeroką skalę, nie? I na wszystko znajdowałem czas.
4: Wracając jeszcze do tematów tych nadchodzących tych wydarzeń, no to ta gala, która już tak naprawdę za kilka tygodni będzie dużym wydarzeniem.
6: No tak, to jest 30 lat naszego klubu, bo w ogóle Karate Kyokushin w Szczecinku istnieje już lat 45, ale tu chodzi o nasz klub. Nasz klub 30 lat temu został założony w 1996 roku. No ja byłem prekursorem tego wszystkiego, bo wcześniej działaliśmy jako koszaliński klub Karate Kyokushin Filia, a jeszcze wcześniej jako TKKF Szczecinek Sekcja Kyokushin. Także po parku się latało, biegało, ćwiczyło, bo nie było nieraz środków na to, żeby mieć salę gimnastyczną, ale ćwiczyliśmy, bo mieliśmy tą pasję swoją jakby i do tej pory to przetrwało. No i co? I myślę, że staniemy na wysokości zadania. Robiliśmy galę niejednokrotnie i na 20-lecie robiliśmy tak, bo mieliśmy akurat taką chęć zrobienia gali i pokazania mieszkańcom miasta, jak Kyokushin wygląda w innym wydaniu i przede wszystkim to jest też wydarzenie dla miasta, prawda? Nie tylko dla nas. Chcemy to podkreślić w jakiś sposób, że działamy już tutaj na terenie Szczecinka od tych 30 lat. Będą pokazy, które się cieszą zawsze dużym takim oglądaniem i zainteresowaniem. Suporeksy, jakieś kije do bejsbola, jakieś tam inne rzeczy. Będą walki. Ściągamy tutaj mistrzów świata i Europy do Polski, do Szczecinka. Mamy już podpisane umowy z kilkoma, szukamy dla nich też przeciwników. Będą nagrody finansowe. No, teraz takie czasy nastały, że i w Karate Kyokushin też chętniej przyjadą, jak dostaną tego typu gratyfikacje. No oczywiście puchary i klimat, który jest na takiej gali, bo to ten klimat wieczorny, te światła, to wszystko no, robi robotę. No i uszczęśliwimy też członków naszego klubu. Wszyscy dostaną zaproszenia, przyjdą, będą wyróżnienia. Kto się wyróżniał, angażował, jak to na takich imprezach, to będziemy starali się to wszystko tak docenić, pokazać i niech ci ludzie też się czują docenieni, wyróżnieni i działają przez następne 30 lat.
4: A dla ciebie jakie było te 30 lat?
6: 30? No tak zleciało, to jest raz. Dwa, że no przez ten czas przewinęło się bardzo wiele osób. Niektórzy już podrastali i tak dalej. Tak, ty też ćwiczyłaś kiedyś, no to fakt jest taki, jaki jest.
4: Był taki epizod,
6: tak,
4: był
6: pokolenia.
4: Taki epizod w życiu.
6: Teraz na przykład pożegnaliśmy ostatnio chłopaka, który 13 lat u nas ćwiczył, Filip Tuczyński. Zaczynał jako 5-latek, skończył szkołę, poszedł na studia, studiować prawo do Warszawy. Życzyliśmy mu powodzenia i takie sytuacje są co chwilę. Ludzie przyprowadzają dzieci swoje, które kiedyś trenowały, ci rodzice i tak dalej. Także podsumowując, naprawdę piękny czas, chociaż było nieraz pod górę, jak to mówią, tylko martwa ryba płynie z prądem. Nie narzekamy, nawet jak nieraz było źle, bo przez 15 lat działaliśmy sami i nie mieliśmy żadnego wsparcia z miasta i tak dalej. Z przykrością to stwierdzam, inne kluby miały, my nie. Ale może i nadszedł ten nasz czas, doceniają to, co robimy, bo duży wkład wkładamy w to, żeby wychować dzieci i młodzież. Aspekt wychowawczy jest ważny. Nie chcemy, żeby dzieci popełniały te same błędy, które popełnialiśmy my. Też popełniłem dużo błędów w swoim życiu i najważniejsze, człowiek na błędach się uczy, nie? I nie chcemy, żeby te dzieciaki miały jakieś tam potknięcia. No nie zawsze się uda, bo to wiadomo jak w życiu, ale generalnie, jeżeli tak miał podsumować te 30 lat, wspaniały czas, efekty są, już pomijając medale, bo medale u nas to jest ten taki aspekt trochę mniejszy tego wszystkiego. Tutaj kładziemy nacisk na te bardziej wartościowe rzeczy. Medalistą się jest przez pewien czas w swoim życiu, to jest taki epizod.
4: Do następnych zawodów.
6: Oczywiście, że tak. Jak ktoś trenuje 50 lat, no to prawie każdy z tych ludzi startował. Tak jak kiedyś teraz piłkarze są, kibice, którzy przychodzą na stadion oglądać, no to oni przecież grali też w piłkę. W Dasz Boże, w Wielimiu czy gdziekolwiek. To samo u nas. Jest wielu byłych mistrzów, bo mistrzem takim, który ma czarny pas, to się jest. A tym takim, który wygrał zawody, się bywa.
4: Dokładnie.
6: Był mistrzem Europy w 96, no ale nie jest, prawda? A czarny pas ma, jest senseiem, shihanem i tak dalej. To jest ta różnica. Niemniej, wspaniały czas, nie cofnąłbym niczego. Życzę sobie i wszystkim członkom klubu i tak dalej, żeby te 30 przyszłych lat nie było gorsze od tych, nawet już lepiej nie musi być, ale niech będzie tak samo przynajmniej. I jak to się mówi, działamy dalej, robimy to, co robimy, bo robimy to z pasją. Tak wygląda szczecinecki Kyokushin.
4: A my już teraz zapraszamy Was na galę, która odbędzie się w listopadzie.
6: 21 listopada. Zaczynamy, startujemy od godziny 16. Taki czas przewidziany to jest 20-21 maksymalnie. No, przede wszystkim będą wchodzić osoby, które wiadomo, są z klubu, zaprzyjaźnione z klubem, będziemy rozdawać zaproszenia i tak dalej, ale będzie też miejsce dla oglądających, sektor dla kibiców i tak dalej. Służby porządkowe i tak dalej, które będą pilnowały, żeby tam wszystko grało. Tak jak mówiłem, pokazy, walki. Serdecznie zapraszamy.
5: SK Szczecinek.
4: Październik to miesiąc różowej wstążki. Przez cały miesiąc będziemy więc dużo mówić o profilaktyce raka piersi, bo to temat ważny i potrzebny. Coraz więcej kobiet pamięta o regularnych badaniach i świadomej profilaktyce. To także efekt licznych akcji edukacyjnych i profilaktycznych, których w naszym regionie nie brakuje. Dlaczego regularne badania są ważne, jak dbać o swoje zdrowie i na jakie sygnały zwracać uwagę? O profilaktyce raka piersi i działaniach edukacyjnych rozmowa z Izabelą Jadwiżyc ze szczecineckiego sanepidu.
2: Październik to taki wyjątkowy miesiąc, często nazywany popularnie różowym październikiem. Jest to oczywiście miesiąc, w którym zdecydowanie powinniśmy pamiętać o tym, aby się badać. To właśnie w październiku prowadzone są akcje profilaktyczne dotyczące wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Powiedzmy na początek kilka słów o tym, czy mieszkanki Szczecinka dbają o profilaktykę nowotworową.
0: Czy mieszkanki Szczecinka dbają o profilaktykę? Bardzo ciężkie pytanie skierowane. Ja bym powiedziała tak, akurat pani i ja, jako kobiety, posiadamy najpiękniejszy atrybut naszej kobiecości, czyli nasze piersi. Tak jak wiele kobiet chciałyby je eksponować, pokazywać, w takim sensie swojego kształtu, swojej wielkości. Również chciałybyśmy, że tak jak dbamy o te piersi, żeby one wizualnie ładnie wyglądały, ładnie się układały, podkreślały nasze walory i nasze kształty, bardzo byśmy wszyscy chcieli, żeby również to dbanie o to zdrowie tych piersi było takim nadrzędnym priorytetem. No i tu niestety nie mamy dobrych statystyk. I tak naprawdę po tym stwierdzeniu trzeba by było powiedzieć, że nam kobietom chyba nie zależy na tym, aby nasze piersi były zdrowe. Jest to naprawdę bardzo, bardzo przykra informacja. Koleżanki Amazonki ze swojej strony poprzez różnego rodzaju propagowanie takiej działalności docierają tam, gdzie mogą. Ja ze swojej strony promotora zdrowia ruszam do szkół, żeby rozmawiać z młodymi dziewczynkami. Uważam, że 7-8 klasa jest to czas do rozmowy o naszym zdrowiu, jak również do dziewcząt ze szkół średnich. I proszę Państwa, pomimo takich odbywających się spotkań, zaczynam się troszeczkę bać, bo patrząc na podejście młodych dziewcząt, tu, naszych mieszkanek powiatu szczecineckiego, dziewcząt chodzących do szkoły, gro z nich mówi tak o tym, że oczywiście piersi są bardzo ważne, bo ta ma za małe, ta ma za duże, ta ma obwisłe, ta ma sterczące. Jesteśmy tylko kobietami, tak, w zależności w którym wieku, ale przerażające jest to, że zaczynają mówić tak, że tu może korekcja, tu powiększenie, tu podniesienie, tu jakieś coś wszczepić, pytają się o te wkładki silikonowe, o implanty, o protezy. Ja nie jestem chirurgiem plastykiem, więc otwieram szeroko oczy. A na moje pytanie, czy któraś z Was badała sobie kiedyś te piersi, to one się na mnie patrzą takie bardzo zdziwione. No tak, więc założyć ładny koronkowy biustonosz, tak, ale zobaczyć przy tym, czy moje piersi nie różnią się kształtem, nie różnią się wielkością, czy nic nie wycieka z mojej brodawki i czy w tych piersiach nie ma niczego, co mogłoby mnie zaniepokoić, to tu już nikt nie potrafi praktycznie odpowiedzieć, jeśli ja mówię o młodych dziewczynach. Gdzieś tam się utarło takie przekonanie, proszę Państwa, że nie ruszać, nie dotykać, to nic nie znajdę. To pamiętam jeszcze, będąc położną, pracującą w poradni K, bardzo często było przy badaniu, kiedy lekarze właśnie proponowali badanie piersi w trakcie wizyty ginekologicznej. Niektóre panie były zdziwione, ale pamiętam właśnie pana doktora Rybaka, który zawsze z uśmiechem na twarzy mówił, pani powinna rozmawiać ze swoim mężem, bo to jest człowiek, który najczęściej dotyka pani piersi, czy nic takiego złego w tych piersiach nie wyczuwa. I to jest też taki apel do naszych mężów, partnerów, chłopaków, że panowie, trzymacie w garści to, co mamy najcenniejsze, nasz biust. Więc zwróćcie uwagę, może to właśnie gdyby mąż podpowiedział, że słuchaj, coś jest nie tak, Może bym wtedy bardziej zwróciła na to uwagę, tak, jako kobieta. Dlatego, proszę Państwa, wychodząc jakby z taką inicjatywą, bohaterka to jest ta, która walczy, która się stara, bo proszę Państwa, to, że coś się znajdzie w tej naszej piersi nieproszonego, nie musi oznaczać złą rzecz. Gdyby tak naprawdę te wszystkie panie w wieku między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii, poszły i się przebadały, to ja podejrzewam, że ta statystyka byłaby dużo wyższa. Ogólnie patrząc, wydaje nam się, że nie. Ale jeśli przyjść na spotkanie do Stowarzyszenia Amazonek, wszystkie dane teleadresowe można znaleźć oczywiście w internecie, gdyby przyjść i porozmawiać z tymi paniami, to tam się okaże, że jest tyle pań, które walczyło lub walczy, lub będzie walczyło za chwilę, które służą wsparciem, pomocą, swoją wiedzą i doświadczeniem. Ja wiem, że nie każda z nas może ma odwagę iść od razu do lekarza, ale można podejść, można porozmawiać, można usłyszeć wiele historii i proszę Państwa, to są prawdziwe bohaterki. To są bohaterki dnia codziennego, bo to jest tak, nam się wydaje, że jest wszystko w porządku. Wydaje mi się, że wiele kobiet, które przeszło tą walkę, jest w stanie dokładnie powiedzieć to samo. Coś zaniepokaja, tak? Powiększona piersi, jakiś wyciek z brodawki. Ach, tam poleci, może sobie przytarłam stanikiem. Zaczerwienienie, które się pojawia, jakiś ból. Pewnie mnie przyciągnęło tutaj, fiszbiny w staniku nacisnęły, tak? Ale zamiast się zastanawiać, czy to fiszbiny, bo to tak dziwne, że te fiszbiny to już tydzień czasu, może trzeba by było pójść do lekarza rodzinnego, do lekarza ginekologa, do lekarza onkologa. Wystarczy podejść i porozmawiać, powiedzieć, że coś niepokoi. W gestii jest albo skierowanie do lekarza specjalisty, a jeżeli już jesteśmy u tego specjalisty, do onkologa dalej nie trzeba mieć skierowania, to lekarz, który to sprawdzi, powie, nie jestem pewien, zróbmy mammografię, zróbmy USG. I jeśli w tym badaniu wychodzi, że jest coś, wtedy jest ta biopsja, czyli pobranie materiału z tego czegoś, żeby określić, co to tak naprawdę jest. Ja życzę, żeby wszyscy mieli torbiel, ale wiem z doświadczenia, że to nie będzie torbiel. Dlatego propagowane akcje, żeby o tym mówić, żeby to nagłaśniać, żeby uczyć. Ta nauka, ta profilaktyka i znowu apel do naszych mężczyzn. Panowie, jeśli kochacie, kochacie swoje kobiety, to jesteście w stanie pomóc i zwrócić uwagę. To jest bardzo ważna rzecz. Ja zawsze się śmieję, że raz do roku, w miesiącu moich urodzin, planuję sobie wizytę u ginekologa, planuję wizytę u stomatologa, tak, planuję wizytę u lekarzy specjalistów, do których mogę pójść, żeby sobie zrobić badania profilaktyczne. I wtedy wiem i mogę cały rok przesiedzieć spokojnie, wiedząc, że ja to zrobiłam, ale to jestem ja. A teraz apel do pań, które nas słuchają. A wy co? Ja nie chcę, żeby w statystykach, które są przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia było, że na chwilę obecną choruje około na wszystkie nowotwory, bo już teraz nie skupmy się tylko na raku piersi. Na wszystkie nowotwory choruje średnio rocznie około 165 tysięcy. Ale statystyka na rok 2030 jest taka, że będzie chorowało 200 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę, my z jednej strony mamy medycynę, która idzie do przodu, mamy nowocześniejsze badania, leki, diagnostykę, dostępność do sprzętów, do aparatów, bo to też jest ważne. Pytanie, co z tym robimy, żeby z tego skorzystać? Dlatego takie akcje, bądź swoją bohaterką, czy akcje propagowane przez nasze stowarzyszenie Amazonek są po to, żeby dać Państwu szansę na to przez przypadek. Bo to przez przypadek, stojąc przed lustrem, widzę, że mam powiększoną pierś albo zaczerwienioną brodawkę. Przez przypadek mój mężczyzna, kiedy się przebieram albo rozbieram, mówi, coś jest nie tak, zobacz, masz zaczerwienienie. Przez przypadek, dotykając swojej własnej piersi, jestem w stanie wyczuć zgrubienie. I pytanie, co z tym zrobię? Gro kobiet zostawia. Jak się kończy? Ja nie będę podawała zgonów, bo to też nie o to chodzi. Ja nie chcę, żeby moje wywiady były wywiadami smutnymi. Moje wywiady mają Państwa czegoś nauczyć. Tylko pytanie, jak każda z nas do tego podejdzie? Ja nie będę opisywała, jak wyglądają badania i co się robi. Czy mammografia jest przyjemna? No trzeba tą piersi ucisnąć, no jak wszędzie, tak? Więc czy USG jest bolesne? Absolutnie. czy młode osoby chorują? Tak. Proszę Państwa, ja się pokusiłam znowu sprawdzenie statystyki dla powiatu szczecineckiego. Jest taka możliwość logowania się na stronach Państwowego Zakładu Higieny albo na taką Krajowy Rejestr Nowotworów. Ja tak sobie troszeczkę powchodziłam i patrzyłam na powiat szczecinecki. Pozwoliłam sobie wejść w tam właśnie Krajowy Rejestr Nowotworów, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o powiat szczecinecki. Największa ilość zachorowań przypada między 35 a 39 rokiem życia. To jest pierwsza, a druga między 60 a 64. I teraz zwróćmy uwagę. Jeden bardzo mądry profesor, pan profesor Marianowski, z którym ja miałam kiedyś przyjemność pracować w Warszawie, powiedział tak, to bardzo słynny ginekolog, położnik, pracujący na Starinkiewicza, powiedział mądrą rzecz. Od chwili wytworzenia pierwszej komórki nowotworowej do pełnoobjawowego raka, pełnoobjawowego, może, proszę Państwa, minąć do 12 lat. W tym czasie ile mamy szansy jako młode osoby, żeby coś już zaobserwować? Znamy siebie. Więc teraz proszę zwrócić uwagę, patrząc na to, co ja wyszperałam, że tak powiem, w statystykach w Krajowym Rejestrze Zachorowania na Nowotwory, patrząc na to, co dzisiaj nam podał szczecinecki szpital, moje drogie panie, gdzie jesteście? Bądź swoją bohaterką, moja droga słuchaczko, walcz o swoje życie, o swoją godność, o swoje zdrowie. I teraz pytanie, jak się do tego stosunkuję? Czy zostawię, czy pójdę po rozum do głowy.
5: SK Szczecinek News.
4: A teraz czas na magazyn reporterów Radia SK Szczecinek. Natalia Włochowska. Pomaganie może mieć różne twarze, a czasami brodę i tatuaż. Stowarzyszenie Broda i Tatuaż od lat organizuje zbiórki i wydarzenia, podczas których udaje się zebrać pieniądze na leczenie i pomoc potrzebującym dzieciom. Część środków trafia m.in. do małych pacjentów Szpitala Zdroje. Jak narodził się pomysł na takie działania? Co roku przyciąga ludzi do wspólnego pomagania i na co dokładnie przeznaczane są zebrane pieniądze? O tym Krzysztof Baziuniak porozmawia z Jarosławem Posiewką ze Stowarzyszenia Broda i Tatuaż.
7: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Papcio-Posiewka ze Stowarzyszenia Broda Tatuaż.
8: Witam serdecznie.
7: Powiem pokrótce naszym słuchaczom już na początku, żeby wiedzieli, z jakim gościem dzisiaj się mierzymy. Czym jest Stowarzyszenie Broda i Tatuaż? Ogólnopolska społeczność brodaczy i miłośników tatuaży, która przekształciła się w prężnie działającą organizację charytatywną wspierającą dzieci, ale również jako faceci wspieracie się w różnych życiowych wyzwaniach. To jest w takim ogromnym skrócie, a jakbym jeszcze chciał dodać jeszcze większy skrót, no to powiedziałbym hashtag produkujecie dobro. Zgadza się?
8: Zgadza się, bardzo ładnie to ująłeś i to tak spiąłeś fajnie w takim krótkim tym.
7: Starałem się, żeby to właśnie jakąś taką już klamrą na samym początku, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim rozmawiamy. A propos tego hashtagu, to jest mój chyba ulubiony, na pewno ulubiony hashtag. Hashtag produkujemy dobro.
8: Tak.
7: I zacznijmy od początku, bo na pewno nasza rozmowa się rozwija nie przechodząc do akcji charytatywnych, po prostu to co czynicie, to jest wow. Ale zaczniemy od samego początku, bo zaczęło się, jak mniemam, od facebookowej grupy po charytatywne działania. I jaka to była droga? Wiem tyle, że grupa Broda i Tatuaż powstała z inicjatywy Pawła Wodza, tak?
8: Tak, Pawła Malca, którego nie ma niestety już z nami. Tak. On założył tą grupę i to miało być założenie. Założenie grupy było budowanie społeczności. Społeczności takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za komputerem czy za telefonem. Nie?
7: Mhm. No i właśnie jak to jest, no bo to jest mega ciekawe, od grupy, powiedzmy, niewinnej pewnie na początku. No teraz ile grupa ma członków?
8: Ponad 22 tysiące.
7: Ponad 22 tysiące, która zrzesza członków obojętnie, czy mają tatuaż, czy mają brodę, bo to też nie chodzi o to, że to jest wymóg, że to i to, prawda?
8: Nie. Można mieć albo to, lub oba atrybuty.
7: Tak jest. I 22 tysiące członków z całej Polski.
8: Nie tylko.
7: Nie tylko.
8: Na całym świecie.
7: Na całym świecie.
8: Tak.
7: I właśnie, jak wyglądała droga od internetowej grupy do formalnej organizacji charytatywnej? Jaki był proces?
8: Wiesz co, tworząc tą społeczność, zobaczyliśmy, że naprawdę wiele osób potrzebuje pomocy. I byliśmy otwarci na to, chcieliśmy pomagać, zaczęliśmy robić drobne akcje gdzieś tam pomocowe wśród swoich. Ale żeby to przypieczętować, żeby to wszystko miało, powiedzmy, robić to wedle litery prawa, założyliśmy stowarzyszenie. Mhm. I od tamtej pory to już potoczyło
7: to już
8: się tak, z górki.
7: To stowarzyszenie działa od kiedy?
8: 2021 rok.
7: Mhm. No i od tego czasu, no nie jest to jakiś ogrom czasu, zrobiliście już ile charytatywnych działań? Jesteś w stanie powiedzieć w ogóle?
8: Szczerze powiem ci, że nie. Szczerze powiem ci, że nie. Liczymy. Ostatnio gdzieś tam zaczęliśmy oznaczać, bo każdą akcję, którą robimy, taką większą, bo robimy dużo mniejszych, ale każdą większą taką zbiórkę, którą robimy, obecnie robimy ją raz w roku, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego ogarnąć więcej. Wcześniej robiliśmy po dwie, w tej chwili robimy jedną.
7: Skupiacie się po prostu na jednej większej, bo to i tak pochłania bardzo dużo czasu i organizacji.
8: Zgadza się. Więc zaczęliśmy sobie to nazywać, bo to finał później tej zbiórki jest Silni dla Słabszych. I zaczęliśmy to oznaczać. W tej chwili, w tym roku robimy Silni dla Słabszych 4, gdzie będzie się kończyło to, ten finał, konwentem tatuażu oraz koncertami.
7: Świetnie, świetnie. Ja mam taką zagwozdkę. Ja wiem, że już mamy czasy bardziej rozwojowe pod każdym względem, ale czy dotykają was wciąż jakieś takie stereotypy dotyczące wyglądu? Bo mam na myśli to, wiesz, wyglądasz jak stereotypowy twardziel. Nawet wziąłeś kawę bez mleka i bez cukru. Oczywiście tutaj żartuję, ale wiesz, że tacy twardziele, wydzierani i tak dalej, produkują dobro, robią takie rzeczy. Czy spotykacie się z zdziwieniem ludzi? Że to akurat, wiesz, kilku postawnych gości, kurczę, robi coś takiego.
8: Wiesz co, może...
7: Czy to już nie są te czasy, żeby...
8: Może już nie są te czasy, natomiast jeżeli gdzieś spotykamy się i zbierze nas się 30, 50, wyjdziemy na ulicę...
7: 30 chłopa.
8: No, wiesz, budzi to takie jakieś gdzieś tam zainteresowanie, ale to jest tylko moment. To jest moment do momentu, kiedy nie zamieni się z nami dwóch słów i ludzie widzą, że jesteśmy uśmiechnięci, otwarci... Nie ma problemu z tym.
7: Bo na tyle, ile zdążyłem cię poznać, zdążyliśmy się poznać, myślę, że mimo wyglądu jesteś bardzo wrażliwą osobą. Mam rację? Czy przesadziłem?
8: No nie wiem, nie to oceniasz.
7: Ale wiesz, bo jakby mówię to w kontekście właśnie tej charytatywnej działalności, bo myślę, że jak ktoś byłby z kamienia, wiesz, tak totalnie w 100%, no to nie mówię, że nie mógłby pomóc, ale jednak ta wrażliwość człowieku chyba dużo daje, żeby sięgać po takie działania.
8: Na pewno tak, wiesz, to jest coś wielkiego, taka radość na sercu, jak skończymy zbiórkę, gdzie naprawdę wszyscy, którzy się tutaj, bo naprawdę gro osób tutaj działa przy tym wszystkim i nie sposób wszystkich wymienić, natomiast budzi taką ogromną radość, taką satysfakcję, że zrobiliśmy coś dla dzieciaków, bo głównie dla dzieciaków chorych robimy to, że to się nie równa z niczym, naprawdę. Kwoty, nie ma słów na to.
7: Na pewno. A kwoty, które udaje wam się podczas finału zebrać, mniej więcej możesz tutaj przytoczyć, bo to są duże kwoty.
8: Tak. Ostatnio, jeżeli się nie mylę, to chyba było 180 tysięcy.
7: Się pod nosem zaśmiałem, bo to jest naprawdę, to są kwoty, które robią naprawdę duże wrażenie.
8: Z roku na rok robimy coraz większe, czyli zawsze jest rekord. Powiem tak, na początku mieliśmy takie ciśnienie z tyłu w głowie, że musimy ten rekord zrobić, więcej. Wiesz co, przychodzi taki moment, gdzie mówisz, nie stresujmy się, nie trzymajmy sobie z tyłu głowy tego, że musimy zrobić.
7: Ta presja nie byłaby potrzebna do końca.
8: Nie ma potrzeby. Każde dobro, które wyprodukujemy, jest warte wszystkiego, więc czy to będzie więcej, czy mniej, nie ma na to co patrzeć.
7: Świetnie powiedziane. Powiedz mi, jak udaje wam się zbudować, tak wracając jeszcze do działalności grupy, sam jestem na tej grupie, jak udaje się budować te poczucie jedności wśród ludzi? Właśnie macie dewizę różni, ale równi, świetna dewiza. I jak to się udaje? Bo na grupie są ludzie naprawdę z totalnie różnych innych światów, a jednak tam każdy jest wobec siebie kulturalny i każdy jest w stanie sobie pomóc. Jak to się stało?
8: Wiesz co, to w głównej mierze zasługa jest tych ludzi, którzy są na grupie. To jest też... Trzeba pokazać tylko jakiś kierunek, trzeba moderować gdzieś, właśnie, powiedzmy, w
7: tak,
8: pewnym...
7: Też tam jest pilnowane cały czas, czy ktoś, nie daj Boże, tam kogoś nie obrazi, bo ludźmi, no wiadomo, targają różne emocje. Każdy jest właśnie inny, ale chodzi o to, żeby byli równi na tej grupie.
8: Tak, ale muszę ci powiedzieć, że to właśnie cała ta społeczność, ci ludzie tworzą to. Oczywiście, mówię, jest to jakiś kierunek wytaczany przez nas, moderowane jest to. I tu mamy twarde zasady, że nie ma 0-0 jakiegokolwiek hejtu, wszystkiego, jeżeli pozdarzają się czarne owce, powiedzmy, wszędzie. Tak?
7: Wszędzie, tak, dokładnie.
8: To automatycznie żegnamy się z taką osobą. Nie ma rozmów, bo to jest nie w tym kierunku chcemy iść.
7: Okej, czyli jak ktoś żegnie, mówiąc kolokwialnie, tak, to od razu...
8: Tak, to się żegna, że żegnamy.
7: Jasne, jasne. A powiedz mi proszę, która akcja charytatywna była przełomowa jako dla stowarzyszenia? Masz jakiś taki punkt odniesienia, że zrobiliście imprezę i powiedziałeś, o, to jest to, idziemy w to dalej?
8: Wiesz co? Nie, ciągle czujemy niedosyt.
7: Cały czas jest nie...
8: Tak, ciągle czujemy niedosyt, że można zrobić coś więcej. Wiesz, bo każda akcja jest...
7: Perfekcyjna odpowiedź.
8: Każda akcja jest inna. Każda akcja zaskakuje w każdej akcji, gdzie przychodzi ten moment taki, ten finałowy. Ja może się powtarzam, ale gdzie przychodzi ten moment finałowy, to jest... Z tyłu głowy zaczynasz myśleć sobie, kurczę, no fajnie, robimy to, to właśnie po to. Po to to wszystko jest, nie? Czujesz tą radość taką. Nie umiem tego opisać.
7: Nie da się opisać.
8: I myślę że każdy z osób, które pracuje przy tej zbiórce, to samo odczuwa. Tą samą radość, tak? I to nas spaja i to pcha dalej do przodu, żeby działać i robić dalej.
7: No daje na pewno niesamowite spełnienia. A ile osób pracuje przy takiej zbiórce mniej więcej?
8: Ciężko, wiesz, to ciężko.
7: Albo
8: też...
7: może przy finale.
8: Ciężko to też określić, ale to co trzeba powiedzieć, że tak blisko, dosyć mocno, to 100, 120 do 150
7: osób. I ty jesteś
8: tą
7: osobą, która jakby... Nie, kieruję, chciałem użyć.
8: Wiesz co, na papierze jestem prezesem, ja bardzo rzadko o tym mówię, bo staram się.
7: No a właśnie chciałbym o tym jednak powiedzieć. Ja wiem, bo ty jesteś skromny i ja wiem, nie chodzi o to, że tutaj szefujesz nimi, bo broń Boże, nie mam tego na myśli, ale no jednak ktoś musi koordynować całą grupą ludzi.
8: Bardzo daleki jestem od tego, że w jakimś tam szefowaniu czy tak dalej. Natomiast tutaj no, działamy wspólnie, ale pewne zasady, pewna taka hierarchia pomaga w tym działaniu. Że tak powiem. Natomiast mówię, no to zewnętrznie nie, raczej nigdy
7: jasne.
8: Nie mówię.
7: No ktoś na papierze musi być, więc
8: nie tytułuje
7: tylko...
8: się, bo to... No,
7: Wolisz, jak się mówi do ciebie papcio, niż,
8: tak,
7: niż jakoby miał się mówić.
8: Zdecydowanie tak.
7: Świetnie. Powiedz mi, jak wybieracie osoby lub instytucje, które otrzymują od was wsparcie, bo jak wiadomo, potrzebujących jest ogrom, nie? I zawsze się ktoś ostatnio mi powiedział coś takiego, z czym się totalnie zgadzam. Niestety, każdy z nas zna osobę, która gdzieś potrzebuje wsparcia. I wy jednak musicie się zdecydować na jakiś dany cel i to się wiąże z dużym dylematem. To są jakieś obrady, że słuchajcie, no pomagamy akurat temu. Jak do tego dochodzi?
8: Wiesz co? To jest właśnie to jedną rzecz taką powiedziałeś tutaj ważną, że każdy z nas gdzieś zna osobę, która potrzebuje pomocy, zna instytucję, widzi to. Więc jeżeli nas jest tak wielu, to te rozmowy wyłaniają to, tak? Ja powiem też z racji tego, że sam mam niepełnosprawną córcię, mam też widzę dużo więcej to społeczeństwo znam takie, które gdzieś tam boryka się z problemami, które potrzebuje pomocy. I tu też to ułatwia zdecydowanie.
7: No wspomniałaś o twojej córeczce, tak szczerze zastanawiałem się, czy to zrobić, czy nie, ale ja bardzo bym chciał, żeby to wybrzmiało. Mówiłem ci przed naszym wejściem antenowym. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wiem, że jakby nie chwalisz się tym, nie żalisz się, może tak. To bardziej to stwierdzenie pasuje, ale no jesteś osobą, która ma niepełnosprawną córeczkę i borykasz się na pewno... Nawet nie wiem, jak to opisać, po prostu, bo mi się to w głowie nie mieści, ile przed tobą jest codziennie zadań, a mimo to znajdujesz czas i chęci, żeby pomagać innym. No to po prostu jest pozycja na medal zasługująca.
8: No,
7: ale jesteś skromny, wiem, że tak
8: nie
7: możesz
8: tak
7: nie
8: daleko,
7: uważać.
8: Daleko bym tam nie tutaj nie potwierdzał tego, natomiast wiesz co, to w jakiś sposób pomaga mi. Otwarcie to powiem. To daje mi kopa, daje mi siłę te działanie i to taka, ja sobie sam pomagam tym, można powiedzieć. Dopóki mam siłę, będę robił wszystko, aby w tym kierunku iść, tak? To też mówię, wiele pomogło mi przejść z sytuacji w życiu, gdzie ciężko było, tak? Gdzie powiedzmy, w pewnych momentach, gdzie się dowiadywałeś coraz to nowych rzeczy na temat córci. Bardzo mi to pomogło i to powiedzmy robię też dla siebie.
7: Niesamowite, naprawdę. Ale nie smutajmy.
8: Nie ma co.
7: Znaczy ja mówię o sobie, bo troszeczkę mnie to mówię, jest to imponujące, troszeczkę smutne, ale przyznasz pewnie, że brakuje na pewno godzin w dobie, żeby połączyć swoje działania plus to co robicie.
8: Tak, i są momenty takie, gdzie zderzamy się ze ścianą. To jest faktycznie, trzeba wziąć pod uwagę tutaj, że wszyscy pracujemy zawodowo też, tak? Mamy swoje prace, bo działalność charytatywna, czyli stowarzyszenie, robimy to charytatywnie, czyli nie biorąc żadnego wynagrodzenia.
7: Wbrew temu, co inni uważają.
8: Niestety. No, zdarza się, ale... No,
7: wszędzie,
8: To nie może spowodować i nie może spowodować, że przestaniemy pomagać. Pomagać produkować to dobre.
7: No to byłaby tylko satysfakcja dla takich, dokładnie takich tak. osób, więc jak najbardziej nie ma.
8: Więc brakuje czasami, faktycznie brakuje tego czasu, ale ja mówię, tutaj trzeba zaznaczyć też, bo rozmawiamy, no akurat ja jestem, to wiadomo, że nie możemy zaprosić wszystkich do studia, ale to jest groja, zaznaczam, to jest praca naprawdę bardzo wielu osób. Bardzo wielu osób.
7: No tak, nie udałoby się to bez takiej jedności.
8: Absolutnie nie. Ciągle powtarzam, że to jest takie koło zamachowe i każdy jest trybikiem i powiedzmy, jeden zrobi mniej, drugi zrobi więcej, ale bez tej danej osoby, bez tego trybiku, te koło by nie poszło
7: tak,
8: dalej.
7: Tak, dokładnie. No, jak wygląda wasza obecność w różnych regionach Polski, bo nie działacie tylko na naszym podwórku Pomorza Zachodniego. To są też ogólnopolskie akcje. Ostatnia akcja jest tego dowodem, tak? Czy to był finał w Bielsko-Białej?
8: Tak.
7: To opowiedz coś więcej.
8: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział terenowy w Bielsko-Białej. Mhm. Działamy na terenie całej Polski. Staramy się wybierać gdzieś te miejsca, w którym pomagamy, gdzie mamy takie zaplecze, powiedzmy, członków, którzy działają tutaj przy tym, bo ciężko by było,
7: To dzięki tej grupie też, tak?
8: Tak. To też między innymi Bo cała zbiórka to nie jest tylko finał, to są wiele miesięcy, można powiedzieć, wcześniej działań, czyli różnego rodzaju licytacji, puszki kwestarskie, które są rozstawione w całej Polsce. Tak?
7: Jak na przykład, no tak jak z Wośpem na przykład, że akcja trwa...
8: Tak, sporo. To w ostatnim
7: czasie... Jest finał.
8: Ostatnia zbiórka tylko około 3 miesięcy, jeśli się nie mylę, trwała. Więc, czy nawet ponad 3 miesiące, więc to jest wiele tych rzeczy, które w międzyczasie się dzieją. Mhm. Tak? Finał to jest takie... przypieczętowanie tego, gdzie mamy konwent tatuażu, koncerty, gdzie cieszymy się.
7: I też możecie się właśnie wszyscy zobaczyć, możecie się pobawić też i zrzucić już tą jakby presję tych działań, powiedzmy.
8: Tak, bo muszę powiedzieć, że jak się spotykamy, to jest wielka radość, naprawdę. To jest takie, tak jak mówię, na początku powiedziałem, budowanie grupy to było zbudowanie tej społeczności. Mhm. I ta społeczność jest. Ja tylko jeszcze powiem taką jedną rzecz, gdzie jak ktoś przyjedzie pierwszy raz, nie widział się z nami, rozmawialiśmy przez Messengera czy przez jakieś komunikatory i się widzimy po raz pierwszy raz i rozmawiamy, jakbyśmy się znali 5 lat. To jest coś niebywałego, naprawdę.
7: Mega. A możesz jeszcze wymienić kilka instytucji czy osób, którym pomogliście? Bo tutaj wspomniałeś o Krajowym
8: Towarzystwie
7: Autyzmu.
8: Tak.
7: Komu jeszcze udało wam się?
8: Znaczy, tak bardzo często zakupujemy medyczny sprzęt specjalistyczny dla oddziałów dziecięcych szpitali. Tak, w zdrojach między innymi, tak. Wspomagamy hospicja, takie coś jak się świetlikowym dzięki nam ma samochód, dzięki którym może dojeżdżać do tych dzieci, które są naprawdę już tak chore, że nie mogą powiedzmy dojechać do...
7: Jakaś męciary przeszła.
8: No i sprzęt różnego rodzaju kupujemy, fundujemy badania genetyczne takie dla dzieci z chorobami rzadkimi, które nie są refundowane, a są naprawdę kosztowne i wybieramy rodziny, których nie stać. A czasami takie badanie otwarcie powiem, ratuje życie, albo daje, znajdują, jaki jest powód choroby, tak? Więc to jest coś ogromnie ważnego, tak? No, nie jesteśmy, to jest tylko taki ból gdzieś tam w sercu, z tyłu głowy też, że nie możemy więcej osób pomóc, tak? No, ale pomagamy to, co możemy.
7: Tak. I z tego, co wiem, przekazujecie sami osobiście, na przykład w danej placówce sprzęt, tak?
8: Tak. Jedziemy, zakupujemy ten sprzęt, jedziemy, przekazujemy.
7: Nie wyobrażam sobie emocji związanych z tym, tym, ale opowiedz mi proszę o tym, jak już jesteście na miejscu i widzicie te chore dzieciaczki i przekazujecie ten sprzęt.
8: Wiesz co, to jest coś, bo podczas zbiórki, wiadomo, to jest pęd, czasami nerwy są, tych nerwów naprawdę jest dosyć sporo.
7: No każdy jest z nas tylko człowiekiem, prawda, tak. I to jest dużo.
8: No, i podczas działania, wiesz, zmęczenie przychodzi i są te nerwy. Natomiast mam w głowie, utkwiło mi taki moment gdzieś w Szpitalu Zdroja, gdzie przekazywaliśmy sprzęt, gdzie przyszły dzieci z oddziałów. Mhm. I te dzieci podczas przekazania wręczyły nam takie kwiatki z papieru własnoręcznie robione. Jejku. No to było coś niebywałego. To jest, i nagle, wiesz, te wszystkie nerwy, które były, wszystko spływa i mówisz sobie... Po to się robi.
7: To było o Zdrojach, tak?
8: No. Po to się robi, nie? I to, kurczę, to jest coś niebywałego. To, mówię, no mnie również ciarem przychodzą, jak sobie przypominam, bo to takie, mówię, zostało w pamięci, nie?
7: Ja pamiętam, że zaprosiłeś mnie, żebym z wami był, bo jako, że miałem przyjemność gdzieś tam troszeczkę być zamieszany w ten finał właśnie, tak. Nie mogłem ze względu na pracę, z tego co pamiętam, ale wiesz co, może nie powinienem tak mówić i źle to zabrzmi, ale powiem to stuprocentowo szczerze. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo jestem też bardzo wrażliwy i znaczy na pewno niesamowite spełnienie, ale chodziłbym smutny chyba przez kilka dni po tym jednak. Musiałbym to odchorować w pewien sposób. Wiesz, co mam na myśli? Tak, jednak tak. Te emocje. Ale z drugiej strony no, świadomość tego, że się tak pomogło, no to jest coś najpiękniejszego.
8: To nadbudowuje nad to wszystko, wiesz, i to góruje. To góruje nad wszystkimi emocjami i to...
7: No, racja, na pewno.
8: To daje kopa, nie? Myślę, że nie tylko mi, że wielu osobom, które tutaj działają z tym. Mhm. Ja ciągle powtarzam, że to nie jestem tak, tylko tak, ja, tak. Tylko to jest całe...
7: Oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
8: Oczywiście, pozdrawiamy.
7: Całe stowarzyszenie, mam nadzieję, że nas słuchacie.
8: I członków grupy.
7: Tak, prawda, i członków grupy, całe ponad 22 tysiące.
8: Dokładnie tak, na całym świecie.
7: Na całym świecie. No właśnie, a jak już wspomniałeś, że poza granicami Polski, jakie miejsca mógłbyś wymienić? Kojarzysz tak?
8: Stany Zjednoczone 100 osób.
7: Okej, no to już tak właśnie na strzała. No. Super, super. Powiedz mi, takie może trywialne pytanie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Gdzie widzisz Stowarzyszenie Broda i Tatuaż za 5 lat?
8: Gdzie widzę? Mhm. Może nie tak. Może jeżeli mogę, wiem, że to ty prowadzisz to, ale może powiem tak, produkujące dobro.
7: No to świetna odpowiedź. Produkujące dobro.
8: Tak.
7: Jeszcze, ale bez tej presji, że trzeba więcej, tylko bez po prostu robić
8: swoje. Żadnej presji, absolutnie nie. Mhm. Nie można w ten sposób działać, bo w pewnym momencie zastanawiasz się, po co ta presja? Czy po to, żeby się pokazać, że zrobiłeś więcej? Nie. Robisz to dlatego, żeby komuś pomóc. A czy zrobisz to w mniejszym stopniu, czy w większym, to jest ta sama pomoc. Mhm. Więc... Ale całe szczęście za każdym razem jest rekord, więc...
7: Jakoś tak się przypadkiem staje, że jest rekord.
8: Więc również podwójnie się cieszymy.
7: To świetnie. Fajnie o tym mówiłeś i nagle tak to... Ten balonik przebiłeś, że... No. Ale jest ten rekord.
5: SK Szczecinek.
4: Tenis to nie tylko sport, wynik i rywalizacja. To także emocje, charakter, godziny treningów i przede wszystkim pasja, która potrafi zostać z człowiekiem na lata. O miłości do tenisa, początkach tej przygody i o tym, co sprawia, że chce się wracać na kort nawet po trudnym meczu. Mateusz Tomaszewicz porozmawia z Krzysztofem Bobalą. Będzie o sporcie, pasji i o tym, dlaczego czasem jedna fascynacja może stać się ważną częścią życia.
9: Dziś moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, organizator Invest in Szczecin Open, bo dziś będziemy rozmawiać o tenisie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Panie dyrektorze, zacznijmy od tego, że pan tenis kocha chyba od małego. Jak to wyglądało u pana? Bo no, z tenisem myślisz pan Bobala.
10: Też myślę, Krzysztof, to znaczy tenis i to jest, udało mi się wciągnąć też całą moją rodzinę, gdzie z dziećmi nie było problemów, bo do dzisiaj jest super, że mogę wyjść na kort i grać z synem czy z córką. Żona też próbowała, w związku z tam z kontuzją nie mogła grać dłużej. Oczywiście to był poziom bardzo amatorski, natomiast udało mi się ją wciągnąć tak, że w tej chwili ogląda praktycznie każdy turniej razem ze mną, zna się na tenisie, ma swoich ulubionych zawodników. Taylor Fritz to jakiś w ogóle gwiazdor jej, więc jest śmiesznie w domu, bo potrafimy się kłócić o to, kto wygra ze względu na sympatię. I rzeczywiście ten tenis jest wszechobecny zarówno w firmie, jak i w domu, i to jest fajne. Jest to moje takie, to nawet nie trudno nazwać hobby, ja jestem po prostu trochę trzepnięty na punkcie tenisa i zawsze lubiłem sport. Kiedyś ktoś mnie dojrzał, jak grałem gdzieś rakietką do badmintona i gumową piłeczką przez linkę na asfaltowym boisku na Wojska Polskie, na Kazimierza Królewicza w latach, początek lat 70. Ja miałem wtedy, nie wiem, 9 czy 10 lat i wciągnięto mnie do pan Andrzej Wroński, pamiętam nazwisko mojego pierwszego trenera, którego pozdrawiam, bo jeszcze ciągle jest na chodzie i odwiedza nas podczas dużego turnieju. Andrzej Wroński jakoś mnie tam przyuważył, wciągnął mnie najpierw do Czarnych Szczecin, potem przyszedłem do SKT, grałem tam parę lat, bez większych sukcesów, jakichś takich, no gdzieś poszło jednak, ważniejsza była nauka, ważniejsze były potem studia, ale udało mi się być na dwóch spartakiadach młodzieży, udało mi się być nawet jakimś tam brązowym medalistą mistrzostw okręgu w grach podwójnych, bo je lubię i zawsze najbardziej w tenisie i w badmintonie. No i tak szło to najpierw, to było, praktycznie byłem bez

czy ja gram chyba od 72 czy 3 roku, a Wojtek Fibak, który zresztą nas odwiedza na turnieju, zawsze tam wspominamy, no to był 70 tam chyba 6 rok. Więc chodziłem dumny po podwórku z tą moją torbą tenisową. Najpierw oczywiście to nie była torba, ale no potem już się tak wszystko poukładało. I z tego klubu dość płynnie przeszedłem do, bo wiadomo, bo skończyła się podstawówka, zaczęło się liceum, tam grałem, nawet jestem jakimś mistrzem szkół średnich w Szczecinie. Był taki moment, więc to było, reprezentowałem dumnie dwójkę, a potem na studiach Irek Maciocha, czyli mój kolega, który był trenerem w SKT, w związku z tym, że chciałem sobie gdzieś tam dorabiać, no to wziął mnie na takiego instruktora też pomocniczego, że tak powiem, mimo że nie miałem papierów, no ale grałem, więc byłem sparring partnerem i uczyłem trochę tych młodszych jakichś adeptów tenisowych i zaraz właściwie tak na dobrą sprawę skończyłem liceum, no to przecież to chwila, moment, gdzieś tam już grałem wtedy tylko amatorsko. Na studiach tak jak przeszedłem trochę na stronę badmintonową, bo nie było sekcji tenisowej. A zaraz po studiach i na studiach właśnie jakby byłem tym instruktorem, a zaraz po studiach tak naprawdę założyłem tę moją firmę, która ma 36 lat w tym roku i to po 2 czy 3 latach robiło już duży turniej, ale wcześniej robiło jeszcze 2 turnieje mniejsze. Taki bezzawodowy turniej kobiet w Gryfinie, to był mój pierwszy zawodowy turniej, to był ITF-u, czyli tej Międzynarodowej Federacji Tenisowej, turniej z zawrotną pulą nagród, nie wiem, $5000 czy coś takiego. Poniosłem tam potężną porażkę organizacyjną, ostatnią moją porażkę organizacyjną. Pierwszą i ostatnią tak naprawdę nauczyła mnie bardzo wiele pokory, bo wydawało mi się, że już właściwie możemy Wimbledon organizować, a to tak nie jest. No i potem już jak się zaczęły turnieje, to coraz bardziej w ten tenis jeszcze wsiąkałem, już taki bardziej profesjonalny. No, my dzisiaj jesteśmy ta rola organizatora tenisowego, organizatora imprez tenisowych jest zdecydowanie prostsza dzisiaj, bo tenis stał się niezwykle popularny. Tak jak my mówimy o latach, kiedy tak naprawdę była absolutna posucha w polskim tenisie, bo dopiero czekaliśmy na czasy po Wojtku Fibaku, czekaliśmy bardzo długo na czasy Jurka Janowicza, Łukasza Kubota, pary Fürstenberg-Matkowski, czyli naszej tutaj, częściowo naszej pary lokalnej, ale musieliśmy cały czas obserwować tenis, musieliśmy patrzeć, jacy zawodnicy, gdzie oni są, których warto zapraszać, których możemy też zaprosić, bo to też nie na wszystkich nas stać, więc trzeba było się na tym tenisie znać. Ten tenis był obecny, ja bardzo dużo wyjeżdżałem na różnego rodzaju turnieje po Europie i nie tylko, oglądając, jak to robią bogatsi, wtedy dużo bogatsze kraje, dzisiaj jesteśmy na trochę innym poziomie, jednak także ekonomicznym. I to widać, że to, co było kiedyś, to było bardzo trudne. Ja cały czas mówię, często gdzieś udzielam jakichś wywiadów, czy prowadziłem bardzo dużą akcję dla organizatorów turniejów zawodowych w Polsce, ten Lotos PZT Polish Tour, gdzie byłem dyrektorem tego. I ja wszystkim mówię, że to wszystko wymaga cierpliwości, ogromnej cierpliwości. My taką cierpliwość mieliśmy, bo tak naprawdę to pierwsze 3 edycje to były edycje, w które trzeba było wkładać pieniądze. Mieliśmy sponsora, bo od razu bank był, jakby jeszcze kiedyś Pomorski Bank Kredytowy był tym pierwszym sponsorem od pierwszej edycji, ale mimo wszystko tych pieniędzy nie starczało. I można było powiedzieć, nie zarabiamy ten. Ale to była grupa, wtedy jeszcze nas było więcej, nie byłem tylko Agnieszka, ja, czy teraz Kacper, syn. Natomiast wcześniej była nasza, ta grupa była 6-osobowa, taka organizacyjna, management tego turnieju mniej więcej tyle ludzi miał i to była grupa wariatów po prostu. To są początek lat 90., początek jakby kapitalizmu w Polsce, wszystko się rozwija i nagle ludzie po tak naprawdę, nie wiem, tam 30 lat mówią, zrobimy w Polsce Wimbledon. No nie zrobiliśmy Wimbledonu, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo dumni wszyscy z tego, że to powstało i że ten turniej dzisiaj ma taką renomę w świecie. Turniej będzie miał 33. edycję, a tak naprawdę 30 lat Challenger

0: Raczej 30 lat obecności w ATP, więc mamy mały jubileusz. Obiecały nam już się właściwie zapowiedzieli włodarze z ATP, no bo jesteśmy takim dość znaczącym w świecie challengerów wydarzeniem.
1: To już będzie wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Szczecinek. Ja nazywam się Natalia Błochowska. Do usłyszenia.
2: SK Szczecinek.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, oje.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez